tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja,

Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu, tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk, kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła i dzisiaj spotkanie wyjątkowe, podcykl, jeśli można tak powiedzieć, historię zakonów, historię zgromadzeń. Po raz pierwszy w obrazach z historii Kościoła mamy przedstawicielki zgromadzenia żeńskiego, które serdecznie witam, szczęść Boże, siostra Klara i siostra Natanaela.
2: Szczęść Boże.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o przedstawicielkach zgromadzenia sióstr loretanek, bo takie właśnie siostry dzisiaj nas odwiedziły, ponieważ siostry jesteście pierwszymi przedstawicielkami w ogóle żeńskich zgromadzeń, to będę chciał siostry trochę pomęczyć o to w ogóle, jaką rolę pełniła kobieta w klasztorach, co w ogóle kobiety skłania do tego, żeby wstępować do zakonów. No bo troszeczkę inna jest rola mężczyzn i kobiet w kościele, prawda? O ile mężczyźni, no to już od najdawniejszych czasów mamy świadectwa, nie wiem, z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, że zakładali jakieś pustelnie, jakieś tam zgromadzenia gdzieś w Egipcie, na wschodzie chrześcijaństwa, to kobiety chyba dużo później, tak, trafiły do tych zamkniętych zgromadzeń. Co skłania kobietę, niewiastę do tego, żeby wybrać życie, jak to się mówi fachowo, konsekrowane?
3: Tak, już razem z Panem Jezusem chodziły niewiasty, więc myślę, że od tego trzeba zacząć. Maryja przeszła takie szybkie przygotowanie życia konsekrowanego, towarzysząc Jezusowi. Niewiasty były przy grobie, niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc te niewiasty zawsze były przy Panu Jezusie. A dlaczego? No bo po prostu Go kochały i chciały pójść za Nim.
2: I myślę, że właśnie miłość, taka oblubieńcza miłość do Chrystusa, że kobieta jest natury ta, która no, kocha, chce być kochana i chce być kochana taką miłością niezawodną. I właśnie życie zakonne jest to miłość oblubieńcza Chrystusa, a jednocześnie to poczucie, że Chrystus nas kocha miłością niezawodną, że nawet jeśli my jesteśmy słabe w tej miłości, czy ustawamy chwilami w tej miłości, to Chrystus nas nieustannie umacnia i nieustannie kocha. I chyba to jest pierwsza zasadnicza sprawa, to bezpośrednia oblubieńcza miłość Chrystusa. I to jest motywem wstąpienia do klasztorów przedtem klauzurowych, czy obecnie czynnych.
1: Skoro siostra powiedziała tutaj dwa takie określenia, klasztory klauzurowe czy obecnie czynne, ja myślę, że przydałoby się dla naszych słuchaczy wyjaśnić tą różnicę. O co chodzi tutaj klasztory klauzurowe i zakony czy zgromadzenia czynne? Co to jest?
2: Bo pierwsze życie zakonne, które się pojawiło nawet czy w świecie, czy potem w Polsce, to były zakony klauzurowe, kiedy głównie siostry wyrażały swoją miłość do Chrystusa i potem miłość do Kościoła poprzez omadlanie różnych spraw. W odcięciu od świata, w rezygnacji z tego, co może by mogły spotkać przyjemnego, radosnego w świecie, one z tego rezygnowały po to, by całe oddać się Chrystusowi, Kościołowi i omadlać sprawy Kościoła. Potem przyszedł okres, że jakoby były potrzebne do posługi czynnej. I już wtedy nie tworzyły się zakony, ale zgromadzenia. Czynne zgromadzenia posługujące w szkołach, w szpitalach, głoszące Chrystusa już tak bezpośrednio, idące do ludzi bezpośrednio. A teraz jest taka okres, czas, kiedy tworzy się dużo instytutów świeckich życia konsekrowanego. Jeszcze właśnie inna forma, już nie życie wspólnotowe, ale może tak bardziej indywidualne docieranie do człowieka, dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscu pracy, świecie, gdzie żyje.
1: I tutaj, żebyśmy to, o czym siostra powiedziała, ta specyfikacja, ten podział różnych zgromadzeń zakonnych, klasztornych, zgromadzeń życia konsekrowanego, przenieśli na takie konkrety, no na przykład dla mieszkańców Warszawy, do tej pierwszej grupy, czyli siostry żyjące no, w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, których życie skupia się głównie na modlitwie, na uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, to Na przykład w Warszawie są siostry wizytki, prawda? To jest chyba taki klasyczny przykład.
2: I sakramentki.
1: I siostry sakramentki. Większość mieszkańców Warszawy przez całe swoje życie właściwie nie ma szansy zobaczyć nawet takiej siostry zbyt często. One żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole, prowadzące różne formy życia, to są właśnie te później powstałe już zgromadzenia. Kiedy rozmawiamy o zgromadzeniach żeńskich, od razu przypomina mi się ta, no chyba znana też i państwu, i siostrom anegdota o trzech rzeczach, których papież nie wie, tak? Ile jest zgromadzeń żeńskich, gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów i co myślą jezuici? Oczywiście myślimy tutaj o tym pierwszym pytaniu. Ile jest zgromadzeń żeńskich? Bo rzeczywiście tych zgromadzeń żeńskich jest, no, ilość przeogromna. Tutaj, tak jak siostra Natanaela powiedziała, właściwie metryka tego gromadzenia się, pójścia za Chrystusem w sposób konsekrowany, datuje się od samego początku chrześcijaństwa. Ta pierwsza, jeszcze nieformalna grupa kobiet, to były po prostu kobiety, o których Ewangelia wspomina, że towarzyszyły Jezusowi w czasie jego ziemskiej podróży. I później przez całe stulecia powstawały kolejne zgromadzenia. Tak jak siostra Klara powiedziała, najpierw były to wyłącznie zgromadzenia klauzurowe. Potem zaczęły powstawać te, które szły już między ludzi, wykonywały i wykonują nadal różne funkcje, jakbyśmy to powiedzieli, użyteczności społecznej, tak? No i dochodzimy do powstania zgromadzenia, którego przedstawicielki dzisiaj w obrazach z historii Kościoła gościmy. Ja powiedziałem skrótowo siostry loretanki, tak? Bo tak się mówi skrótowo, ale to nie jest przecież oficjalna, pełna nazwa waszego zgromadzenia, jak ono brzmi.
2: Tak. Chciałbym jeszcze, że skoro pan powiedział, że nawet papież nie wie, ile jest zgromadzeń żeńskich, to jednak są pewne statystyki. Obecnie się mówi, że na świecie jest 1970 zgromadzeń żeńskich, chociaż w ogóle zarejestrowanych jest 2727, czyli część zakonów czy zgromadzeń istniały i potem obumierały. Spełniły jakby swoją misję w Kościele. Natomiast w Polsce mamy 173 zgromadzeń żeńskich.

0: My jesteśmy jako jedne, można powiedzieć, z młodszych zgromadzeń, ponieważ zarejestrowani jesteśmy jako rok 1920, czyli już wiek 20 nasze powstanie. I nazwa pełna obecnie jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Natomiast na początku byłyśmy jako stowarzyszenie pobożne. A ta nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej jest dopiero od roku 1949.
1: Czyli już po II wojnie światowej.
0: Tak, kiedy kardynał, późniejszy prymas Polski, Stefan Wyszyński nas zarejestrował jako zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych.
1: Historia z waszego zgromadzenia sięga jednak bezpośrednio te wydarzenia, które poprzedzają stworzenie samego zgromadzenia w roku 1920, sięgają jednak trochę dalej w przeszłość, właściwie do końca XIX wieku i do postaci założyciela. No i nie sposób rozmawiać o siostrach loretankach, nie wspominając, i to wspominając w sposób nieco szerszy, o postaci założyciela zgromadzenia.
0: Naszym założycielem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan diecezjalny, dzisiaj już błogosławiony, który żył w latach 1866-1931. Początkowo był on kapłanem diecezji lubelskiej i swoją pracę kapłańską rozpoczął tam na Lubelszczyźnie od roku 1891. Od młodości swojego kapłaństwa był kapłanem gorliwym, który usiłował jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa, jak najwięcej ludzi jakby dać tym ludziom orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Ewangelii. I nie tylko duszpasterzował tak tradycyjnie poprzez kazania, konfesjonał, ale również chciał świadczyć o Chrystusie jego miłością miłosierną. Stąd zajął się najbiedniejszymi i w formie fizycznej, i w formie moralnej, zakładając różne domy opieki, ochronki dla dzieci, dla dorosłych, dla ludzi najstarszych, pozbawionych opieki. I od początku swojego jakby kapłaństwa włączał do pracy, do dzieł, które założył, siostry zakonne.
1: Z tym, że to były w tamtych czasach przedstawicielki różnych
0: zgromadzeń. Siostry Szaretki, siostry Michalitki, siostry Felicjanki, siostry bezhabitowe założone przez ojca Honorata.
2: Siostry pasterki jeszcze?
0: Tak jest, sprowadzone nawet z zachodniej Polski. Natomiast kiedy przeszedł do Warszawy w 1908 roku, dalej była ta współpraca już mniejsza niż w Lublinie, ponieważ tu w Warszawie głównie się skupił na apostolstwie poprzez słowo drukowane. Też miał jeszcze duży kontakt z siostrami Szarytkami, ale w końcu, kiedy stwierdził, że nie bardzo ma, które zgromadzenie włączyć do tego, by apostołować poprzez słowo drukowane. I mając takie dobre kontakty z kardynałem Kakowskim i z obecnym nuncjuszem Achillesem Ratim, zdecydowali o założeniu nowego zgromadzenia, którego głównym celem będzie właśnie apostolstwo słowem drukowanym.
1: Na chwilkę się zatrzymajmy przy tych datach, o których siostra Klara tu mówiła, czyli najpierw jest koniec XIX wieku, później mamy przeniesienie się księdza z diecezji błogosławionego już w tym momencie, księdza Ignacego Kłopotowskiego z diecezji lubelskiej do Warszawy, 1908 rok. Proszę Państwa, warto pamiętać, to są cały czas zabory, to jest czas przed I wojną światową. Zabór rosyjski, sytuacja Kościoła katolickiego i zwłaszcza życia konsekrowanego na ziemiach pod zaborem rosyjskim nie była wtedy w Polsce bardzo korzystna. Pamiętamy, po powstaniu styczniowym mnóstwo zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim męskich, ale nie tylko męskich, ulega wręcz kasacie, ich majątki są konfiskowane, zgromadzenia są rozwiązywane. Nie ma mowy o powoływaniu wtedy przez długie lata żadnych nowych zgromadzeń. Stare są likwidowane, więc trudno powoływać nowe. Postać Honorata Koźmińskiego, o którym siostra tutaj wspominała. Ojciec Honorat Koźmiński to był niesamowity człowiek, który właśnie pod zaborem rosyjskim, właśnie w tak zwanym prywislańskim kraju, nawet już nie królestwie kongresowym, a prywislańskim kraju,

0: życie, tak jak i życie ludzi już w wyzwolonej Polsce, ale Polsce, która po tylu latach niewoli dopiero dźwigała się. W Polsce, gdzie tworzył się nowy rząd, nowa struktura, ale gdzie było bardzo dużo biedy, bardzo dużo kryzysu. I siostry najstarsze wspominają te bardzo trudne warunki. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako założyciel pozostał dla sióstr pierwszym przełożonym i pierwszym ojcem, który tak bardzo wnikał w życie sióstr. Początki były na tyle skromne, że habity dał pierwszym trzem dziewczynom, kobietom, to można określić, bo one były już takie dość podeszłe w swoich latach, nie piętnastolatki, dał w dniu swoich imienin 31 lipca 1920 roku. I było to jakby tak, no troszeczkę na próbę założone zgromadzenie, ale loretanki już liczą powstanie dokładnie od tej daty. Od razu włączył te nowe siostry wstępujące, włączał do pracy wydawniczej, ponieważ sam miał zorganizowaną już bardzo dobrze drukarnię razem z wydawnictwem na krakowskim Przedmieściu, ale również, tak jak w swoim charyzmacie od początku zajmował się dziećmi biednymi, tak też zorganizował dla sióstr loretanek przedszkola. I od razu siostry obok pracy wydawniczej pracowały w przedszkolach.
1: To pierwsze, nie wiem jak się fachowo nazywa, obłóczyny, wręczenie habitu, tak? Te pierwsze obłóczyny miały miejsce w Warszawie?
0: Tak, my jesteśmy zgromadzeniem typowo warszawskim, ponieważ błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski najpierw pracował w Warszawie tu, po stronie lewej, czyli Kościół Świętej Anny, Kościół Świętego Jacka, a rok 1919 otrzymał probostwo razem z dziekaństwem na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Świętego Floriana. A więc tu rozpoczyna się już życie sióstr loretanek i jest ściśle związane z obecną katedrą Świętego Floriana, ponieważ tu powstały loretanki. I tu mają, tuż przy katedrze mają dom generalny i jako proboszcz, jako dziekan, całe jakby też życie loretanek wiązał z tą diecezją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zgromadzeniu żeńskim, o siostrach loretankach, jednym z kilku zgromadzeń, jakie powstały w ciągu ostatnich 100 latach na ziemiach Polski. Przed przerwą rozmawialiśmy o samej genezie nazwy, tak, skąd bierze się potoczna nazwa zgromadzenia, o tym, gdzie znajduje się główna siedziba, że jest to zgromadzenie typowo warszawskie, ale stosunkowo szybko zaczęły się pojawiać inne jeszcze lokalizacje, już nie warszawskie, prawda? I w tej chwili wielu mieszkańców Polski kojarzy siostry nie z Warszawą, ale z innym ciekawym miejscem, no też na terenie, cóż, Mazowsza, Podlasia, jak to określić?
0: Myślę, że większość sobie ludzi kojarzy nas z Lorettem, ale to też jest dzięki założycielowi, że założyciel będąc proboszczem widział, ile jest biedy na Pradze i pomyślał o tym, żeby dziś znaleźć takie miejsce, gdzie by najbiedniejsze dzieci mogły wyjeżdżać na wakacje. I upatrzył takie miejsce nad Liwcem, w odległości mniej więcej 65 km od Warszawy. I tam w 1928 roku wykupił olbrzymie tereny ziemi, łącznie z lasem, z budynkami. I już od razu w 1928 roku ruszyły tam kolonie. Oczywiście ofiarował, czy zapisując notarialnie, zapisał to już nie diecezję, ale loretanko. I jakby loretanki stały się gospodarzami, gospodyniami tego miejsca, prowadząc przedszkole, czy prowadząc może nie tyle przedszkole, ile kolonie letnie dla dzieci małych, dzieci starszych, głównie z diecezji warszawskiej, ale również były potem przywożone dzieci na przykład ze Śląska po to, by się uczyły polskości i religijności na tym terenie. I pragnął błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski przeszczepić jakby kult Matki Bożej Loretańskiej tu, z centrum

0: Warszawy, z Nadwisły, również na te szersze tereny Mazowsza. I właśnie tam rozpoczął jakby istnienie od Loretta od wybudowania groty poświęconej Matce Bożej.
1: I skoro mówimy o grocie, skoro pojawia się nam tutaj kilkakrotnie ta nazwa Loreto, włoska, to trzeba się chwilę zatrzymać i przejść przynajmniej wyobraźnią do włoskiego Loreto, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze znają historię, wiedzą o co chodzi właśnie z tym konkretnym miejscem, tym włoskim Loreto.
2: Przede wszystkim nazwa. Nasze polskie Loreto przez dwa T, włoskie Loreto przez jedno T, miejsce, gdzie znajduje się domek nazaretański, tak, przeniesiony z legendą, tak, przez aniołów na ziemię włoską. Natomiast była to rodzina bardzo bogata, włoska, która cegła po cegle, tak, przepłynęli przez morze i tutaj we Włoszech zostawili te cegły, złożyli na nowo na miejscu, gdzie później została dobudowana bazylika i tam znajduje się ta figura Matki Bożej Loretańskiej, w tym domku nazaretańskim, więc ten domek nazaretański, Matka Boża Loretańska, bardzo mocno związana z rodziną, bardzo mocno związana z dziećmi, z mamą, z tatą, przeszła jej do Polski w jakiś tam sposób, tak? Że ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy, tak? Ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy w czasach ojca założyciela. Teraz na nowo jakby siostry próbują podnieść znowu, żeby był większy, tak? Większe nabożeństwo. I takie jest, no bo właśnie była i beatyfikacja ojca założyciela i później koronacja naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loreto, więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej. Te rodziny, te małżeństwa z problemami, tak? Czy z brakiem dzieci, czy z trudnościami związanymi z pracą, relacje między mężem a żoną, trudne rodzaju i ta Matka Boża, która no wyprasza mi pokój, jedność, pracę, zdrowie. Więc ludzie przyjeżdżają do nas.
0: I jeszcze może bym powiedziała, że właśnie kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce był bardzo żywy wiek XVI-XVII. Potem tak troszeczkę obumierał. I błogosławiony ksiądz Ignacy Głopotowski, będąc proboszczem w takim bardzo charakterystycznym miejscu nad Wisłą, w domku loretańskim, chciał na nowo ożywić ten kult. I może ożywić i poprzez to, że zakłada Loreto, ale również i poprzez żywych ludzi, poprzez zgromadzenie, żeby żywi ludzie z siostry Loretanki rozszerzały, ożywiły ten kult Matki Bożej Loretańskiej. I chyba to jest nasze jakieś takie główne zadanie, być czcicielkami i szerzyć ten kult Matki Bożej Loretańskiej.
1: Tak jak siostra Natanaela powiedziała, w dużej mierze przekłada się to na stronę praktyczną kult Matki Bożej Loretańskiej, szczególną wrażliwością na kwestie rodziny, relacji, tak, między mężem a żoną, problemy z potomstwem. I rozumiem, że to jest pewna cecha, która towarzyszy Loretankom wszędzie, gdzie dotrą, do jakiegokolwiek miejsca dotrą.
2: Bo chociażby no, katechizacja. Tak, pracujemy w szkołach, prowadzimy przedszkola. Na Pradze, przy domu generalnym mamy świetlicę środowiskową dla dzieciaków z Pragi, gdzie mogą ten czas spędzić z gorącym posiłkiem i z odrobionymi lekcjami, ale również pobawić, pouczyć się, pobyć po prostu razem ze sobą bez jakiegoś tam niepokoju, co mnie w domu czeka, czy w ogóle mam gdzie się pobawić, prawda? W Loreto siostry prowadzą charytatywne dzieło z dom starców, tak? Dom opieki społecznej tak naprawdę, więc taka praktyczna kwestia związana z drugim człowiekiem, z pomocą drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, siostry bardzo mocno realizują jakby to zadanie ojca założyciela, który prosił, żeby się zajmowały drugim człowiekiem. I konsekwencja to, że to w tych korzeniach mamy Matkę Bożą Loretańską ta relacja rodziny z Nazaretu, siostry to realizują.
1: Tu już przeszliśmy do

0: dalszego rozwoju zgromadzenia i dzieł, które zgromadzenie rozwija w różnych miejscach Polski. Powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast chciałbym wrócić do samej formacji, trudno powiedzieć zakonnej, bo siostry już powiedziały, że nie do końca zgromadzenie jest zakonem w takim klasycznym rozumieniu, ale pewne cechy zakonne jednak zgromadzenie posiada. Ja zawsze przedstawicieli różnych zgromadzeń, którzy do obrazów z historii Kościoła, do mojej audycji trafiają, pytam o te cechy, dlatego że myślę, dla naszych słuchaczy to też jest istotne. Na przykład strona formalna, reguła, tak? Wiemy, że zgromadzenia takie jak Franciszkanie mają regułę franciszkańską, tak? Dominikanie zmodyfikowaną regułę świętego Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda od strony formalnej w Zgromadzeniu Sióstr Loretanek? Jak to jest z tą regułą, ze ślubami, które się składa? Czy to są te słynne trzy śluby zakonne, czy jeszcze jakieś dodatkowe?
1: Więc my jesteśmy takim troszeczkę pod znakiem zapytania, czy powinniśmy być na regule świętego Franciszka, czy słusznie jesteśmy na regule świętego Benedykta aktualnie, ponieważ ojciec założyciel zmarł przedwcześnie, tak można powiedzieć, nagle, nie dając nam pisemnie pełnego prawa. Bardziej wychowywał siostry w duchu franciszkańskim, chociaż nigdy nie zaznaczył, że na pewno ma być to reguła franciszkańska. Natomiast życie potoczyło się w ten sposób, że proboszcz Kamieńczyka, pod którym podlega jednocześnie Loretto, był zapalonym czcicielem reguły świętego Benedykta, sam był oblatem świętego Benedykta i on stwierdził, że nasz charyzmat, słowo drukowane, bardziej dla naszego charyzmatu by pasował właśnie reguła świętego Benedykta. I to on się przyczynił do tego, że my w roku 1962 zostałyśmy agregowane do zakonu świętego Benedykta. Czyli żyjemy wskazaniami, które nam pozostawił ojciec, plus tego opieramy się na regule świętego Benedykta, czerpiąc bardziej ducha, a nie konkretne przepisy, ponieważ konkretne przepisy jakby zaktualizowały się w pewnym sensie. I jednocześnie potem zgromadzenie stopniowo dopracowywało się własnych konstytucji. Od początku siostry składały trzy śluby, czyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i w tym trwamy, z dodatkiem zawsze według reguły świętego Benedykta. Według naszej konstytucji i reguły świętego Benedykta, czyli my jesteśmy w tej grupie zgromadzeń czynnych, które jest niewiele w Polsce, które zna regułę świętego Benedykta i my korzystamy z brewiarza monastycznego benedyktyńskiego, a nie z tego, z którego korzysta zdecydowana większość zgromadzeń w Polsce. Czyli jesteśmy też zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, gdzie życie liturgiczne, życie modlitwy jest bardzo istotne i bardzo dużo czasu poświęcamy na liturgię i na modlitwę.
0: Zastanawiam się, słuchając tutaj siostry Klary, czy właśnie nie było tak, że to nakierowanie na wydawnictwo, na prasę, na przeróżne periodyki, o których sobie za chwilę powiemy, nie skłoniło do skojarzenia. No tak, w dawnych czasach mnisi benedyktyńscy oparci na regule świętego Benedykta przepisywali ręcznie księgi. No, skoro siostry mają drukować pisma, no to tak najlepiej byłoby podłączyć pod regułę świętego Benedykta. Dobrze się siostrom funkcjonuje w tych przepisach prawnych i w tej regule? Chyba tak, no skoro siostry są...
1: Tak, myśmy już wstąpiły do zgromadzenia, kiedy zgromadzenie było agregowane, czyli jakby... Nie znałyśmy. Mm-hmm. Może te pierwsze siostry miały początkowo niektóre jakieś tam opory, ale my wstąpiłyśmy do zgromadzenia, kiedy to już tak było i sądzimy, że słusznie. Jak? Ponieważ noszę imię Klara, więc nieraz się drażnię. Ponieważ przez swoje imię jestem związana ze świętym Franciszkiem jednocześnie, to się nieraz drażnię z siostrami, że może byłoby lepiej na regule świętego Franciszka. Ale jestem sama zdecydowana, że lepiej, że jesteśmy na regule świętego Benedykta.
0: Jeszcze jedna rzecz z takich czysto, no,

0: formalnych, ale też istotnych spraw państwo nie widzą. Ja akurat widzę, jak siostry wyglądają, jakie mają stroje. Powiedzmy sobie jeszcze słów kilka o tym stroju, no bo to jest zawsze jakaś cecha, która wyróżnia, tak, spośród innych zgromadzeń, kolor, także kształt. Która z sióstr zechciałaby powiedzieć słów kilka?
1: Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że kolor habitu będzie czarny. Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że siostry noszą kaplerz, czarny pas. No już w benedyktynie nie noszą welonu. My nosimy welon. Naszym charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym jest krzyżyk w kolorach papieskich. Więc jako pomoc Ojcu Świętemu, tak? W pierwszej kolejności, prawda? Bo jesteśmy zgromadzeniem na prawach papieskich. I siostry...
0: Co to znaczy na prawach papieskich? Może wyjaśnijmy?
2: Że kiedy zgromadzenie się tworzy, to jest jakby takiej mniejszej rangi. Dobrze, jeśli przyjmie już biskup na prawach diecezji. Natomiast kiedy zgromadzenie się rozwija, ma nowe powołanie, nowe placówki i spełnia jakby już wymogi takiego zgromadzenia dojrzałego, zgromadzenia, które wiele oddziaływuje apostolsko, może ubiegać się o stolicy w stolicy apostolskiej o prawa papieskie. I my właśnie przeszłyśmy w roku 71 na prawa papieskie po, można powiedzieć, po 50 latach takiego funkcjonowania na prawach diecezjalnych. Czyli to już my podlegamy bezpośrednio stolicy apostolskiej. Owszem, podlegamy biskupowi na tyle w diecezji, na ile mamy w danej diecezji placówkę. To nasza placówka apostolska w danej diecezji jest bardzo, bardzo podległa i bardzo zależna od biskupa. Natomiast jako w całości zgromadzenie bezpośrednio podlega pod stolicę apostolskiej.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy o drukarni, która była od początku. I w ogóle ten wątek drukowania, wydawania różnych pism pojawiał się nam w czasie całej rozmowy. Siostra Natanaela wspominała o dość długiej formacji. Ja miałem taką ochotę zapytać i teraz o to zapytam. Czy są jakieś preferencje, jeśli chodzi o wykształcenie, zawody? No bo jeśli drukarnia była od początku, siostry obsługiwały tą drukarnię, prawda? Czy w związku z tym jakieś, no nie wiem, rzemieślniczki, zecerki były specjalnie przyjmowane, czy uczyły się tej pracy już na miejscu?
1: Jak wstąpiły po podstawówce, no to trudno miały, że miały wykształcenie.
0: Czyli musiały się nauczyć tego składania. No, kiedyś, proszę państwa, to nie było tak, że na komputerze się wszystko składa, trzeba było te ołowiane literki wkładać.
1: To ciężko pracowały, bardzo ciężko pracowały.
2: Ale ojciec założyciel od początku nie zwraca uwagi na majątek i na wykształcenie, tylko na pełną gotowość służenia Chrystusowi. Tutaj też możemy się różnić od innych, gdzie było istotne zapracowanie na jakąś tam wyprawkę, bo pewna wyprawka była obowiązkowa. Ojciec założyciel mógł przyjąć dziewczynę bez niczego, z dobrą wolą służenia Pana Boga. I powiedział, że naszym największym umartwieniem to nie jakaś włosiennica, ale napracowanie się w celu głoszenia Chrystusa. To jest pierwsza zasadnicza nasza dyscyplina zakonna. Napracowanie się w celach głoszenia Chrystusa i przyuczał siostry sam kursami i tak powiedzmy potem zgromadzenie na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy była zamknięta drukarnia, bo Niemcy zamknęli, duża część sióstr całą wojnę dokształcała się, żeby zdobyć maturę na tych tajnych kompletach. Zaraz po wojnie próbowały już pójść na studia. Trochę było to trudno, bo w habitach w komunistycznym państwie nie zawsze dopuszczano do studiów, a jeśli dopuszczano do studiów, to nie dopuszczano do tytułu magistra. Różnie to było. Ale kiedy potem stworzyły się warunki właśnie na ATK w Warszawie, bardzo dużo sióstr zaczęło studiować teologię. Część właśnie kształciła się w kierunku drukarskim, różne studia, kursa, albo po prostu przekazywały sobie siostry tak nawzajem
1: praktyczną wiedzę
2: do

0: tego, a w roku tam 93 przeszłyśmy tak już całkowicie z metalu na offset i na całą obsługę komputerową, więc no też ciągłe dokształcanie, trzeba przyznać, że tak jak w katechezie siostry muszą się ciągle dokształcać, pracując w przedszkolu teraz siostry muszą się ciągle dokształcać, tak samo i wymaga ciągłego dokształcenia praca wydawnicza. A inna rzecz, że do wydawniczej pracy są też włączeni ludzie świeccy, też z różnym przygotowaniem, więc siostry tak wchodzą między ludzi z pewnym, no, swoim też przygotowaniem.
1: Skoro mówimy o działalności wydawniczej, czas jest powiedzieć słów kilka o tym, jakie tytuły, co w ogóle siostry wydawały na samym początku swojej działalności, jaka była ta historia działalności wydawniczej sióstr Loretanek.
2: Czasopisma. W pierwszej kolejności to były, prawda, to były czasopisma Polak Katolik między innymi.
0: To znaczy siostry do Polaka Katolika włączały się na początku, kiedy to prowadził ojciec założyciel. Polak Katolik Posiew do roku 26, potem ojciec założyciel przekazał te pisma diecezji, a pozostawił sobie i Loretankom kółko różańcowe. Czyli od początku siostry Loretanki były bardzo związane z kółkiem różańcowym, z miesięcznikiem. Przez krótki czas były też związane z Aniołem Stróżem, ale też do 26 roku, bo Anioł Stróż też był oddany diecezji, a tak pozostało kółko różańcowe. I to było takie ulubione dziecko, przez które apostowały Loretanki. I okres wojny, niestety, kółko różańcowe nie wychodziło, bo Niemcy zamknęli drukarnię. Zaraz po zyskaniu wolności kółko różańcowe ruszyło, ale w 1953 roku władze komunistyczne znowu zabrały nam możliwość wydawania własnego miesięcznika. I wtedy Loretanki jednak drukowały katechizmy bardzo dużo, modlitewniki, śpiewniki, coś, co bezpośrednio służyło dzieciom, dorosłym. Tutaj była duża współpraca z biskupem Bejze, który zaczął wydawać Wnucie zagadnień posoborowych.
1: To już lata 60., prawda?
0: Tak, 60., 70. I takim upragnieniem Loretanek było powrócenie do kółka różańcowego. I kiedy się stworzyło takie właśnie warunki w Polsce, kiedy już ten komunizm osłabł, kiedy było większa wolność wydawnicza, ruszyły siostry na nowo, już nie jako kółko różańcowe, ale różaniec. I ten różaniec wychodzi w bardzo dużych ilościach w Rembertowie, a jakby nawiązując do założyciela, do Anioła Stróża, też wznowiły nie tygodnik, ale miesięcznik Anioł Stróż dla dzieci. I to teraz wychodzi co miesiąc dla dzieci Anioł Stróż. A myśląc właśnie o rodzinie, ta ja siostra Natanaela powiedziała o tej bezpośredniej pracy z ludźmi, tak również całe wydawnictwo jest nastawione na pomoc rodzinie. I jest trzeci miesięcznik.
2: Tak, rodzinie.
0: Tak, rodzinie.
2: Tak się nazywa, tak, rodzinie.
1: On stosunkowo niedawno chyba jest wydawany.
0: Były przedtem Sygnały Troski, które jakby no, zmieniły swój tytuł, troszeczkę zmieniły kierunek i został zaniechany ten miesięcznik Sygnały Troski, a na to wszedł tak miesięcznik.
1: To też
0: rodzinie.
1: Jest miesięcznik, czyli przede wszystkim siostry skupiają się w tej działalności wydawniczej na takich cyklach miesięcznych, jeśli chodzi o stałą...
2: O czasopismo, tak.
0: No, plus są książki, które i wydajemy, i drukujemy, ponieważ jesteśmy też na usługach innych jakby wydawnictw, że my tylko pełnimy usługę drukarską. Ale to, co wychodzi z naszej drukarni, jeśli nawet nie jest tak czysto religijne, to zawsze musi się mieścić w tej etyce katolickiej. Na pierwszym miejscu stawiamy takie pozycje, które służą bezpośrednio ludziom, przeciętnym ludziom. Czasami wydają siostry coś naukowego dla jakiejś takiej zarezerwowanej jakby grupy, ale w większości jesteśmy nastawione w wydawnictwie na to, co jest przejmowane przez dużą część społeczeństwa, nie tylko dla jakichś elit.
2: dla dzieci bajki z audiobookami na dzień dzisiejszy. Legendy polskie są drukowane. Jeżeli chodzi o duchowość, no to najbardziej chyba poczytne na dzień dzisiejszy lekcje Divina jako pomoc do medytacji, do rozmyślania codziennego, rozważania Słowa Bożego. Także tych książek jest bardzo dużo. Opowiadania czy świadectwa, tak? Czyli treści i historyczne, ale bardzo dużo treści religijnych siostry drukują.
0: No i do książek potem dodawane są te już płytki CD czy DVD, to już taką nową techniką, czy na przykład w drukarni w Pessano, tam siostry troszeczkę już usiłują tworzyć też i filmy religijne. Takie, które są albo pomocne w katechezie, albo w ogóle pomocne dla rodziny. Także usiłujemy rozwijać ciągle, idąc jakby z duchem czasu, zapotrzebowaniem. No i powiedzmy to, co kiedyś nie było możliwe, no to można o Loretankach znaleźć na stronach internetowych. Również czasopisma, jeśli nie w całości, to jakieś tam części w internecie można to odnaleźć.
1: No niejako wyprzedziła siostra znów moje pytanie, bo chciałem teraz od teraźniejszości przejść do przyszłości, do planów na przyszłość. Tutaj ten wątek nam się kilkakrotnie w czasie rozmowy już przewijał, że te technologie w służbie, no cóż, ewangelizacji. Kiedyś to była prasa drukarska, czyli taka metoda, no, na tamte czasy nowoczesna, w tej chwili już zabytek, tak? Dawna prasa, ołowiane literki.
2: Ale są wszystkie maszyny sprawne i wszystkie są do obejrzenia w naszym muzeum w Rembertowie. Można pojechać, zobaczyć, jak to siostry ciężko pracowały, dotknąć tych ołowianych literek, poskładać sobie.
1: Skoro siostra mówi o muzeum w Rembertowie, to może podajmy bliższą lokalizację.
2: Żeligowskiego 16/20, tam gdzie jest wydawnictwo i drukarnia siostr Loretanek, Warszawa Rembertów.
1: A jak wygląda wizja przyszłości, czyli nadchodzących lat? Tu właśnie już po części siostra Klara odpowiedziała na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
0: Na razie we Włoszech.
1: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem, radio, chociażby internetowe, czy inne jeszcze formy docierania do ludzi, no bo czasy się zmieniają, czytelnictwo spada, co niestety mówię ze smutkiem, ale wszyscy znawcy tematu potwierdzają, że czytelnictwo takie klasyczne spada, liczba czytających.
2: W tym momencie świat internetu, tak, świat wirtualny nas ogarnął maksymalnie, więc wiadomo, że siostry są i w świecie tym wirtualnym obecnie, czy przez Facebooka, czasopisma, tak, Różaniec, Anioł Stróż mają swoje strony internetowe, ale chyba też bardzo ważny jest ten kontakt osobisty, więc są siostry, która jest odpowiedzialna za powołania, tak, ale ona jeździ i po parafiach czy do szkół i opowiada o zgromadzeniu, bo całkiem inaczej jest to kontakt z żywym człowiekiem, a inaczej jest, jeżeli to jest kontakt wirtualny, prawda? Natomiast czy telewizja, czy radio, czy to siostry Loretanki będą prowadziły kiedyś w przyszłości? Może tak, może będzie taka potrzeba i taka konieczność. Natomiast na dzień dzisiejszy to rzeczywiście to bardzo mocno to dzieło ojca założyciela jako słowo drukowane.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Tu siostra Natanaela już zaczęła wspominać o miejscach, w których mogą się państwo, słuchacze, dowiedzieć nieco więcej na temat i sióstr Loretanek, i osoby błogosławionego założyciela. Chciałbym, żebyśmy to teraz tak zebrali. Jeżeli nasi słuchacze chcieliby, czy poczytać coś więcej w formie drukowanej, czy dowiedzieć się bezpośrednio od sióstr, może któraś z panien słuchających naszej audycji myśli poważnie o jakimś związaniu swego życia w ogóle z siostrami, to gdzie by siostry poleciły szukać takich kontaktów?
2: www.najlepszyprzyjaciel.pl, loretanki.pl w takim razie.
1: Najprostszy adres, jaki
2: po
1: można
2: prostu
1: sobie wyobrazić.
2: loretanki.pl to jest nasza główna strona naszego zgromadzenia, strona wydawnictwa, więc wydawnictwo sióstr loretanek.pl. Różaniec przez polski, tylko z angielskimi literami, bez ż, różaniec.pl, czy Anioł Stróż dla dzieci. Na Facebooku jest Różaniec, więc też można spokojnie przez Facebooka dotrzeć do naszego zgromadzenia. I książki, które są do kupienia tak naprawdę w dobrych księgarniach, w Empikach, czy w sklepikach, które siostry też prowadzą, w księgarniach dobrych katolickich, tam nasze książki są. Spokojnie, w każdej książce jest adres naszego zgromadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni, no to tam, gdzie my pracujemy, w tych miejscowościach, przy tych parafiach, w których mieszkamy, tak? I dom główny to będzie Kłopotowskiego

0: 18 Warszawa, czy wydawnictwo ulica Żeligowskiego 16 przez 20 Warszawa Rembertów?
1: No i oczywiście zapraszamy do Sanktuarium do Loreto. Jest to takie bardzo ważne dla nas miejsce, gdzie gospodynią jest Matka Boża Loretańska i gdzie rzeczywiście ci, którzy przyjadą, wracają, bo mówią, że tam można odnaleźć Pana Boga, można odnaleźć ciszę, że tam oddycha się inaczej niż na przykład w Warszawie. Więc zapraszamy do Loreto, czy na pielgrzymki, czy indywidualnie. Najbardziej liczna pielgrzymka w tym roku przybędzie 7 września, czyli Wigilię Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, a jednocześnie jako wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Że w ogóle ciekawe miejsce, gdzie się Mazowsze spotyka, cóż, z Podlasiem, tak? No dwie historyczne krainy, bardzo urokliwe.
0: Trzy diecezje.
2: I trzy diecezje, czyli dawny, no, współczesny w tej chwili podział administracyjny.
1: Tak naprawdę
2: kościoła.
1: To cztery, bo jest Łomżyńska, Drohiczyńska, Siedlecka i Warszawsko-Praska. To jest tamto to miejsce.
0: Do pełna.
2: Cóż, proszę Państwa, przyjdzie nam się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa oczywiście gośćmi były dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Natanaela i siostra Klara, którym serdecznie dziękuję.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach. Wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, to wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje, zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu, ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może je jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może on, ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie. Natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, pary, które rozstają się z powodu, ja bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie Mandaryny Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły te historie, cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania, no ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku, czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie, dlatego że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy

0: sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
1: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników, moglibyśmy tutaj je wymieniać.
0: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
1: Trudno mi się tego słuchanie, jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
0: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, tego domknięcia.
1: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
0: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam tematowi, to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu. W jaki sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu? Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej mi się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorsze. Gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia,

0: że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań, bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
0: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były. Żeby te osoby były ze sobą. Że jakoś mogą być ze sobą. Nawet pomyślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca. Nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, że raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile, jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
0: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, nie wiem, powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie tej pary. Taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest

0: bardzo ważne, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? Trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
0: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie i to może być strasznie trudne i bolesne. Idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
0: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co, po co, po co. No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
0: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się. Zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze. To jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo to rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się,

0: jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło.

0: to, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza, to akurat nie jest porzekadła noblistka, nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
1: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu, że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia, że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład i to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego statusu quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający, tak sobie przez chwilę pomyślałem. Właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
0: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
1: To prawda.
0: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
1: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie, jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
0: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
1: To też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały i też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego,

0: problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczenie z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
1: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony, albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, trudne powroty, w końcu stało się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała. Wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić. Być może taką decyzję podejmujemy. No ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on. A może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiórca, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiórca. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
1: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale nie będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, co czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiamy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
0: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
1: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
0: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową

0: opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
1: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
0: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
1: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
0: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich. Że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili, na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
1: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat byciu w relacji, ale też byciu ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe dlatego, że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
2: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na systemy MyDoktor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polek i Polaków. Zastrzec PESEL można w aplikacji mObywatel albo bezpośrednio w urzędzie.
4: Zastrzegacie Państwo PESEL?
5: Tak, tak.
6: Wypełnione.
4: A dlaczego?
5: Boję się oszustów.
6: Żeby mnie nie okradli.
4: A dlaczego nie w tej aplikacji mObywatel?
5: Bo to nie jest dla starszych osób. Ja wchodziłam, ale tam jest tyle, to wejdź, do banku wejdź, potem nie wiedziałam dalej gdzie i przyszłam tu.
7: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
4: A czego?
7: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy. Nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
1: Usłyszała to w łódzkim magistracie Elżbieta Piotrowska. Dodajmy, że wyciekły również adresy mailowe i numery telefonów. Służby apelują, trzeba być szczególnie ostrożnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas. Eksperci ostrzegają, by nie klikać w wysyłane kody QR oraz linki. A cyberoszuści polują nie tylko na seniorów. Najnowsze badanie portalu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje bardzo jasno, że młodzi dorośli także tracą pieniądze, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
8: 17% badanych w wieku od 20

0: 5 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa, w którym przestępca podszył się pod instytucję publiczną. To najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat było to 14%, a jak podają badacze, w starszych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Eksperci ostrzegają, że młodzi mogą być podatni na cyberoszustwa, między innymi dlatego, że są zbyt pewni swoich cyfrowych umiejętności.
1: To może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy.
0: Mówi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Z badania wynika też, że najmłodsi uważają, że to przede wszystkim seniorzy padają ofiarami cyberoszustw. Tymczasem wśród osób powyżej 65 roku życia z próbą takiego oszustwa zetknęło się około 17% badanych.
2: Eksperci przypominają, jeśli wiadomość lub link budzą wątpliwości, najlepiej zadzwonić na oficjalną infolinię instytucji, która się z nami próbuje skomunikować. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy, poinformował premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Pacjenci są przenoszeni do innych lecznic. Ograniczenia obowiązują tymczasowo od teraz do 31 sierpnia, mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala.
3: Powodem są braki kadrowe lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych wynikające z ograniczonej dostępności specjalistów na rynku pracy. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Od 19 sierpnia rozpocznie się proces wypisywania pacjentów obecnie przebywających na oddziale chorób wewnętrznych.
2: Szpital pilnie szuka lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, by uzupełnić braki kadrowe i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Władze lecznicy podkreślają, że powodem wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń.
4: Przegląd wydarzeń.
2: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT zamiast 32-procentowej dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
6: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
5: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
7: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
5: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
2: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają nawet po kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek urzędu. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
8: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji M-Obywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
9: Jesteśmy w różnym wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko prowadzić, wdrożyć.
10: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
11: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
8: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
2: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Program edukacji obejmuje m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
0: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
12: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu.

0: Z pominięciem tego elementu, który budzi wątpliwości.
1: Uczniowie nie będą dostawali ocen z tego przedmiotu, a jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy ani o ukończeniu szkoły. Nie złotówkami, a modlitwami jest liczona opłata parkingowa. Pod kościołem w podpoznańskim Skurzewie zakon Paulinów ustawił nietypową tablicę obok miejsc parkingowych. Ze szczegółami Ari Habir.
2: Do jednej godziny jeden raz Ojcze Nasz. Co pan o tym myśli?
3: Krótko i na temat bzdura.
0: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie... Mało się modlą, tak.
4: Chore.
2: Dlaczego?
4: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
5: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, mówię, a dobra, już tam się pomodlę.
1: Jak sprawdzane są opłaty? Nie wystawiamy mandatów. Sumienie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki. Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy: filmową, bajkową i muralową.
6: Pomysł narodził się dzięki naszym pracownikom, którzy są miłośnikami jazdy na rowerach, mówi Michał Kędzierski z EC1.
7: I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią, dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników.
6: Co zobaczymy na trasach?
8: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych.
6: Tłumaczy Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
8: Kina. Powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu. 21 kin.
1: A mapy można kupić w EC1 oraz punktach informacji turystycznej. Informacje w tej sprawie zebrał dla Was nasz reporter z Łodzi Daniel Tekliński.

0: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Słuchacie. Eski Rock.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Dla wielu właścicieli firm wakacje to najbardziej stresujący okres w roku. Z jednej strony marzą o odpoczynku, z drugiej obawiają się, że po kilku dniach bez telefonu wszystko zacznie się sypać. Jak zbudować firmę działającą bez właściciela? Jak przygotować firmę na wakacje, by naprawdę odpocząć? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie na temat tego, jak nie dopuścić do tego, żeby nasza firma upadła, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. Mówię o tym trochę z przymrużeniem oka, bo to może być dobry czas dla firm, co już za momencik będzie udowadniała pani Iwona Borawska, nasza dzisiejsza gościni, założycielka agencji Interim Manager. Ja muszę zacząć od takiego bardzo ogólnego, póki co jeszcze pytania. Jak to jest z tymi naszymi szefami? Jak wyczytałem także w materiałach, które otrzymałem od pani, że oni pracują nawet 50% więcej, właściciele przedsiębiorstw i firm, niż pracownicy zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach. Pracodawcy i właściciele nie potrafią wyjść z roboty nigdy, nie tylko fizycznie, ale także od czasu do czasu głową, nie potrafią się pozbyć tego myślenia o pracy?
2: No niestety nie potrafią jechać na wakacje i nie potrafią odpoczywać. Większość właścicieli firm założyło swoje biznesy wiele lat temu, dlatego, że to jest jakaś pasja, dlatego, że to jest coś fajnego i niestety zajmowali się na początku wszystkim. To znaczy zajmowali się i pozyskiwaniem klientów, i marketingiem, i budowaniem biznesu, i zakupami, i produkcją, jeżeli to była firma produkcyjna, i świadczeniem usług, jeżeli to była firma usługowa. Generalnie mieli każdą rolę. I nawet jak w pewnym momencie zaczynali zatrudniać sobie ludzi, to i tak bardzo trudno im było oddawać poszczególne obszary swoim pracownikom. W związku z tym trzymali to bardzo mocno kurczowo i mimo, że firma się rozrastała, to ten właściciel był pracownikiem absolutnie każdego działu. I w wielu firmach, do których wchodzę, niestety słyszę od właścicieli coś takiego. Ta firma to jest moje dziecko. Ta firma to jest coś, co zakładałem wiele lat temu. No i ja nie mogę doprowadzić do tego, że z tą firmą się coś stanie. Nie do końca mogę ufać ludziom. Nawet jeżeli oni są zaangażowani, oni jeszcze muszą się dużo nauczyć. Mają taką potrzebę, że ta firma będzie absolutnie idealnie spełniała ich oczekiwania i robiła dokładnie to, czego oni sobie życzą. A ponieważ tego nigdy nie spisali, nigdy nie dali na piśmie, nie stworzyli żadnych procedur, no to muszą ingerować i kontrolować absolutnie każdy dział, każdy obszar. I w związku z tym nie ma wakacji. Mhm. Trzeba dużo pracować.
1: Ale to brzmi dobrze, tak mi się laikowi wydaje. Jeżeli przedsiębiorca, jeżeli właściciel, jeżeli szef, jeżeli przełożony jest tak bardzo mocno zaangażowany w swoją firmę, w swój produkt, nie traktuje jej po macoszemu, jest nawet takie wyświechtane pewnie powiedzenie, jak dbasz, tak masz, no to wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie same plusy. Gdzie tu minusy?
2: Prawie cudownie brzmi. To teraz wyobraźmy sobie, że w trakcie naszego wywiadu wejdzie pana przełożony i powie, no Konrad, jednak nie takie pytania zadajesz, nie tak trzymasz mikrofon, nie tak ustawiłeś dźwięk, nie tak siedzisz i generalnie nie tak rozmawiasz z gościem. Ja ci pokażę, jak to zrobić lepiej. To jest fajne, dlatego że to z jednej strony pokazuje, że ten właściciel jest zaangażowany, ale to jest zdecydowanie niefajne, ponieważ ogranicza kreatywność, ogranicza możliwości działania, ogranicza decyzyjność ludzi. Nikt nie chce być jedynie narzędziem w swojej firmie.
1: Uśmiecham się, bo wie pani, że istnieje ryzyko, że wydarzy się to, o czym pani parę chwil temu opowiedziała?
2: Czekam.
1: Już za moment ktoś może pojawić się w tych oto, państwo tego nie widzą oczywiście, przeszklonych drzwiach i może nawet nie tyle zwrócić uwagę, co spojrzeć na mnie w odpowiedni sposób, zmarszczyć brwi i ja już wiem, o co chodzi.
2: Dobra, to wtedy pomachamy tej osobie.
1: Super. To ja muszę zapytać się, tak jeszcze cały czas tytułem wprowadzenia. Wakacje dla przedsiębiorców to moment, który można zamienić w wypoczynek, ale to też może być moment, który, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę i właściciela, może jakby obfitować dużym stresem. To jest to, co pani powiedziała. Nie umie odpuścić, nie umie wyjechać, nie umie

0: zdjąć tego kapelusza właściciela, dyrektora, osoby zarządzającej. No to dlaczego właściciele w ogóle wyjeżdżają? Może powinni siedzieć cały czas na miejscu i jakby mieć to wszystko pod kontrolą?
1: Ja pamiętam, sama jestem właścicielem firmy, prowadzę biznes od chyba już prawie 18-19 lat i pamiętam przez wiele lat, jak jechałam na wakacje, to zawsze towarzyszył mi komputer. I nawet był taki śmieszny mem, jak jest deska, SUP, na niej jest krzesło, na niej jest taboret, na taborecie jest laptop, ktoś siedzi na krześle. Ja zawsze przed wakacjami wysyłałam to do współpracowników w ramach żartu i pisałam: jadę na wakacje, bo większość właścicieli biznesów, jak jedzie na wakacje, dokładnie tak one wyglądają. Gdzieś tam są niby fajnie, ale komputer, telefon, tutaj maile, co chwilę coś się dzieje. Nie ma czasu na odpoczynek, nie ma też przestrzeni na ten odpoczynek. I mam takie wrażenie, że my naprawdę z jednej strony chcielibyśmy jechać, odpocząć. Jest też trochę presja rodziny, jest trochę presja otoczenia, ale z drugiej strony, kurczę, jak idziemy na te wakacje, to cały czas myślami jesteśmy w tym biznesie, bo ważny kontrakt, bo coś dowozimy, bo trzeba czegoś dopilnować. I nie ma de facto takiego odpoczynku. No i dlaczego właściciele w ogóle jeżdżą, skoro mogliby siedzieć w firmie? No przede wszystkim dlatego, że my jako właściciele firm też chcemy odpocząć. Znaczy łudzimy się, że jak pojedziemy i na 5 minut przesiedzimy przy komputerze, to przecież też się uda. Problem polega na tym, że te 5 minut robi się 50, potem się robi 5 godzin, a potem się robi cały dzień i de facto my przerywamy na chwilę swoją pracę, żeby coś zrobić fajnego na wakacje.
0: Oczywiście wakacje dla każdego menadżera to jest absolutnie, dyrektora, właściciela, rzecz niezbędna.
1: Dla każdego.
0: Zapomnieć na sekundę o tym przedsiębiorstwie. Dla zdrowia psychicznego, fizycznego. Dlatego, żeby sprawdzić też organizację, czy ona funkcjonuje i działa tak, jak działać powinna, wtedy, kiedy nie ma tego nadzorcy i bata nad głową.
1: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No przecież po coś zarabiamy te pieniądze. No po to, żeby mieć fajne chwile. Mamy rodziny bardzo często, mamy przyjaciół, więc wykorzystajmy to. Nie samą pracą człowiek żyje. Rozumiem, że ona jest pewną ambicją, pewnym spełnieniem marzeń, takich czysto aspiracyjnych, ale też potrzebujemy odpocząć i dla mnie moment wakacji to jest też moment, kiedy my ładujemy baterie. Musimy odprężyć się, musimy przestać myśleć o firmie, musimy przestać kombinować, chociaż na kilka dni, dlatego że jak tego nie zrobimy, to się bardzo mocno odbija na naszym organizmie. My tego nie czujemy. Jest napięcie, jest stres i naprawdę w dłuższej perspektywie czasu to nie działa dobrze.
0: Tak sobie też myślę, że jeżeli firma jest na przykład dwuosobowa czy trzyosobowa i wszystko opiera się na tej jednej osobie, na tej jednej głowie, to jeszcze chyba to nie jest wielki problem. Ale jeżeli przedsiębiorstwo jest 50-200-osobowe i nagle okazuje się, że wyjazd właściciela jest jakimś olbrzymim dramatem, no to tam chyba ten układ w tej firmie nie jest taki, jaki być powinien.
1: Absolutnie tak. Ja miałam jakiś czas temu okazję rozmawiać, współpracować z firmą, w której jest tak silnie działający właściciel i wszyscy pracownicy, którzy ze mną rozmawiali, powiedzieli mi jedno: pani Iwono, ta firma nie przeżyje bez właściciela dłużej niż 5-6 tygodni. My nie mamy pojęcia na temat warunków dostaw, na temat zasad współpracy. My nawet nie wiemy jako menadżerowie, jakie są wynagrodzenia naszych pracowników. Więc to jest pokazanie tego, w jaki sposób ta firma została uzależniona od jednej osoby.
0: No tak, ale właściciel też, jak rozumiem, powinien umieć zdawać sobie sprawę z tego albo zauważyć, że tak naprawdę firma jest właściwie uzależniona od niego.
1: Tak, tylko tego nie widzę.
0: No
1: znaczy,
0: właśnie.
1: Najczęściej jest tak, ja nigdy nie potrafię stwierdzić, co było pierwsze, jajko czy kura. Najczęściej słyszę, bo ludzie mnie zawiedli, dlatego że wiele razy ja już dawałem decyzyjność i niestety nie zostało to właściwie wykorzystane. No i ja nigdy nie wiem, czy to dlatego, że ci ludzie byli źli, czy dlatego, że właściciel nigdy do końca nie oddał jednak tej decyzyjności. Więc coś jednak zapoczątkowało ten proces i dzisiaj mam wrażenie, że w wielu firmach jest tak, że ten właściciel po prostu nie oddał absolutnie niczego.
0: A decyzyjność to jest spychologia, że ewentualne swoje obowiązki, albo nie wiem, no być może nie moje obowiązki, spycham na innych, zrzucam je na innych i ja umywam ręce?
1: Nie, decyzyjność to jest danie ludziom szansy do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za jakiś obszar. Jeżeli ja zarządzam sprzedażą, to ja decyduję w obszarze sprzedaży i w związku z tym mogę odpowiadać za końcowy wynik. Ale to ja decyduję, w jaki sposób, z jakimi klientami, jak będę negocjowała, jakie im stawki dam. Oczywiście są do tego pewne ramy, są do tego pewne procesy, bo my jako firma wiemy, jak chcemy działać, wiemy według jakich cen. Natomiast nie może być tak, że ktoś przychodzi, mówi mi, w jaki sposób ja mam pracować,

0: Dwa tygodnie pisał mi, co robi. Mhm. I to jest tak, że wpisuje mi do kalendarza każdą aktywność, która trwa więcej niż 5 minut. To jest męczące, to jest upierdliwe, ale w piękny sposób pokazuje, jak dużo jest bezsensownych zadań i działań w kalendarzu niejednego właściciela. Taki przykład, miałam okazję rozmawiać z właścicielką firmy, której zaglądamy któregoś dnia do kalendarza, patrzę, a tam 4 godziny analizowania CV, które spływają na stanowisko specjalisty do spraw marketingu. Ja mówię, serio ty to analizujesz? Ona mówi, no tak, no bo finalnie ja chcę zatrudnić. Ja rozumiem, że ty chcesz zatrudnić, ale spłynęło ci ponad 300 CV. Serio ty to analizujesz?
1: A powinien kto?
0: No powinien ktoś, kto albo w zespole zna się chociaż trochę na marketingu i potrafi zrobić wstępny odsiew. No bo to jest wstępna selekcja dokumentów. Czy to jest osoba, która jest w marketingu, czy to jest, nie wiem, jakiś nauczyciel, pielęgniarka albo ktokolwiek, kto przez pomyłkę wysłał CV. Czy to jest osoba, która ma doświadczenie w naszej branży, czy niekoniecznie. Można dać prostą instrukcję dowolnemu pracownikowi w organizacji.
1: Dlaczego ja pytam, powinien kto? Bo tak naprawdę pomyślałem sobie, że to jest być może chęć pokazania, że ja jestem w tym środowisku niezbędną osobą, niezbędnym trybikiem w tej maszynie. Że nawet kiedy to nie są moje obowiązki, to ja chętnie wezmę je na siebie albo mniej chętnie. Nie? Po to, żeby udowodnić, że naprawdę jestem tutaj osobą potrzebną. W dobie AI i sztucznej inteligencji, która ma za moment zlikwidować wiele zawodów, pokazuje, że ja cały czas jestem gotowy.
0: I cudownie, to jest genialne. Tylko gdyby ten właściciel miał naprawdę dużo czasu i się nudził, to dla mnie niech robi absolutnie wszystko. Natomiast nasza godzina jest cholernie cenna. My musimy zajmować się strategią, rozwojem biznesu, analizą, płynnością finansową. Jeżeli my tego nie robimy, bo zajmujemy się weryfikacją CV, to kto w takim razie ma zająć się tematami strategicznymi? Ale obiecałam dwa testy, to jeszcze opowiem o drugim teście.
1: Oczywiście.
0: I drugi test, który ja uwielbiam, jeśli chodzi o właścicieli firm, to proszę ich o to, żeby rozpisali wszystkie działy w firmie i żeby mi powiedzieli, na jakie decyzje to oni mają wpływ w tych działach. I nagle okazuje się, że w każdym dziale absolutnie mają swoje macki i w każdym dziale podejmują kluczowe decyzje. No i ja zadaję im wtedy pytanie, okej, to jak ten dział ma samodzielnie działać, jak ten dział ma wziąć odpowiedzialność i wziąć decyzję? Nie da rady. Bez ciebie nie ma takich szans.
1: Ale to pani już o tym wspomniała i ja do tego wątku trochę wrócę, bo tak naprawdę jesteśmy chyba na etapie, kiedy pierwsze zakładane w Polsce przedsiębiorstwa w latach 90., czyli tak naprawdę w tym momencie, kiedy po 89 roku można było takie rzeczy robić, kiedy była transformacja ustrojowa i nie tylko, więc te pierwsze założone wtedy przedsiębiorstwa teraz dopiero ewentualnie kolejnemu pokoleniu są przekazywane, więc właściciele, którzy no, z przysłowiowym, nie wiem, materacem stali, z tego materaca sprzedawali, dzisiaj, kiedy przeszli tą drogę do bycia prezesem prężnie działającego przedsiębiorstwa, myślą sobie, ja naprawdę wiem lepiej, ja doskonale wiem, bo znam tę firmę od podszewki, ja ją zakładałem, byłem na każdym szczeblu, no i dlatego te moje macki sięgają do każdego działu.
0: I absolutnie się zgadzam, większość właścicieli biznesów wie lepiej, tylko jest jeden problem, nie będą żyli wiecznie. Więc pytanie, czy naprawdę chcą przekazać firmę i zbudować coś trwałego, co będzie funkcjonowało przez lata, czy chcą, żeby ta firma padła bez nich? No bo jak odetniemy macki, no to nie będzie szans, żeby biznes dalej funkcjonował.
1: To prawda.
0: Druga kwestia jest taka, że oni doskonale wiedzieli lepiej 20 lat temu, 15 lat temu, ale świat się zmienił. Wszedł AI, są zupełnie inne sposoby podejmowania decyzji. Mamy zupełnie inny sposób marketingu, zupełnie inny sposób sprzedaży. Są zupełnie inne kryteria, przez które klienci podejmują decyzje. Kiedyś konkurencja była zdecydowanie mniejsza. Dzisiaj, jeżeli nie komunikujemy się do emocji klienta czy też konsumenta, to tak naprawdę mamy marne szanse, żeby wyróżnić się w tłumie. W związku z tym to, że wiedzieli lepiej kiedyś, nie znaczy, że wiedzą lepiej dziś. I warto jest czasami zatrudnić kogoś, kto ma większą wiedzę, ma inną perspektywę. Nie mówię po to, żeby go bezkrytycznie słuchać, ale po to, żeby pozderzać myśli i w wyniku tej dyskusji może urodzić coś naprawdę fajnego. Ja mam znajomego, który ma kilka biznesów, także biznes, który działa międzynarodowo i on bardzo często mi powtarza, Iwona, ja zawsze zatrudniam ludzi mądrzejszych ode mnie. Nie dlatego, że ja się nie nadaję, że jestem głupi, ale dlatego, że oni przychodzą do mnie ze świeżą wiedzą, ze świeżymi pomysłami i z czymś, czego ja nie wiem. Skoro ja jestem dzisiaj w tym miejscu i w jakiś sposób się zablokowała moja firma, to znaczy, że ja nie mam wystarczającej wiedzy, nie mam wystarczających umiejętności. A jak przyjdzie do mnie ktoś, kto przeszedł tę drogę,

0: kto ma te pomysły, nawet ma inną perspektywę. Mhm. Ja nie mówię, żeby bezkrytycznie brać, ale przynajmniej pogadamy o tym. Mhm.
1: No tak, i wyobrażam sobie, że ktoś, taki obserwator z zewnątrz, przychodzi do takiej firmy, nie chcę powiedzieć, że bez emocji patrzy na tabelkę w Excelu, ale przynajmniej bez tego takiego sentymentu jakiegoś, takiego po prostu zdroworozsądkowo przychodzi i patrzy na to, co widzi.
0: Przede wszystkim przychodzi i patrzy bez filtra, nie da się. Mhm. Bo większość problemów w firmie wynika z tego, że ponieważ firmy kiedyś może próbowały, albo wieść niesie, że kiedyś próbowaliśmy, stąd często jak pokazuję pewne rozwiązania, słyszę, nie, u nas to nie przejdzie, mhm. my jesteśmy specyficzni, nie da się. Mhm. No i ja zawsze, jak wchodzę do każdej organizacji, pierwszą rzeczą, którą piszę na tablicy, piszę nie da się i mówię, że od dzisiaj jest to zakazane stwierdzenie.
1: I już za moment wrócimy sobie do części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy. U nas da się, pani Iwona Borawska, dzisiaj naszą gościnią. Za moment wracamy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy z panią Iwoną Borawską, założycielką agencji Interim Manager. Dzień dobry pani Iwono, raz jeszcze.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Wracamy do tych wakacji naszych szefów przełożonych, do tych wakacji, na które nie mogą sobie pozwolić, albo wydaje im się, że nie mogą sobie na nie pozwolić, a zasłużyli, bo od tego wyszliśmy, pracują czasami nawet o 50% więcej niż ich podwładni. To jak to jest z tym delegowaniem i przekazywaniem zadań? Przekazywaniem zadań, ale też odpowiedzialności innym pracownikom i współpracownikom?
2: Tak, generalnie z odpowiedzialnością jest tak, że zdecydowana większość pracowników chce mieć tę odpowiedzialność. Mhm. To znaczy chce móc decydować nie tylko o tym, jaki będzie rezultat, ale też w jaki sposób dojdzie do tego rezultatu. Jeżeli my nie dajemy ludziom takiej przestrzeni, no to po prostu się frustrują, są mniej zaangażowani, pracują od do. My się wkurzamy, że oni pracują tylko od do, że nie mają własnej inicjatywy, ale z drugiej strony non stop zakładamy jakieś kajdany na ręce, nogi, co uniemożliwia im jakkolwiek działać. O co chodzi w ogóle z tą odpowiedzialnością? Mhm. Generalnie ludzie mają taką potrzebę, żeby móc coś kreować, żeby móc coś upraszczać, żeby móc coś usprawniać. Chcą się czuć w jakiś sposób ojcami, matkami sukcesu. Natomiast jeżeli mają wszystkie wytyczne podane na tacy, jeżeli nie mogą nic więcej zrobić, jeżeli każdy ich pomysł jest torpedowany, jeżeli nie mogą decydować ani o tempie, ani o jakości, ani o niczym, nie mogą czegoś uprościć, iść na skróty, no to jest taka frustracja, no bo de facto wtedy mają takie poczucie, że robią coś tylko i wyłącznie jako taki trybik w maszynie. I poziom zaangażowania tych ludzi to jest w ogóle straszne. Ostatnio zostały opublikowane badania Gallupa, które pokazują, że poziom zaangażowania polskich pracowników jest taki, że tylko 7% polskich pracowników jest faktycznie zaangażowanych w swoje zadania, w swoją pracę. To jest masakrycznie niska liczba. No i co z pozostałymi 93%? Oni chodzą do roboty.
1: Tak.
2: Po prostu chodzą do roboty. Nie chodzą do pracy, w której cieszą się, że mogą coś fajnego zrobić, w której mogą, nie wiem, realizować swoje jakieś aspiracje, ambicje. I tu naprawdę nie chodzi o to, że każdy musi robić swoją karierę. Ja miałam okazję w życiu poznać przeróżnych ludzi na przeróżnych stanowiskach i nigdy nie zapomnę, mniej więcej jakieś 18-19 lat temu miałam okazję poznać dziewczynę, która zakładała firmę sprzątającą. No i rozmawiałam na temat jej motywacji, na temat tego, w jaki sposób ona lubi pracować i ona mówi mi, Iwona, ja naprawdę uwielbiam sprzątać. Mhm. I sobie myślę, że właśnie tacy ludzie to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za swoje zadania. Robią coś, dlatego że to sprawia im przyjemność. Może nie każda praca musi sprawiać przyjemność, bo wyobrażam sobie, że nie wszystkie są trudne, ale jeżeli wykonuję pracę, która jest trudna, która no, sama w sobie nie stanowi nic fajnego, ale przynajmniej wiem, po co to robię. Mam poczucie jakiegoś sensu. I to jest ważne właśnie w tej odpowiedzialności za siebie i swoje zadania.
1: Tak, ale jak zaczęła pani mówić o tej odpowiedzialności i o tym, że chcielibyśmy mieć wpływ na podejmowanie decyzji, ale także ponosić za to między innymi odpowiedzialność, to urodziło mi się w głowie od razu pytanie, jaki procent z nas, nie znałem tych danych, które przytoczyła pani chwilkę później, bo wydawało mi się z obserwacji, że większość z nas to chciałaby wykonać na swoim odcinku swoje zadania od A do Z, od godziny 8 do 15 czy 16, wyjść do domu, zapomnieć o robocie. I to, co pani powiedziała, 7% tylko zaangażowanych, a cała reszta nie, no to my właśnie może takiego modelu pragniemy. Niech decyzję podejmuje kadra menedżerska, przełożony właściciel, cała reszta z nas chce łupać te śrubki i później zapominać o pracy, wyjść do domu.
2: Tak, dlatego że cała reszta z nas prawie nigdy nie miała okazji sprawdzić, jak to jest robić pracę, mhm, która sprawia przyjemność.
1: Okay.
2: Bo to naprawdę nie chodzi o to, że praca sprawiająca przyjemność spowoduje, że my przestaniemy wychodzić o tej 16 do domu. Wychodźmy, bo mamy prawo. To wcale nie znaczy, że będziemy musieli być bardziej eksploatowani w robocie. Tylko chodzi o to, że wychodząc z pracy, która sprawia mi przyjemność, w której mam poczucie sensu, w której mogę coś zmieniać, usprawniać, gdzie mam poczucie wpływu, gdzie czuję się doceniana, gdzie mogę podrzucać swoje pomysły, ja wychodzę z takiej pracy też o 16, i czuje się zdecydowanie mniej zmęczona.
1: Ale jak idzie pani popływać na słupie, to zabiera pani ze sobą laptopa i to jest może te 7%,
2: już nie.
1: I to jest bardzo zdrowe, bo o tym też mówiliśmy. I może te 7%, wychodząc z pracy, zabierając ze sobą laptopa, myśląc o pracy, nie ma tego work-life balance, tylko tak naprawdę blenduje nam się to życie prywatne z życiem zawodowym. I może to jest kierunek w jedną, ale złą stronę. Kończymy wtedy wypaleni zawodowo i za moment nic nam się nie chce. A trumna nie ma kieszonek na pieniądze.
2: Na szczęście pomiędzy białym i czarnym jest jeszcze cała masa odcieni szarości. To nie jest tak, że jeżeli zaangażujemy się i będziemy osobami, które mają wpływ i mają poczucie odpowiedzialności, to nagle musimy zawsze zabierać laptopa na słup. Bo to zupełnie nie o to chodzi. Można tak samo wychodzić o tej godzinie 16, tak samo mieć fajny wieczór i fajne popołudnie, tak samo mieć dla siebie weekendy, ale w pracy, jak jestem, to mogę decydować, mogę usprawniać, robię coś, co czuję, że przynosi komuś korzyści, co komuś pomaga, co rzeczywiście ma sens, że nie walę tym młotkiem w gwoździe, tylko nawet jeżeli walę młotkiem w gwoździe, to myślę sobie, wow, za chwilę będzie tutaj stał fajny dom, za chwilę będę miała fajną ścianę, albo za chwilę fajny obraz będzie wisiał na ścianie. I to jest ważne, żeby znaleźć taką przestrzeń dla tych pracowników, żeby oni mieli poczucie, że robią coś ważnego, że robią coś istotnego, ale żeby tak było, to oni muszą mieć prawo podejmować decyzje.
1: Okej. Okay. Wracamy do delegowania zadań pracownikom. Dlaczego pracodawcy mają z tym problem?
2: Przede wszystkim dlatego,
1: że to już też powiedziała
2: po części. Założenia, że zdecydowanie lepiej wiedzą. Nie mają zaufania, to jest kolejna rzecz.
1: No właśnie.
2: Ale chyba najgorsze to jest to, że większość pracodawców ma potrzebę kontroli nad pracownikami. No i żeby kontrolować, ja najpierw muszę dać bardzo dokładne instrukcje, potem muszę stać nad taką osobą i pokazywać pod złym kątem walisz tym młotkiem. Potem muszę zabrać młotek i pokazać, jak to robić. Potem stoję i liczę ilość uderzeń i generalnie kontroluję absolutnie każdy ruch. I to trochę tak wygląda w wielu polskich przedsiębiorstwach, że właściciel albo menadżer, który jest takim mikromenadżerem, nie daje absolutnie żadnej przestrzeni. Ja miałam okazję, i to taki przykład, bo się śmiejemy z młotków, ale podam przykład, który miałam okazję obserwować osobiście. Otóż jako interim menadżer dostałam zadanie zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników i w ramach zatrudnienia i wdrożenia nowych pracowników potrzebowałam kupić dla nich telefon. I to była prosta sprawa, zadzwonić do pewnego dostawcy telefonów, umówić się jaki abonament, no i wziąć telefon w takim miesięcznym abonamencie. Nic naprawdę trudniejszego. Natomiast właściciel podjął decyzję, że musi samodzielnie to przeanalizować i przez 5 tygodni analizował, która rata za telefon, za który telefon i będzie zdecydowanie lepsza. I jak sobie pomyślimy, to może i fajnie, no bo przeanalizował, to takie ważne, tylko mówimy o różnicach w cenie rzędu 59 albo 69 zł.
1: Ale być może przy 1000 telefonów to jest znacząca różnica, czy nie? Czy no, to była gra nie warta świeczki?
2: Myślę, że to jest cały czas gra nie warta świeczki. Jakbyśmy sobie podsumowali, ile godzin, wystarczyło powiedzieć menadżerowi, który jest odpowiedzialny za zatrudnianie tego 1000, słuchaj, to nie powinno kosztować drożej niż znajdź najlepszą opcję.
1: Powiedziała pani o zaufaniu w jednym zdaniu, które padło kilka zdań temu. Jak budować to zaufanie?
2: Ja może zacznę od czegoś bardzo radykalnego. Jeżeli jesteśmy właścicielami biznesu i nie mamy zaufania, to znaczy mamy taką chorobliwą obawę, że nas oszukają, to zaczynamy od psychoterapii. Po prostu.
1: Okay.
2: Dlaczego tak? Dlatego, że żaden pracownik, naprawdę żaden pracownik absolutnie nigdy nie jest w stanie zbudować zaufania za nas. Wchodzi nowa osoba, umówmy się, ona musi popełnić błędy. Nie ma szans, nie ma naprawdę, żeby ktoś, kto przychodzi do nas do firmy, od razu był idealny. A nawet jeżeli pracuje u nas 20 lat, każdemu z nas zdarza się potknąć. Ja chodzę po świecie już naprawdę parę lat, ale do dzisiaj zdarza mi się raz na 2-3 lata potknąć się na chodniku, bo nie wiem, spojrzę gdzieś indziej i nie zauważę, bo coś się zadzieje. To jest normalne. I co? Z tego powodu uznać, że nie potrafię chodzić? No potrafię, po prostu się potknęłam. I dokładnie tak samo jest w pracy. W związku z tym, jeżeli my zatrudniamy nowego pracownika, zatrudniamy menadżera, zatrudniamy kogokolwiek i on jest super ekspertem, to powinniśmy z nim się umówić na jakiś rezultat, bo to jest bardzo ważne. Nie wrzucamy nikogo do firmy i nie mówimy, no to pracuj teraz ładnie. Mija 3 miesiące, pieniądze, zapraszamy tę osobę i mówimy, wiesz co, wydaje mi się, że brzydko pracowałeś, prawda? Nie umówiliśmy się na rezultaty, nie mamy o czym gadać. Trzeba się umówić na rezultaty, ale trzeba się umówić na jakiś sposób raportowania. Wiesz co, będziesz co tydzień przychodzić do mnie i oczekuję, że mi powiesz o tym, i o tym. Że wypełnisz taką tabelę. Ja nie mówię, że to ma być 20-stronicowy raport, ale jakieś KPI, jakieś wskaźniki, jakieś działania, które podejmujesz. Przyjdź mi o nich opowiedz. Ja wtedy czuję się bezpiecznie, bo ja wiem, co się dzieje w tym dziale, ja wiem, co się dzieje u mnie w firmie, ja wiem, że idziemy do przodu. Możemy się umówić, co zadzieje się w kolejnym tygodniu, możemy się umówić na działania albo na rezultaty, które zostaną podjęte, możemy je sobie omawiać i okej, ja wtedy w ten sposób buduję sobie zaufanie do tej osoby. Ważne, żeby nie przesadzić, żeby to raportowanie, czy żeby to, co ten człowiek mi przedstawia, żeby nagle nie zaczęło być tym mikromanagementem, że będzie mi opowiadać o każdej śrubce, którą wbił, że będzie mi opowiadać o każdym mailu, którego wysłał. Nie, raczej powiedziałabym, że patrzymy z perspektywy helikopter. Nie wiem, jeżeli jesteśmy w dziale sprzedaży, to dowiem się, z iloma nowymi klientami zaczęli rozmawiać, albo do kogo chcą w przyszłym tygodniu wejść. I to jest dla mnie przykład takiej informacji, która z punktu widzenia menadżera, właściciela firmy może być interesująca. I to jest ważne.
1: To prawda. I to wszystko, o czym pani mówi, przełożyłem sobie na dom rodzinny, na realia takiego własnego małego gospodarstwa domowego, które w pewnym sensie jest malutkim przedsiębiorstwem. I łapię się absolutnie na tym, że błędy popełniane w dużych przedsiębiorstwach przez prezesów, właścicieli tych firm, każdy z nas popełnia w domu. Ja na przykład tak. Daj, bo ja to zrobię lepiej. Nie daję możliwości, żeby one popełniły jakieś błędy, nie nauczyły się na tych błędach. Ja zrobię to szybciej, lepiej. Lepiej pokroję, lepiej odkurzę i tak dalej, i tak dalej.
2: To ja właśnie mam w drugą stronę, tak? bo ja nigdy tak nie robiłam.
1: A to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest niedobre. Tak. Być twardym w tym.
2: Powiedziałabym, że nawet to nie jest kwestia twardości. Powinniśmy dać tej drugiej stronie, najczęściej

0: jej dziecku możliwość, żeby spróbowało, żeby polubiło coś, żeby popełniło swoje błędy, żeby wyciągnęło z tego jakieś wnioski. Ja pamiętam taką śmieszną historię, jak jeden z moich synów, będąc małym dzieckiem, bardzo chciał pomóc mi przy sprzątaniu. No i wymył mydełkiem takim bardzo nawilżającym lustro w łazience. Naprawdę pół roku jeszcze to domywaliśmy. No i teraz tak, ja mogłam wejść, nakrzyczeć, powiedzieć, no wiesz co, teraz będziemy mieli brudne lustro na święta, w ogóle jak mogłeś. Ale weszłam i powiedziałam, że nigdy w życiu tak ładnie nie pachniało w łazience.
1: I on, jak rozumiem, odebrał to trochę jako komplement, od tego czasu miała pani mytę tym środkiem lustra co tydzień.
0: Nie, on zdał sobie sprawę, przyszedł do mnie taki przestraszony i mówił, mamo, no bo chyba jednak nie uda mi się tego domyć. I on wiedział o tym. Ja mówię, tak, rzeczywiście, to są zamazy i nie będzie jednak widać idealnie na święta. Natomiast nigdy nam tak ładnie nie pachniało, więc wyciągnijmy z tego pozytywny wniosek.
1: A jak to przełożyć na sytuację w firmie na przykład? Oczywiście nie mówimy o umyciu szyby czy lustra jakimś mydełkiem, ale przełożony przychodzi do podwładnego, który popełnił bardzo podobny błąd. Coś chciał zrobić lepiej, więcej, ale nie wyszło. Nie udało się. Jak reaguje przełożony?
0: Siadamy i gadamy o tym. To znaczy, ja chcę wiedzieć, jakie wnioski z tego wyciągnąłeś, co byś zrobił następnym razem lepiej. Dla mnie ważne jest to, że pracownik musi wiedzieć, jaki błąd popełnił, dlaczego to nie zadziałało i już więcej w tym obszarze błędu nie popełni. Może w innym obszarze popełni, ale w tym obszarze już drugi raz tak nie zrobi. Jeżeli drugi raz tak zrobi, to znaczy, że nie wyciąga wniosków i że nie ma żadnej refleksji. Dlatego to, co jest ważne w błędach, to przede wszystkim rozmowa o błędzie, ale nie na zasadzie jak mogłeś, jakieś krzyki, chociaż to niestety też zdarzało mi się obserwować, tylko przestrzeń na to, żebyśmy o tych błędach pogadali, z czego wyszła taka decyzja, dlaczego w ogóle ten błąd powstał, jak myślisz, bo jeżeli jest kultura rozmowy o błędach w firmie, to ludzie wiedzą, że nawet jak zrobią coś naprawdę głupiego, nawet jak popełnią jakiś bardzo istotny błąd, to nikt nie będzie do nich strzelać i to, co jest ważne, jak popełnią błąd, natychmiast przyjdą i powiedzą, popełniliśmy błąd. Bo jeżeli oni przyjdą i powiedzą, to możemy zareagować natychmiast. Jeżeli natomiast oni nie powiedzą mi tego, tylko zamiotą pod dywan, to może być tak, że to wyleje się, ale kilka tygodni później, kilka miesięcy później i będzie problem. Przykład. Jeżeli przychodzi do mnie handlowiec i mówi, Iwona, czuję, że jakoś niefajnie im się gada z naszym kluczowym klientem, to ja mogę wejść w te rozmowy i mogę jeszcze spróbować uratować sytuację. Natomiast jeżeli on nie przyjdzie i będzie maskować i doprowadzimy do sytuacji, w której klient po prostu złoży wypowiedzenie, to ja już tego nie uratuję. Dlatego tak ważne jest doprowadzić do sytuacji, kiedy jest kultura otwartości na błędy. One będą, w ogóle nie możemy udawać, że te błędy przez to, że będziemy próbowali tak bardzo pilnować, to nigdy nie zostaną popełnione. Będą popełnione błędy.
1: Napisałem sobie takie pytanie, kiedy właściciel powinien odpuścić perfekcjonizm dla dobra i dla rozwoju swojej własnej firmy, ale z tej rozmowy, ja nie mówię, że mi to wynika, ale przyszło mi do głowy zupełnie coś innego. Rzadko kto jest filantropem i prowadzi swój biznes po to tylko, żeby go prowadzić. Zazwyczaj chodzi o jedno, o zarabianie pieniędzy. Jeżeli chcę, żeby to przedsiębiorstwo funkcjonowało tak, jak ja sobie to wyobrażam, no to tutaj nie ma miejsca na odpuszczenie sobie perfekcjonizmu. Trzeba być perfekcyjnym, czy w miarę perfekcyjnym od początku do końca. Nie ma miejsca ani czasu na głaskanie pracowników i mówienie, dam ci jeszcze pół roku szansy, zobaczymy, a nuż się jakoś przełamiesz i zacznijmy się z tobą dobrze współpracować, a ty kluczowych klientów do mojej firmy przyprowadzisz za pół roku.
0: Nie ma większej szkody w firmie niż perfekcjonizm. A jednak. Dlaczego? Dlatego, że to, co robimy w firmie, powinno być wystarczająco dobre. Jeżeli ja produkuję mikrofony dla klientów i im odpowiadają wystarczająco dobre, to ja nie powinnam dopieszczać ich wyglądu, kolorystyki, wszystkiego innego, wszystkiego tego, co klient ma centralnie w nosie. Więc jeżeli ja nie wiem, czego potrzebuje mój klient, ale produkuję coś dlatego, że ja tak lubię, żeby to było takie ładne, to to jest totalnie bez sensu. Ja muszę robić to dla ludzi, którzy to kupują i za to płacą. Niestety wielu właścicieli firm bardzo mocno idzie w perfekcjonizm, to znaczy, czy chce, żeby te produkty były totalnie idealnie. Ja miałam okazję współpracować z gościem, który przez pół roku zaakceptować etykiety na butelce, dlatego, że nie do końca był przekonany, jeżeli chodzi o odległości między literami, bo był artystą.

0: potrzebował, żeby te odległości były idealne. Albo mieliśmy dyskusję na temat kolorów korków. No i ja patrzyłam na te kolory i miałam przez kamerkę internetową ocenić, która biel mi się bardziej podoba. Ja nie widziałam różnicy. Znaczy, dokładnie. Dla mnie to nie ma totalnie znaczenia. I myślę sobie, że takie pójście skrajnie właśnie w ten perfekcjonizm, bo dla mnie to jest perfekcjonizmem, jest dowodem na to, że my odpuszczamy to, co jest najważniejsze w biznesie, czyli cel biznesowy. Jeśli chodzi o pracowników, no to generalna zasada jest taka, że zatrudniając pracownika na coś się umawiamy. To ja decyduję, kogo potrzebuję i to ja decyduję, kogo wybieram. Jeżeli zatrudniam kogoś na stanowisko specjalisty, to ja się z nim umawiam na to, co on ma robić, w jakim tempie ma realizować i jakie efekty w jakim okresie ma osiągać. Jeżeli to się nie dzieje, to ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu tak się dzieje. Jeżeli ta osoba ma niewłaściwe kompetencje, to halo, Iwona, to jest twoja wina, że zatrudniłaś osobę, która nie ma kompetencji. Nie sprawdziłaś, nie zweryfikowałaś. Oczywiście można powiedzieć, no tak, no ale może kandydat mnie oszukał. Nie, najczęściej jest tak, że to my zadajemy złe pytania, my czegoś nie weryfikujemy, my nie dopasowujemy właściwych ludzi. Ale może jest tak, że ta osoba ma kompetencje, tylko po prostu została źle wdrożona. Mhm. Nikt jej nie pokazał, nikt jej nie dał dostępu do informacji, nikt jej nie powiedział, o co chodzi. Często słyszę, że no bo zatrudniliśmy marketingowca i on nie dowozi. Co znaczy dowozić? Jakich rezultatów oczekujecie od jego pracy? To jest trochę tak, jakby postawić grupę ludzi pod Pałacem Kultury i powiedzieć, no to teraz idziecie na północ. A potem być nieusatysfakcjonowanym z tym, że część doszła tylko do Ząbek, no tam ze dwóch doszło do Gdańska, a my chcieliśmy, żeby wylądowali, nie wiem, co najmniej w Norwegii. No, jeżeli my nie mamy konkretnych celów i nie umówiliśmy się z tymi ludźmi, w jakim czasie, dokąd mają dojść, to nie dziwmy się, że ci ludzie nie będą pracowali. Na każdym stanowisku jest coś, co jesteśmy w stanie określić. Jeżeli zatrudniam kogoś do recepcji, to jestem w stanie ocenić, słuchaj, ja nie wiem, ile telefonów zadzwoni, ale mogę powiedzieć takiej osobie, słuchaj, oczekuję, że na koniec dnia wszystkie maile przychodzące będą załatwione. Wszystkie telefony będą gdzieś wysłane informacje do pracowników. Czyli nie wyjdziesz do domu bez zakończenia tematów, chyba, że było ich naprawdę dużo, ale to dasz mi sprawozdanie na koniec dnia. Bach, mamy określony rezultat pracy.
1: Tu przecinek. Do części trzeciej, drodzy Państwo, wracamy już za parę chwil. Pani Iwona Borawska dzisiaj naszą gościnią. Wracamy za moment.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj naszą gościnią pani Iwona Borawska, założycielka agencji Interim Manager. Dzień dobry pani Iwono raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Pani Iwono, to jak to jest z tym właścicielem, przełożonym, prezesem, który jednak chciałby na te wakacje pojechać? I pytanie moje tak naprawdę brzmi, jak się przygotować, jak przygotować firmę na taką kilkudniową, kilkutygodniową, być może nawet w skrajnym przypadku, nieobecność właściciela? Czy to jest proces przygotowania firmy na nieobecność właściciela, czy właściwie to się da zrobić w ostatniej chwili? Słuchajcie, jutro wyjeżdżam, poskładacie to jakoś do kupy.
2: To jest jedno i drugie, to znaczy jest proces, który powoduje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, znają zasady raportowania, są spisane procesy, jest odpowiedzialność na kluczowych stanowiskach menedżerskich i jutro wyjeżdżam na wakacje, w związku z tym dalej działajcie beze mnie. Tutaj są sprawy, które zaczęłam, dokończcie je, ta osoba zajmie się tym, ta osoba zajmie się tamtym. Jeżeli natomiast my liczymy na to, że ludzie, którzy dostaną informacje nawet kilka dni wcześniej, albo nawet tydzień wcześniej, że ja wyjeżdżam tego i tego dnia i nie będzie mnie 3 tygodnie, jeżeli oni nie zostali nauczeni przeze mnie tego, że mogą podejmować decyzje, jeżeli nie zostali nauczeni tego, w jaki sposób te decyzje podejmować, jakie mają kryteria wyboru. Przykład. W międzyczasie zdarzy się sytuacja, że trzeba będzie wynegocjować coś z klientem. Znaczy znają zasady negocjacji, czy wiedzą na co należy zwracać uwagę, dając cenę klientom? Nie, nie znają tego, dlatego że nikt im tego wcześniej nie powiedział. W związku z tym nawet napisanie ludziom tydzień wcześniej, będą takie sprawy, tym się zajmijcie, to może spowodować, że jakieś tam bieżące rzeczy wykonają, ale jeżeli zdarzy się sytuacja, nie wiem, negocjacji czegoś z dostawcami, negocjacji z klientami, jakiegoś pożaru, nie wiem, jakiś dostawca dostarczy nam surowiec, ale on będzie wadliwy. No i co wtedy?
1: Dzwonię do szefa.
2: Na bank będzie telefon do szefa. No i będzie jak z tym supem, no.
1: Szef na wakacjach, a jednak ciągle w pracy. No to jak tą firmę poukładać na dzień dobry? Jak delegować te zadania, o czym pani już wcześniej mówiła? To są, nie wiem, spotkania, informacje.

0: motywacyjne, no bo z drugiej strony, kiedy zatrudniam danych specjalistów w danej dziedzinie, no to mam wrażenie, że oni właściwie, tak mi się przynajmniej wydaje, że oni powinni wiedzieć, co robić w sytuacji, w której mnie nie ma, w której znikam.
1: No tylko oni nie wiedzą, dlatego że cały czas byli sterowani, są takimi marionetkami. No jeżeli ja zabieram swoją rękę, to marionetka leży po prostu, bo nie dostaje na bieżąco pracy. To jest brutalne, ale tak wygląda rzeczywistość wielu firm. Jak się do tego przygotować? Ja lubię zaczynać od zdefiniowania sobie misji i wizji. Kim my jesteśmy i dokąd my chcemy dotrzeć? Kim jesteśmy jako firma? Czy my jesteśmy jako firma organizacją, która ma przede wszystkim dbać o, nie wiem, edukację rynku? Czy jesteśmy organizacją, która... Musimy znaleźć jakiś taki wspólny mianownik, tak żeby dalsze procesy, procedury, zasady wewnątrz organizacji za każdym razem móc przesiać przez tę misję, którą mamy i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to pasuje. Bo jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy takiego wspólnego mianownika, to jest tak, że w każdym dziale jest jakiś menadżer, który ma swoje procesy, które sobie przeczą. Bo w jednym dziale dbamy o jakość, w drugim dziale dbamy o tempo pracy. Jedno i drugie się gryzie. No i nie dogadamy się między działami. I dla mnie ważne jest to, żeby po prostu zbudować fundamenty w takiej organizacji. A gdy to mamy zbudowane, określamy sobie cele długoterminowe, czyli jak duzi chcemy być za 3 lata, za 5 lat. No dobra, wiemy już, jak coś chcemy być duzi, to co my w pierwszym roku musimy zrobić, żeby za 3 lata czy za 5 lat był możliwe realizacja tego celu?
0: Z pani materiałów i także z wywiadów z panią wyczytałem i to jest absolutnie prawda, pod tym się podpisuję, tylko za moment będę wrzucał kamyczek do ogródka, żeby nie było, albo łyżkę dzieciu będę dopytywał po prostu, że wakacje to jest dla firm ten okres taki bardzo intensywny. Intensywnej, ciężkiej pracy. I tu cytat z pani, bo wrzesień jest dla biznesu trochę jak styczeń. Wiele projektów rusza właśnie wtedy. Firmy, które wykorzystają lato na uporządkowanie procesów i planowanie działań, często zaczynają jesień kilka kroków przed konkurencją. No to jak w tym gorącym okresie, takim najbardziej gorącym, udać się na urlop, odpocząć, zapomnieć, wyluzować się, uratować swoje zdrowie psychiczne, fizyczne.
1: To jest tak, że w wielu firmach wakacje to jest taki okres, który jest idealnym momentem na przygotowanie się, bo w same wakacje jest mniej zamówień, w same wakacje jest mniejsza produkcja, same wakacje mogłoby się dziać mniej i firmy czekają bardzo często do września, do października na ten moment gorący i wtedy jest pożar. I wtedy jest już za późno. Dla mnie to jest ten okres wakacyjny. Ja w ogóle dzielę to takie życie na bycie w firmie, bo jest praca, i bycie na urlopie, bo jest odpoczynek. Na urlopie odpoczywamy. Pracownicy jak jadą na urlop, to jest to rzecz święta. Tak samo my. Natomiast jeżeli jesteśmy w firmie, to powinno być ostrzenie piły. To powinien być czas, kiedy, nawet jeżeli nie mamy zamówień, to usiądźmy i przeanalizujmy, czy możemy coś szybciej, czy możemy coś lepiej, czy możemy coś taniej, czy możemy coś inaczej. Czy na przykład nie powinniśmy zrezygnować z części klientów, dlatego że marża na nich jest ujemna. Czy może powinniśmy zrezygnować z części procesów, bo one są bez sensu i nie dają nam absolutnie żadnych rezultatów. Czy możemy zrezygnować z części produktów, dlatego że one tylko i wyłącznie zawalają nam magazyn, a de facto my ich nie sprzedajemy. To jest czas na to, żeby usiąść, pomyśleć i żeby działać, a nie to, co się dzieje w wielu firmach, jest spowolnienie, to my z kawki wypijemy, wyjdziemy o 13, a nie o 16, no bo nie ma co robić.
0: Nie ma kota, myszy harcują.
1: Czasem nawet jak kot jest wyjście o 13, no bo teraz jest czas spowolnienia. Nie, teraz jest czas, który możemy wykorzystać na bardzo kreatywną, ambitną pracę.
0: A czy ja mogę powiedzieć albo użyć takiego sformułowania, że ten czas wakacyjny jest takim inwestowaniem w swoją firmę? Inwestowaniem, no właśnie między innymi w swoje zdrowie i nie tylko zresztą.
1: Ten czas wakacyjny jest bardzo inwestowaniem i w firmie, i w siebie, i we wszystko. Ten czas wakacyjny jest idealny na to, żeby pracownicy mogli podrasować swoje kompetencje. Ten czas wakacyjny jest idealny na to, żeby odbudować relacje, które nam ostatnio siadły. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby się lepiej poznać wewnątrz organizacji. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby pojechać, odpocząć i zmienić perspektywę. Ten czas wakacyjny będzie doskonały do tego, żeby wyjechać, zrobić integrację i poprawić współpracę pomiędzy działami. Ten czas wakacyjny jest po to, żeby pogadać z pracownikami na temat tego, kto kim chciałby zostać, jak awansować w strukturze. Jest wiele rzeczy, które naprawdę możemy zrobić efektywnie w organizacji.
0: I właściciel wraca do organizacji na dzień dobry, co powinien sprawdzić po powrocie? Powinien sprawdzić, czy zaufał swoim pracownikom, współpracownikom i właściwie wie, że jak w szwajcarskim zegarku wszystko w jego firmie funkcjonuje.
1: Ja generalnie jestem za tym, żeby podczas wyjazdu właściciel miał dashboard, miał tablicę, na którą może zajrzeć i sprawdzić,

0: że wszystko jest okej.
1: Czyli jednak laptop i SUP.
0: Laptop i SUP może nie, ale jednak telefon i dostęp do jakiegoś jednego krótkiego Excela, gdzie są trzy wskaźniki mówiące o zdrowiu organizacji. I nic więcej. Ja mam układ u siebie w firmie taki, że jeżeli coś się dzieje, mam dostać wiadomość na WhatsAppie i to jest jedyny środek komunikacji. Dlatego, że do maila nie będę zaglądała, telefon będę miała wyłączony, natomiast WhatsApp, jeżeli naprawdę coś się dzieje ważnego. I teraz, co to pokazuje? Po pierwsze, daje to moim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, że jak naprawdę będzie pożar, to oni nie zostaną zostawieni sami sobie, a mnie daje takie poczucie, że ja wiem, że jeżeli będzie się coś działo, to oni do mnie zadzwonią. No i to się nie dzieje, w sensie nie ma takich potrzeb. Natomiast ta poduszka bezpieczeństwa jest tutaj niesamowicie ważna. Co powinno się zadziać? Powinno się zadziać spotkanie z kluczowymi menadżerami i podziękowanie za to, co zrobili podczas mojego urlopu.
1: Na koniec, droga pani Iwono, zazwyczaj miewam jedno pytanie, ale tutaj mam do pani dwa pytania na absolutnie sam koniec.
0: Wow.
1: Najpierw takie podsumowujące troszeczkę. Gdyby pani mogła taką najważniejszą radę dotyczącą budowania firmy podczas wakacji, ale nie tylko, która rozwija się, firmy, która rozwija się bez udziału. No właśnie, co to oznacza bez udziału właściciela? Też jest takie sformułowanie i nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć. Bez udziału właściciela to nie oznacza to, że właściciel już tylko i wyłącznie cały czas spędza gdzieś na Majorce, a firma sobie radzi sama. No ale załóżmy, taka dobra rada dla tej firmy, która ma się bez właściciela rozwijać.
0: Ja myślę, że najważniejsza rada to jest zatrudniaj ludzi mądrzejszych od siebie. Zatrudniaj ludzi, którzy będą robili coś, czego ty byś nie potrafił, czego ty byś nie wiedział, dlatego że oni będą w stanie wygenerować kolejny etap wzrostu twojej organizacji.
1: I drugie pytanie. Jako pasjonatka podróżowania bez planu, czy ma pani plany już na tegoroczne wakacje?
0: Tak, mam. I to są takie plany, które są absolutnie zaplanowane. To jest niesamowite. Dawno już tak nie było. To są plany wyjazdu na Alaskę.
1: Oż, no to naprawdę.
0: Tak, i tam jest zaplanowany każdy dzień.
1: Tak, bo tam jest bardzo po prostu intensywnie, jak rozumiem też pewnie, tam
0: jest,
1: nie da się...
0: Jest intensywnie, jest po naszemu. Moi synowie, podobnie jak ja, marzymy o tym, żeby trochę tej dzikiej przyrody i trochę takiego totalnie innego miejsca zobaczyć, więc jest taki plan.
1: To super. A zdarzało się tak po prostu chwycić plecak i słuchajcie, zobaczymy sobie to miasto, albo tamten las, albo wyjedziemy gdzieś od tak po prostu spontanicznie?
0: Zdarzało nam się nieraz. Moja ulubiona podróż to była podróż po Bałkanach samochodem, gdzie po prostu wsiedliśmy w auto i wieczorem decydowaliśmy, czy zostajemy jeszcze jedną noc, czy szukamy kolejnego noclegu. Było naprawdę cudownie.
1: Na Alasce, jak rozumiem, tak się nie da. Tutaj trzeba mieć wszystko zaplanowane i poukładane i od najmniejszych, nie wiem, ciepłych skarpetek na śpiworze kończąc pewnie.
0: Dokładnie tak jest.
1: Ja bardzo pani, no właśnie, czego życzyć? Gorących wakacji, czy wręcz odwrotnie, bardzo chłodnych wakacji?
0: Poproszę o gorące, bo ja nienawidzę zimna.
1: No i jedzie pani na Alaskę, no nie
0: tak,
1: mogę.
0: Tak, wiem.
1: Nieprawdopodobne jednak. Drodzy Państwo, gorących wakacji życzymy Państwu i Pani również. Pani Iwona Borawska, założycielka agencji Interim Manager, dzisiaj była moim i Państwa gościem. Pięknie Pani dziękuję.
0: Pięknie dziękuję również.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.

0: Metallica i The Unforgiven, Westerok. Metallica, proszę Państwa, która ostatnio zaskoczyła swoich fanów, bo na swoim X-ie udostępniła cover wielkiego przeboju Enter Sandman w wykonaniu japońskiej wokalistki pop Ado. W dodatku okrasiła ten występ takim oto tekstem. Obserwowanie, jak młodsze pokolenia odnajdują się w naszej muzyce, nigdy się nie nudzi. To jeden z najlepszych aspektów tego procesu, ale nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, jak zrobiła to Ado. Otwarcie i zamknięcie Summer Sonic utworem Enter Sandman. Jesteśmy pod wrażeniem. Dziękujemy. Ado oczywiście odpowiedziała, dziękując Metallice za dostrzeżenie jej i za to, że od lat może czerpać z ich muzyki. To tylko, proszę Państwa, udowadnia, że muzyka rockowa wcale nie jest taką hermetyczną muzyką, jak mogłoby się wydawać. Tym utworem witam dzisiaj się z Państwem na antenie Eski Roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Będziemy razem do 12. No to teraz Bear McCreary / Dave McKagan, Chad Smith i Brandon McCreary i numer Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To amerykański zespół Orgy. Blue Monday, czyli wielki przebój grupy New Order z 1983 roku. Ta wersja pojawiła się w roku 98 na debiutanckiej płycie grupy Orgy zatytułowanej Candy Ass. A już za chwileczkę, proszę Państwa, zespół, którego wiele piosenek zna wielu. Ba! Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że chyba nie ma słuchacza Eski Rock, który by tego zespołu nie znał. Bo mówię tu o grupie Deep Purple, która już za momencik zagra dla nas Best Rock. Wybrałem dla Państwa numer Black Knight.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw parentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie

0: komendancie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
2: I'm John.
3: I'm Sean.
4: And I'm Dale from the band Seether.
5: I'm Chris.
6: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
7: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie SK Rock.

You Give Love a Bad Name to oczywiście Bon Jovi, Westerok, a teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, którą tak naprawdę Chris Cornell otworzył swoją karierę solową. Po tym, jak w 1997 roku rozpadł się Soundgarden, Chris Cornell potrzebował aż 2 lat, żeby wydać swój pierwszy solowy krążek zatytułowany Euphoria Morning. To był rok 1999. Ten krążek promował tylko jeden utwór jako oficjalny singiel. No i przy okazji był to pierwszy oficjalny singiel Chrisa Cornella w jego solowej karierze. Numer nosi tytuł Can't Change Me. Opowiada historię gościa, który poznał osobę, która ma supermoce, ale zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że ta osoba, mając supermoce, może zmienić cały świat, jakoś na niego te supermoce nie działają. Chris Cornell, Westerok, Can't Change Me.

0: Ale w koło jest wesoło, to grupa Perfect. Na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się dziesiąta. Po dziesiątej mam już dla Państwa przygotowany utwór grupy Maneskin I Wanna Be Your Slave i nie zawaham się go użyć. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie ten kawałek wiąże się tylko z jednym wspomnieniem, kiedy słyszę Eye of the Tiger i zamykam oczy. Widzę Rockiego Balboa, który wbiega po tej niezliczonej ilości schodów. Ależ to był film, ależ to jest numer. To Survivor, Westerrock na początek drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Róża Apolinary, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Maksym, Brygida, Klaudiusz, Feliksa, Walerian, Lubomira, Flawia, Sydonia, Zacheusz, Filipa, Żelisław, Flawian, Leoncja, Cyriak i Kalinik. Bardzo długa lista tych, którzy obchodzą dziś imieniny. Wszystkim oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia i tym, którzy obchodzą urodziny też. I tym, którzy jakiekolwiek inne święta świętują, również składam wszystkiego najlepszego. No i oczywiście, jak co niedziela, dołączam do tego muzyczny upominek. Tym razem jest to Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ależ to były złote lata grunge'u. Jak słyszę ten kawałek, to mam ochotę założyć flanelową koszulę, rozpuścić włosy i po prostu iść na jakiś grunge'owy koncert. Alice in Chains i Wood za nami. A przed nami zupełnie inny muzyczny klimat, bo wybrałem dla Państwa piosenkę Depeche Mode It's No Good i już za momencik zagram ją dla Państwa Westrock.
1: Reklama.
2: Od czego zaczynamy?
3: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? Violinek Park, każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park, zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

Pretty Fly for a White Guy to grupy The Offspring w Esterok, a ja mam teraz dla Państwa piosenkę, która w 1999 roku zdobyła nagrodę Grammy za Best Rock Performance. Numer Pink z płyty Nine Lives grupy Aerosmith. Ta piosenka już za momencik zabrzmi, ale skoro już przy Pink jesteśmy, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Steven Tyler pojawił się w jednej piosence gościnnie na albumie Misunderstood, takiej artystki, która nazywa się Pink. Ten numer to Misery, więc jeśli Państwo o tym jeszcze nie wiedzieli, a chcą Państwo

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. To Skank & Nancy i Hedonism w S-Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 wracamy na nasze podwórko, bo będzie piosenka napisana do słów 17-wiecznego irlandzkiego poety, które to słowa na polski przetłumaczył Ernest Bryl na potrzeby zespołu 2 plus 1, a potem grupa Mysłowic postanowiła nagrać swoją wersję. Znaczy będzie Mysłowic i Peggy Brown. Już za momencik w S-Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
3: Papa Palant.
4: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
5: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy, halo?
6: Co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
4: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
5: Może kiedy masz luźną gumę?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
4: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort.

0: stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy. Za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Reklama.

zmienionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Punk i Zamki na piasku Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Lady Punk, które było gwiazdą, jedną z gwiazd rockowizny w Poznaniu. Przypominam, jeszcze jedna rockowizna przed nami, ta już w najbliższy weekend w Krakowie. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam w niedzielę 23 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy jeszcze do 12 wspólnie na antenie Eski Rock. Teraz propozycja od grupy The Rolling Stones z ich najnowszego krążka, ale numer w oryginale wykonywała Amy Winehouse. You know I'm no good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Slash i Miles Kennedy i Anastasia w Asterok. Slash, którego imieniem ostatnio został nazwany nowo odkryty gatunek węża. No bo Slash generalnie od dzieciaka uwielbia gady, a w szczególności węże. Oprócz tego wspiera ogrody zoologiczne, muzea historii naturalnej. No i za to jego wsparcie i za tę jego miłość do węży naukowcy z Field Museum w Chicago postanowili nazwać jego imieniem nowy gatunek węża odkryty w Nowej Gwinei. Lilapsis slashi, czyli wąż ziemny slasha. Taką nazwę nosi ten nowy gatunek. Ma 70 cm, jest niejadowity i charakteryzuje się ciemnobrązowym ubarwieniem. No takiego węża to ja rozumiem, a nie tam węża w kieszeni. Manam i boskie buenos, to już za moment Westrock.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
1: Reklama.
12: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
13: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to

Smooth Criminal. To Alien Ant Farm w Esterok. A teraz przed nami zespół, proszę Państwa, który na pewno będzie pozytywnym zaskoczeniem dla wielu posiadaczy biletów na koncert grupy AC/DC.

i 8 września w Stanach Zjednoczonych. No to może od początku. AC/DC jest w trasie, Power Up Tour. Podczas tej trasy towarzyszy im zespół The Pretty Reckless jako tak zwany otwieracz, czy jako support. No ale 8 września The Pretty Reckless nie może się pojawić i zagrać swojego koncertu. W związku z tym panowie z AC/DC szybciutko znaleźli zastępstwo. No i teraz proszę sobie wyobrazić, mają państwo bilet i na tym bilecie jest napisane The Pretty Reckless i AC/DC. Zapłacili państwo za te dwa zespoły. No a nagle się okazuje, że zamiast The Pretty Reckless dostają państwo zestaw AC/DC i Foo Fighters. Coś pięknego. Tak można żyć. All My Life to Foo Fighters, Westerok.

0: Hey Joe, to Jimi Hendrix Westerok. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Już za momencik wybije 12, po 12 Westerok Melina, my natomiast słyszymy się o 12, ale jutro, czyli w poniedziałek. Za dziś wielkie dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia. Pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku, bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?

0: Myślę, że pod pałką, że przez niego.
1: A, okej. Okay.
0: Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Odpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
2: Melina w S-Rock. Ten kawałek do

0: Słuchacie Meliny w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Kto wpada na pomysł, żebyś ty pojechał na studia do Polski?
2: No nikt mnie nie, kijami nie wypędzał z domu. Wydaje mi się, że to był mój pomysł. Bardzo byłem zainspirowany opowieścią
1: Kolegi Dimy.
2: No
1: właśnie się zastanawiałem, czy kolega, bo oglądałem oczywiście twój program, ale zastanawiałem się, czy kolega Dima jest kreacją na potrzeby stand-upu, czy istniał naprawdę?
2: Naprawdę. Nawet imienia nie zmieniłem. Bardzo mi jest głupio.
1: No dobra, opowiedz, wpływ Dimy na twoje życie.
2: Spotkaliśmy, w sensie, bo to jest, tak jak opowiadałem chyba na żartach, że to jest syn mojego ojca chrzestnego i z tego, co się tu orientuję. I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I Boże, opowiada, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego...
1: A, okej.
2: Że on był główną inspiracją, nie mogę teraz się określić na pewno. Na pewno bardzo mnie tam gdzieś tam to podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też

0: się wybieram. Mimo, że składałem papiery wszędzie. W Kijowie i też... I dostałem się też w Kijowie, ale ostatecznie stwierdziłem, nie, no, Katowice.
1: To był 98, to był 2000?
0: 2015.
1: 2000... Ale zaraz, to ty miałeś tylko 17 lat, jak składałeś nas... szedłeś wcześniej do szkoły, czy...?
0: Nie, no jak miałem 6 lat.
1: Czyli na Ukrainie normalnie, tak?
0: No, o rok mniej jest szkoły.
1: Okej, ale że już, czyli 17 lat, jako 17-latek na studia?
0: Tak, to jest wspaniały wiek, żeby podejmować decyzję o przyszłości.
1: A powiedz mi, dobra, czyli mamy 15 rok, a pomysł z informatyką był czyj?
0: Trochę mój, trochę gdzieś tam z rodzicami rozmawiałem na ten temat, że potrzebny jest zawód, no bo to rodzice, wojskowy i nauczycielka. Potrzebny jest zawód, zawód, który cię będzie karmił, który ci da bezpieczeństwo, przyszłość i gdzieś tam... Mimo, że z matematyką, to z fizyką nie miałem kłopotów większych, to stwierdziłem, że dobra, no to informatyka teraz też był, wtedy był taki boom na tą informatykę, że wszyscy informatyka.
1: A polskiego jak się uczyłeś?
0: W sensie, jak miałem już 16, to poszedłem się uczyć.
1: Ale to, co to było? To było jakieś...
0: To było w polskim domu.
1: W polskim domu?
0: Tak.
1: A to gdzie? W Żytomierzu czy w Kijowie?
0: W Kijowie.
1: W Kijowie. Tak. I tam, czyli jadąc do Polski, jak mówiłeś po polsku?
0: Tak jak można się nauczyć, czyli dzień dobry.
1: A tak na informatykę to tak trochę...
0: Trochę to było za mało. Bo ja tak jak chyba nawet jak oglądałeś, to mówiłem, że pamiętam swój pierwszy kolokwium i tak no... No naprawdę tłumaczyłem to zadanie bardzo długo. Melina w SC Rock.

0: uniwersytet, jakby tak jak Polacy, czyli za...
1: No właśnie, ja jeszcze nie miałem karty Polaka. Jak dostałem się na uniwersytet, bo miałem 17 lat.
0: Okej. Okay.
1: Więc ja dostałem się w ramach konkursu, bo Uniwersytet Śląski oferował miejsce dla obcokrajowców w ramach konkursu i tam się dostałem. Mhm.
0: I dopiero później...
1: I dopiero później zająłem się właśnie tym pytaniem. W sensie, no mama chciała, żebym zrobił to wcześniej, ona chciała zrobić to wcześniej, ale to zawsze było tak, dobra tam.
0: A jadąc do tej Polski wtedy, w tym 15 roku, to wtedy kim ty się właśnie czułeś?
1: Wtedy czułem się... W sensie, wiedziałem o swoim pochodzeniu. Wiedziałem, że mam pradziadka, wiedziałem, że mam po stronie mamy, po stronie taty. Czy ja czułem się takim Polakiem, bijąc rękę w serce? No nie wiem, wydaje mi się, że nie za bardzo.
0: Który moment był taki graniczny, że zdecydowałeś, że zostajesz tutaj?
1: Myślę, że to nie było na wstrzyknięcia. Mm. Wydaje mi się, że jak tu przyjechałem, nawet powiem szczerze, że po pierwszym roku ja już miałem takie pomysły, a może wrócę do mamy, jestem tutaj sam, nie chcę tutaj być sam, a może tam będzie lepiej mi w domu. I wróciłem na te studia. I jakoś tak poszedł drugi rok studiów. I jakoś tak już bardziej tutaj mi się podobało. I tak się jakoś wkręciłem. I tak, nie, że tutaj jest dużo lepiej, że podoba mi się język polski. Naprawdę zacząłem bardzo... Czym bardziej zacząłem się uczyć polskiego, czym bardziej zacząłem się rozumieć, to tym bardziej mi zaczął się podobać.
0: A stand-up kiedy się zaczął?
1: Końcówka 19, 20.
0: No to 4 lata. A chodzi mi o to, bo tam... Słuchałem, czytałem o tych twoich rozlicznych pracach, Krupier plus, głównie Krupier plus różne inne jakieś tam poboczne, to najdłużej pracowałeś jako Krupier, tak?
1: Tak, 4 lata.
0: Najpierw w Tychach?
1: Najpierw w Tychach rok, a potem w Warszawie 3 lata.
0: I to jeszcze było na końcówce bycia Krupierem, że zacząłeś te próby stand-upowe?
1: Tak.
0: I skąd w ogóle ten pomysł...
1: Przyszedłem na wydarzenie.
0: Jakie?
1: Open mic.
0: Polski czy...
1: Jeszcze wtedy chyba po rosyjsku nawet.
0: No właśnie słyszałem, ty zaczynałeś od...
1: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia i że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i że stwierdziłem, że będę robić tylko po polsku.
0: A powiedz mi, bo to... czym... różniły się te open mic'i rosyjskie od ukraińskich? I kto przychodził na rosyjskie? Czy na rosyjskie przychodzili, nie wiem, Białorusini i...
1: Wszyscy.
0: Wszyscy.
1: Wszyscy przychodzili na rosyjscy. Wszyscy przychodzili na rosyjski. Wszyscy przychodzili na ukraiński. Myślę, że do 22 ten podział nie był aż tak duży, mimo że jakby ta ofensywa, tam będzie ofensywa. Wszystko się po 14 zaczęło się dziać na Ukrainie, ale tak było takie, że to jeszcze nie wiadomo co, że to jest polityka i nie było takiego głębszego podziału, wydaje mi się, na tych wydarzeniach.
0: A to ile próbowałeś sił w tym rosyjskojęzycznym stand-upie?
1: Rok. Nie wiem, czy próbowałem sił, to była zajawka chyba wtedy jeszcze. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. No, spróbuję i spróbowałem. I wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz.
0: A od czasu, jak zacząłeś próbować stand-upu po polsku, to robiłeś jeszcze równolegle po rosyjsku, czy już w ogóle odpuściłeś?
1: Coś tam próbowałem, jakieś tam parę wydarzeń, ale to nie było tak, że... To wszystko było jeszcze wtedy zajawką, wydaje mi się. To nie było tak, że ja stwierdziłem, że ja jestem komikiem teraz i to jest mój zawód. Mm.
0: I... A dlaczego uważasz, że nie masz niczego do powiedzenia, że jesteś tu zadgun? No właśnie ciekawa perspektywa, wiesz. Jesteś z Ukrainy, żyjesz w Polsce, człowiek między światami.
1: Dlaczego uważałem, że nie mam nic do powiedzenia? Bo trochę byłem chyba już w innym polu informacyjnym. W sensie nie ciekawiło mnie, co się dzieje, nie wiem, w kolejce w urzędzie, tylko żyłem tutaj i wiesz, oglądałem wiadomości polskie.
2: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. 9,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
0: Reklama. SK Rock.

0: Słuchacie Meliny w Este Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. A powiedz mi, bo słuchałem rozmowy z tobą, że i mówiłeś, że w którymś momencie, że sam tak zrozumiałem, że się czułeś zażenowany robieniem dowcipów o Biedronce, Żabce i Uberze. Wytłumacz mi, o co chodzi dokładnie? Czy to jest jakaś faza, przez którą się przechodzi, czy...
2: Wydaje mi się, że to była jakaś taka faza. No bo to było łatwe. W sensie tak mi się wydaje teraz z perspektywy nawet. Bo to była świadoma decyzja, żeby od tego odejść.
1: Ale właśnie, co jest... jaki rodzaj łatwych dowcipów jest związany... No wiem, że słyszałem tam jeden, że się mówi, że ktoś przychodzi na stand-up, przyjechałem Uberem jako kierowca.
2: Dokładnie to, że kierowca, Biedronka, to wszystko jechanie na stereotypach, co na początku mi wydawało się, że dobra, odkryłem, rozwiązałem stand-up. W sensie ja już wiem, jak robić stand-up do końca życia i przez pierwszy rok mówię, dobra, to przecież można napisać taki żart, one są śmieszne, ludzie się z tego bawią, a potem jak sobie trochę z dystansu no to patrzysz, no to nie jest komedia. To jest nazywanie stereotypów. Jeżeli masz kąt ironiczny, to super, ale widownia już tego kątu ironicznego może nie mieć. To wtedy trochę robi się takie wyśmiewanie nawet tych podstawowych zawodów, co zwykle wykonują Ukraińcy w Polsce. Mm-hmm. Więc stwierdziłem, że to jest zbyt łatwe, nieciekawe i odszedłem od tego.
1: To czego szukałeś?
2: Siebie. Całe życie chyba.
1: I co co znalazłeś?
2: Co znalazłem? No na pewno znalazłem, że mam dużo więcej do opowiedzenia niż żarty o Biedronce. No, wydaje mi się, że wtedy gdzieś tam około 21 roku zacząłem w ogóle się zastanawiać, po co ja tu jestem w ogóle jako człowiek, jakie ja mam potrzeby. Miałem jakieś takie dłuższe relacje, z której wyszedłem i pod koniec relacji się po prostu złapałem się na myśli, ja nie wiem, co ja tu robię. W sensie w tej relacji. Ja nie wiem, dlaczego ja byłem z tą kobietą i czego ja w ogóle chcę w życiu. I wydaje mi się, że to był jakiś punkt przełomowy w ogóle kierunku dalszego mojego życia.
1: A jaką cezurą dla ciebie był, jak to się mówi, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę w lutym 22?
2: Cenzurą?
1: Cezurą, granicą.
2: Jaką granicą? A

0: na przykład z tego, co wiem, to twoi rodzice i twoja siostra po 24 lutego 22 przyjechali do Polski, tak?
1: Tak, tak. Jak wybuchła wojna, stwierdzili, że się przyniosą. W tym samym dniu, no bo to nie jest tak, że spadają rakiety, tylko i tam się zastanawiasz, patrząc w okno. To, czy to już, czy to jeszcze za chwilkę?
0: A oni, rodzice kiedy przyjechali?
1: To jest bardzo śmieszna historia.
0: Dawaj.
1: No bo tata ma 16 lutego urodziny.
0: 16?
1: 16.
0: 8 dni przed atakiem.
1: 8 dni, ale jakoś parę dni po stwierdził, że pojedzie z ziomkiem do Egiptu. Na wypoczynek, na wakacje. Mhm. No i to go spotkało tam, więc on...
0: Czyli byli na wakacjach w Egipcie, kiedy nastąpił atak?
1: Tata.
0: Tata.
1: Tak, więc on to tam wszystkie siły włosy miał. No bo to nie jest tak, że jak wybuchła wojna, zablokowali przecież całe niebo i nie dało się wrócić samolotem. I oni siedzieli tam przez chwilę, potem jakoś przez Słowację, przez Bratysławę jakoś tam wracali. Jakby nie cała rodzina, bo mama przeniosła się do mnie, nie wiem, jakoś parę dni po. Pierwsza wyjechała siostra z dziećmi, była w ciąży z dwójką dzieci.
0: Trójkę ma twoja siostra?
1: Tak.
0: Ale wtedy była w trzeciej ciąży?
1: Tak. Na końcówce jeszcze.
0: I ona, gdzie ona, ty z Kijowa jechała?
1: Tak.
0: Pociągiem czy samochodem?
1: Samochodem.
0: Samochodem. Ty ją odbierałeś z granicy, czy jak?
1: Nie, oni pojechali przez granicę. Oni przenocowali u rodziców mojej dziewczyny. Z którą wtedy byłem i pojechali do Pragi, bo tam mieli znajomych, którzy mogli ich tam przyjąć.
0: Do Pragi czeskiej, tak?
1: Czeskiej.
0: Ale potem przyjechali do Warszawy.
1: Potem przyjechali do Warszawy.
0: No wiesz, śledzenie to jest...
1: Straszne. Wszyscy byli wszędzie i wszyscy...
0: Czyli poczekaj, czyli siostra z dziećmi przez... Czyli Polska, Praga...
1: I potem wrócili do Warszawy.
0: Warszawy.
1: Tak.
0: I mieszkają w Warszawie.
1: Tak. Melina w SC Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Mama przyjechała zaraz po...
3: Przyjechała do Warszawy. I potem pojechała, wiadomo, tam na chwilę do siostry, żeby się aklimatyzować, ale potem wróciła też do Warszawy. Przyjechała do mnie i spała u mnie.
2: I tata też.
3: I tata przyjechał chwilę później, on pojechał przez Pragę, żeby właśnie zobaczyć jeszcze siostrę. Przyjechał do Warszawy, pobył z nami parę dni i pojechał do Kijowa.
2: Jak oni się odnaleźli w Polsce?
3: Tak, po czasie mówiąc, to chyba dużo lepiej, w sensie odnaleźli się, tak mi się wydaje, bo na początku to było niespodziewane. W sensie oni znali trochę Polski, oni też mieli te karty Polaka, oni jakoś tam mogli się dogadać w sklepie, ale w wieku 60 lat przenieść się do innego kraju.
2: Jeszcze podjęli tu pracę, czy już?
3: Podjęli, tak. Mama teraz pracuje w żłobku i z tego, co tak patrzę z boku, no to świetnie się bawi.
2: Ona jako nauczycielka muzyki, czy
3: nie, ona,
2: czy wszystko robi?
3: Ona jest asystentką chyba nauczycielki.
2: Okej.
3: I jest, ojejku, ona się super odnalazła, tak mi się wydaje, bo właśnie przez to, że jest nauczycielką muzyki, to oni tam jakieś piosenki tworzą, śpiewają. I tak jak patrzę, no to jest bardzo zaangażowana i się przychodzi, wiadomo, że przychodzi zmęczona, ale jak opowiada, jak tam z dziećmi cały dzień była, no to dużo, dużo więcej sił jej to daje. Tata wydaje mi się, że gorzej się odnalazł, bo teraz musiał zakończyć pracę tam w Kijowie, przyjechał tutaj i no, chłop w wieku 60 parę lat musi znaleźć pracę, no to jest praca ochrony.

0: Miarza i to jest pewnie nie jest dla niego to trudne, że z jakiegoś dobrego stanowiska musiał wrócić jakby do pracy takiej bardziej podstawowej.
1: A siostra?
0: Siostra, jeżeli dobrze kojarzę, teraz chce zatrudnić się, próbuje się zatrudnić jako nauczycielka języka, tylko nie wiem którego, bo ona skończyła angielski na studiach i całe życie była nauczycielką angielskiego.
1: Okej. A powiedz, a jak twoi rodzice, którzy życzyli ci tak dobrze, żebyś miał porządną pracę, informatyk, byś dał sobie radę i w Nowej Zelandii, i w Polsce, a ty, zamiast być poważnym człowiekiem, wybrałeś ścieżkę stand-upu w Polsce?
0: No ja próbowałem.
1: Próbowałeś być poważnym człowiekiem?
0: Ja naprawdę próbowałem być poważnym człowiekiem. Ja naprawdę się starałem w tych studiach informatycznych, ale ja czułem, że jeżeli teraz tu zostanę, to ja sobie tego nie wybaczę. Że siedzenie przy kompie, przed ekranem codziennie multum godzin, bo tak to mi szło, że ja musiałem siedzieć po... Pamiętam, że był... Nie wiem, 5 dni byłem w szkole, potem wracałem na weekend, 2 dni siedziałem przed kompem, minął weekend i ja znów wracałem do szkoły, żeby tam ogarnąć ciut bardziej, jak działa Python. I to mnie po prostu... W sensie ja dałem radę z tam i pierwszy semestr, i drugi, ale no czułem, że to nie jest absolutnie to, co ja chcę robić w życiu. Więc oni chyba podeszli z takiego... Spoko, no to coś innego. I ja po 3 latach informatyki stwierdziłem, dobra, no to zarządzanie. I poszedłem na zarządzanie i oni...
1: Na zarządzanie się przeniosłeś
0: już w Warszawie. Tak, już w Warszawie.
1: Na Koźmińskim czy gdzie?
0: Nie,
1: Kolegium Civitas, okej. Tak.
0: W Kolegium Civitas próbowałem też i oni to też doceniali i ja też poczułem... I już mniej więcej w tych latach zacząłem gdzieś się pojawić ten stand-up i zacząłem czuć, że okej, coś tu się odnajduje. Może w tym kierunku pójdę i zostałem przy stand-upie i w którymś momencie opuściłem studia. I oni jeszcze bardzo długo, przede mnie mamusia, która bardzo mi życzy najlepiej, jest przekochana zawsze, no może skończysz studia. Ostatnio nawet jakoś, wiesz, żyję ze stand-upu już parę lat i ona przyszła ostatnio, coś tam też mówił z pół roku temu, może wrócisz na te studia, może jeszcze masz chwilkę.
2: Słuchacie Meliny

0: Drogowskazy w SC Rock.
1: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
2: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci mi powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
1: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i to było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. No, spróbuję i spróbowałem i wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli

0: na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina w S-Rock. Ten kawałek... Dobrze rokuje.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Ja już pracowałem jako dziennikarz ładnych parę lat, a miałem nieskończone studia, historię. I zawsze jak przychodziłem na obiad do rodziców, w niedzielę czy w sobotę, to zawsze przy deserze było. No a może byś jednak tą magisterkę zrobił i to, i zrobiłem w końcu, wiesz. Już tak nie mogłem wytrzymać tych rozmów w niedzielę, że zrobiłem. Mam papier, jestem magistrem, wiesz. Powiedz mi, a kto, a byli na twoim występie?
3: Byli. Byli, i to w takim bardzo udanym. Bardzo się cieszę, że byli. To był w Otwocku Teatr Jaracza. Mm. I świetnie mi poszło i czułem, że świetnie mi idzie. Jeszcze wspomniałem, że są. Jakieś brawka dla nich były. I ja mówię, ojejku, no to już więcej nie przychodźcie. nic lepszego już tutaj się nie wydarzy.
2: A nie było, wiesz, jak to czasem rodzice, że tam brzydkie słowa i tak dalej?
3: Nie, był jakiś żarcik o tym, że tata jako wojskowy, no to tam gdzieś alkohol się przewijał i miałem o ten żarcik i tata i mama i właśnie tam moja była dziewczyna siedziała obok i mówi, że tata super, w sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak no i to
2: A powiedz mi, pamiętasz pierwszy impuls do zainteresowania się stand-upem? Czy to był impuls ukraiński czy polski?
3: Czy amerykański? Internetowy, wydaje mi się, że oglądanie.
2: Ale nie właśnie oglądanie czego?
3: Jakiego stand-upu ukraińskiego chyba jeszcze wtedy nie było za bardzo. Mhm. Właśnie trochę na akademikach, jak przyjechałem na Uniwersytet Śląski,

0: to żeby się potem jakoś oczywiście odpocząć od ekranu, no to stwierdziłem, że dobra, to sobie będę włączał ekran na sen. I gdzieś tam stand-up po raz pierwszy zobaczyłem i to był stand-up, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze rosyjski nawet.
1: Rosyjski?
0: Tak. Który też miał wtedy chyba jakiś taki swój boom. I dopiero tam usłyszałem, że w ogóle coś takiego jest. Potem dopiero odkryłem amerykański i zobaczyłem Jima Jefferisa. Ojejku, ojejku. Jeszcze był ostatnio w Warszawie i to było takie ojejku. Nigdy nie myślałem, że zobaczę go na żywo. Więc to był taki pierwszy komik amerykański.
1: A skąd czerpałeś przekonanie, że jesteś zabawny?
0: Nie wiem, czy ja mam takie przekonanie.
1: No ale wiesz, raczej stand-up służy temu, żeby bawić ludzi, nawet jeśli poważnymi rzeczami, czy... No więc... Wiesz, Rafał Sumowski, z którym się spotkałeś tu przed chwilą, który tutaj był, to z kolei powiedział, że jego żona mu powie, wiesz... Znaczy, że był śmieszkiem w szkole, ale że wiesz, że...
0: Ja chyba nie byłem śmieszkiem, ale zawsze siedziałem obok śmieszka.
1: Obok śmieszków, tak?
0: Obok śmieszków, gdzie mój współlokator, osoba, z którą się poznał za ławką, no to był bardzo dużym śmieszkiem. I chyba ja byłem takim skrzydłowym śmieszkiem, no bo dopowiadałem te żarty i tak patrzyłem. No ciekawe w ogóle, na dużą refleksję mnie tutaj nasunąłeś, że te jego żarty były szybkie, od razu i nie wszystkie mnie bawiły. I ja byłem takim, no dobra, no to jeszcze z tego kierunku możemy dopisać żarty i z tego dopisać. No to tak nie myślałem oczywiście, ale dopowiadałem jakieś inne kierunki. I czy wtedy się poczułem, że byłem śmieszny? Nie, mi się wydaje, że jestem bardzo nieśmieszny.
1: Nie, no właśnie nie reklamuj tak, wiesz, bo ktoś się pierwszy
0: jestem
1: raz...
0: bardzo śmieszny, zapraszam. No, ognisko, program. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Jaka była droga potem już przez te polskie open mic'i?
2: Długa chyba nawet całkiem. Na początku były to jakieś takie sporadyczne wydarzenia, gdzie udało się zapisać, a potem dość szybko zaprosił mnie tam taki lokalny występujący Kamil, zaprosił mnie do pomóc mu prowadzić scenę w Świetlicy Wolności przy Palmie w Warszawie i tam spędziłem dobre 3 lata, wydaje mi się, prowadząc scenę, czyli ogarniając sprawdzanie biletów, stawianie wydarzenia, robienia plakatów, zaproszenia komików, zrobienia zapisów i taka zabawa. No to tam chyba się nabrałem czegokolwiek, co można nazwać jakimś tam skillem.
1: I na scenę na ile wychodziłeś na początku?
2: 5-8 minut.
1: A to było właśnie na takich zbiorówkach, czy jako przed kimś?
2: Takie testowe zbiorówki, czyli jest wieczór, testy, open mic to się nazywa, 8 występujących po 8 minut i tam co możemy, pokażemy.
1: A teraz chciałem na poważnie, bo tak, rozmawiamy w czasie, kiedy chyba najgorszym czasie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i w sensie międzynarodowym i po prostu co się dzieje w Polsce. Chciałem się spytać z twojej perspektywy. Człowieka z dwóch światów, który żyje ze śmiechu, a czasami nie jest do śmiechu. Więc jak to?
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. No bo to, że doświadczamy sobie na co dzień jakichś ludzi, nie wiem, z Ukrainy, którzy tam jeżdżą dobrym samochodem, ale zrobią to w zły sposób, co oczywiście denerwuje wszystkich, bo to jest normalne, albo jakoś się głośno zachowują na ulicach, w parku, rozpijają alkohol, to da się spotkać taką osobę i powiemy, no to jest, nie wiem, jak z przekleństwami tutaj można, czy nie?
1: Można.
2: No jest pierdolnięty, ale to pierdolnięty człowiek może znaleźć po każdej stronie. I się zdarzają i Polacy, co robią podobne rzeczy, Ukraińcy, więc to na pewno jest jakąś kodową konfliktu. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Nie wiem, mam takie wrażenie.
1: Ale jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy, jesteś tutaj 11 lat. W perspektywie człowieka, który się nie interesował polityką, był młodziutki i tak dalej. Po przyjeździe jak było?
2: Bardzo fajnie. Wszyscy się, jak opowiadałem, że tam swoją historię, że z Żytomierza, i tam, że mam pochodzenia i to wszyscy byli, ale super, ale cieszymy się, ale nie wiem, to przekochani wszyscy byli. Teraz wydaje mi się, że tego już nie mam. nie wiem. Wydaje mi się, że wtedy też nie było aż tyle tych osób przyjeżdżających. Kiedy to się zaczęło zmieniać? Na pewno to coraz przez liczbę osób, co przyjechali, i to się zmieniało, ale nie tak drastycznie. No bo wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko, normalnie uciekali, wsiadali właśnie do samochodu, brali paszporty i jechali, tak jak właśnie, nie wiem, moja siostra, a ktoś był jeszcze, wydaje mi się, że w gorszych, nie wiem, z gorszymi zasobami. No i to było przecież piękne. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego. Bo też mało lat żyję, ale to pewnie dlatego. Melina Skiro.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
2: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
3: Wydawaniu orgazmów.
2: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
4: Mów za siebie.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Zakończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
4: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali.
1: Nic nie braj na siebie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Od czego zaczynamy?
7: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy za rogiem, tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
11: I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: A dzisiaj, 4 lata później.
1: Wiesz co, bo chodzi mi o to, że sam się śmiejesz w programie. Nie wiem, czy prawdziwa historia, czy nie. Nawet jak nieprawdziwa, to fajnie zmyślona. Czyli kupowanie samochodu. Że wiesz, a propos, jak mówiłeś o swoim... Pytając się publicznie, czy mam jeszcze akcent, czy nie mam akcentu. Że pyta się przez telefon o samochód, a facet mi ruski nie sprzedaje. W czym wysyłasz mu zdjęcie dowodu osobistego, że obywatel Polski. Ale chodzi mi o to, bo tak rozumiem, że jest jakiś taki rodzaj nadal u ciebie zawieszki, że dla części Polaków i tak będziesz Ukraińcem, dla części Ukraińców będziesz Polakiem, a dla innych będziesz Ukraińcem. Właśnie...
3: I tak, a nie wiem, czy da się to zmienić. Myślisz, że da się to zmienić?
1: Być może nie.
3: No, ale nawet nie wiem, po co musiałbym komuś, wiesz, udowadniać cokolwiek.
1: Nie chodzi mi o udowadnianie, tylko że chodzi mi o to, że masz w pewnym sensie w sobie kilka perspektyw i takim jesteś... Przepraszam, dziwnie to może zrobić, ale u mnie to jest komplement, że jesteś w pewnym sensie kundlem, mieszańcem, trochę z tego, trochę z tego, w związku z czym, wiesz, rzeczywistość... Ja sam jestem kundlem, więc wiesz, inna mieszanka, ale też mocna, wschodnioeuropejska. Więc wiesz, ogląd z różnych stron, więc chciałem cię spytać, wiesz, jak to jest... O twoje, nie wiem, rozmowy, czy z Polakami, czy z Ukraińcami, wiesz, o tym, co się dzieje. Ostatnio, jak to wygląda? Podchodzą pewnie do ciebie ludzie po programach.

0: Zaczepiają tu, zaczepiają tam. O, śmieję się, dawaj.
1: No była taka jedna historia, w której opowiadałem, to chyba było jak grałem jeszcze kasyno, w którym już tam opowiadam, że dostałem polskie obywatelstwo i się bardzo się cieszę, że tam odzyskałem, nawet można powiedzieć, dzięki dziadkowi. To było w Krakowie, było takich trójka łysych chłopów w pierwszym rzędzie, którzy byli mało zainteresowani stand-upem i czułem, że oni szukają po prostu za co się zaczepić. I jakoś tam udało się z tego wybrnąć, odbić tej chęci interakcji i pójść w program i powiedzieć. I podszedł z nich taki łysy i największy i powiedział: nienawidzę Ukraińców. Ale ty jesteś w porządku.
0: Ja mówię, klasyka.
1: No dobra, ty chyba programu nie słuchałeś, w sensie, no i tak to będzie. Ktoś będzie mnie uważał za Polaka, ktoś będzie mnie za Ukraińca, ktoś za Kundla i tak chyba to ma wyglądać.
0: To wracając trochę do początku rozmowy, to jakbyś miał siebie, właśnie, bo zadałem na początku pytanie, gdzieśmy popłynęli, no więc teraz jeszcze raz, jakbyś miał siebie zdefiniować.
1: Mieszkam tutaj, kocham ten kraj. Kocham ten język. Odprowadzam tutaj podatki. Kocham kobietę, która mówi w tym języku. No, nie widzę innej definicji niż Polak. Chodzę tutaj na wybory w Ukrainie. Byłem już 0 razy na wyborach, no też byłem dzieckiem. Czuję się Polakiem.
0: A na Ukrainę jeździsz jeszcze?
1: Nie, ostatnio raz byłem w 21. Jakoś już...
0: Jeszcze przed wojną?
1: Jeszcze przed wojną, a tak przed tym to też nie jeździłem za często. Nie czułem, że tam coś, oprócz rodziców i bliskich jakichś tam osób, mnie tam czeka, ciągnie tam.
0: A kto ci jeszcze tam został?
1: Wujek.
0: Brat mamy?
1: Brat mamy. Mhm. Dwóch przyjaciół i matka chrzestna i tyle.
0: A teraz nagle spojrzałem do notatek, mi się przypomniało, że wzruszyło mnie, jak używasz w swoich występach określenia pójść na balety, bo, śpiewam, dlaczego mnie wzruszyło? Dlatego, że wydawało mi się, że jak ja byłem dzieciakiem, licealistą, to wtedy było określenie, że właśnie balety i to wtedy było oldschoolowe trochę. Ja nie wiem, czy to historia zatoczyła jakąś pętlę, że to znowu się słowo pojawiło. Skąd ty te balety wziąłeś?
1: A nie mam pojęcia. Myślę, że to jest definicja, która mi po prostu się upodobała. No jak tworząc ten materiał, no to szukam takich słów, które najbardziej będą opisywać to, co się działo. I akurat pewnie w tym żarcie to tak.
0: Aha, bo to mówicie, że pamiętam, że w latach 80. balety to było takie, wiesz, a to tacy starsi ludzie mówią balety i tak. Może ty jesteś po prostu taki stary w duszy swojej, wiesz.
1: Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej tak jest.
0: A powiedz,
1: bardzo skromnie powiem sobie. Tak chyba było.
0: Bo tak, bo ty w liceum w liceum chodziłeś do Kijowa.
1: W Kijowie.
0: W Kijowie chodziłeś do liceum?
1: Tak.
0: A masz kontakt w ogóle z ludźmi z liceum? Znaczy inaczej, masz wiedzę o tym, co u nich słychać?
1: No mam takiego bliskiego ziomka, z którym jestem na łączu.
0: Gdzie jest?
1: Się dzwoniamy.
0: Czy w Ukrainie, czy w Polsce?
1: Jest w Ukrainie.
0: Ukrainie.
1: Jest w Ukrainie i właśnie ostatnio się dowiedziałem, że poszedł do wojska i bardzo tak, no przeżywałem to. W sensie przeżywałem, bo wiadomo, to jest jego decyzja.
0: Czy na ochotnika?
1: Sam poszedł. Więc bardzo to trochę przeżywałem, bo no trochę się bałem, że coś mu się może stać. To oczywiście jak się zwaniałyśmy, no to mnie uspokoił, ale jestem coś oczywiście.
0: A z klasy reszta ludzi co robi?
1: Nie mam za bardzo kontaktu. Tak w sensie, no to był właśnie ten kolega z ławki, z którym zawsze byłem blisko i gdzieś tam...
0: Czy kolega z ławki to jest Dima, czy Dima to jest... Nie,
1: Dima...
0: Kolega z ławki to jest Śmieszek.
1: To jest Śmieszek.
0: Dima to jest syn Chrzestnego, tak?
1: Tak, to jest syn Chrzestnego.
0: Okej, dobra. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Zaciekawiła mnie twoja logopedka, którą wspominałeś, że ci bardzo pomogła. Takim w szerszym rozumieniu, nawet niż czysto techniczno-logopedycznym. Znaczy, co zawdzięczasz tej kobiecie?
3: No to jest multum pracy, który wykonaliśmy razem, bo tak spytałeś, co zawdzięczasz. No bo od razu w mojej głowie, nie no, ewidentnie źle mówisz po polsku, w sensie, czemu, to za co ty zapłaciłeś? To jest oczywiście moja głowa.
2: Nie, wiesz, mnie zaciekawił zupełnie inny aspekt tego, to znaczy na przykład z

0: grzytanie zębami, stres, to o czym mówiłeś. Nie. Nie krytykuję twojej polszczyzny. A jednak tam siedzi w tobie, wiesz, kontrola. Nie. Zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi właśnie o bardziej aspekt psychologiczny tego, w czym ci ta kobieta pomogła.
1: Psychologicznej nie bardzo, bo ona była tylko i wyłącznie od ćwiczeń, czyli ona mi dawała ćwiczenia.
0: No tak, ale mówiłeś gdzieś, że właśnie...
1: To była osobna kobieta. To nie było, że logopedka...
0: A, czyli ja skleiłem dwie kobiety w jedną?
1: Nie wiem, nie było. Chodziłem i do logopedki i jednocześnie zapisałem się też na terapię.
0: Znaczy, dobra, to zacznijmy od logopedki i przejdziemy do terapii, no. Czemu pomogła ci logopedka?
1: Logopedka mi pomogła w tym, że przyjeżdżałem do niej tam raz na jakiś czas. Ona mi dawała ćwiczenie. Ja to ćwiczenie grzecznie codziennie robiłem po parę razy i ustawialiśmy dobrze wymowę, język i te rzeczy.
0: Czyli technika, dobrze. A dlaczego poszedłeś na terapię?
1: Na terapię poszedłem z tego samego powodu. Przez ucisk w szczęce i zgrzytania zębami w nocy. No bo ja mam takie, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ja nie jestem lekarzem, ale że wszystko się bierze, większość rzeczy się bierze też z głowy. Także jeżeli nad objawami sobie podziałam, ale nie podziałam sobie nad głową, no to raczej się też za dużo nie zmieni.
0: I co? Co ci powiedziała terapeutka?
1: No, że nie wyrażam złości najprawdopodobniej i nie mówię, jak coś mi się nie podoba, tylko trzymam w sobie i dużo rzeczy po prostu nie mówię.
0: A dużo jest, przepraszam, dużo jest złości w tobie, czy było?
1: No, na pewno już mniej. Na pewno ta terapia pomogła gdzieś tam.
0: A z czego była ta złość?
1: Każda złość, tylko zamiast tego, żeby, nie wiem, pójść na konflikt, to ja starałem się go uniknąć, zagłość, nie, wszystko dobre, wszystko super, dogadajmy się i będzie miło, ale nie przeżywałem, nie dawałem sobie pozwolenia na przeżycie tej złości.
0: I zawsze uśmiechnięty, tak?
1: Zawsze uśmiechnięty, co nadal mam, no bo to zostaje raczej, ale no to tak. No to chodziło, żeby przerobić tą złość i...
0: A ten greps ze stand-upu, że pracy nie dostawałeś, bo za bardzo uśmiechnięty, to coś tam się opiera na rzeczywistości, czy tak sobie wymyśliłeś?
1: Nie. Wątpię. W sensie... Coś na pewno tam było, jakieś ziarenko. Tam było ziarenko, bo nie wymyśliłem tego żartu. Tak po prostu, ale chyba nie, teraz nie zidentyfikuję skąd. Mhm. Ziarenko, coś tam było ziarenko. Gdzieś mi odmówili, że się uśmiechałem.
0: Czyli była ukryta złość i czy terapeutka pomogła ci z wyluzowaniem?
1: Na pewno. Terapię. A byłeś na terapii?
0: Nie.
1: Nigdy?
0: No nie, no trochę... Próbowałem...
1: I nie.
0: Chyba nastąpiło rozminięcie się.
1: No, wydaje mi się, że to tutaj dużo bardzo zależy od, na kogo trafisz, na po drugiej osobie. Jeżeli przychodzisz do niej, mówisz, jaki masz problem, ja powiedziałem, jaki mam problem, ona mówi, spoko, zapraszam. No i byliśmy ze sobą rok. No to na pewno jakoś tam czułem, że mi to pomaga. Dużo rzeczy nazywałem, dużo wyrażałem, nauczyłem się wyrażać, gdzieś stawiać granice, dbać o swoje i za to jestem jej bardzo wdzięczny.
0: Czy jeszcze masz kontakt w Warszawie ze światem ukraińskim? W sensie, nie wiem, z scenami klubowymi, muzycznymi, no krótko mówiąc, ze światem ukraińskim.
1: Mam przyjaciela z czasów akademików, którym się widzimy. Chociaż z nim też się... Nie wiem, czy większość czasu nawet po polsku nie rozmawiamy. Ale on też ma podobną historię, bo on pochodzi z Bertyczowa, której też, nie wiem, jak tam w obwodzie żytomierskim, to też jest tam bardzo taki obszar, takie miasto, gdzie polskość jest chyba nawet bardziej niż Żytomierzu rozwinięta i z nim się widzimy i wydaje mi się, że bo on jakoś tam w tej kulturze ukraińskiej coś tam jeszcze odnajduje dla siebie i jest moim takim łącznikiem ze światem ukraińskości. Czasami jak były jakieś wydarzenia typu, nie wiem, robimy stand-up dla zbiórka, dla coś, no to brałem w takich rzeczach udział i z przyjemnością będę brał, jak mogę pomóc. I chyba tyle.
0: Muzyka, koncerty?
1: Nie czuję. W sensie muzyka, koncerty, może coś na Spotify moim może się przywinąć, bo ten Spotify mam od ilość tam lat, więc na pewno jakieś fajne kałapki, ale to jak z każdych różnych kątów świata się odnajdą.

0: Wyjdzie na to, że pewnie zaliczyłem więcej ukraińskich koncertów w Warszawie niż...
1: A na jakich byłeś?
0: Na Okeanie Elzym.
1: No to jest klasykiem. I tak widzisz, na koncercie nie byłem, ale znam ich piosenki oczywiście, no bo tam zasłuchiwałem się za dzieciaka i po prostu znam je. No to są klasyki. To jak ci podobało?
0: Ja uwielbiam. Ja w ogóle, wiesz, moje dzieci to już mnie w którymś momencie błagały, żebym ciągle nie grał Okeanu. Samochody, że mieli po kokardy. Ja naprawdę bardzo, bardzo. Miałem kiedyś tak, że jeszcze za dawno temu kupowałem sobie płyty. Można było kupić w Warszawie. Na czas, jak jest Spotify, to... Moja żona mówi, że ja mam zamiłowanie do ukraińskiej muzyki rockowej, bo że zwłaszcza, że jest zupełnie inny rodzaj wokali. Takie, wiesz, na przykład właśnie takie jak Wakariuk że...
1: Wakarciuk.
0: Takie, jak to określa moja żona, histeryczne męskie wokale. Że inaczej śpiewają, wiesz.
1: A bardzo ciekawa. Nigdy o tym nie myślałem.
0: Co?
1: Nigdy o tym nie myślałem. No, no tak... na pewno to jest dobra muzyka i mam kawałki, ale tak, żeby pójść na koncert, to nie.
0: No dobra, słuchaj. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Melinie. I powodzenia. Roman Kostelewski był gościem w Melinie w Westerok.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta, tamta, tamta.
3: O.

0: To jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Reklama.

0: Polsce znamy naszą wersję tej piosenki o tytule Dziewczyna o perłowych włosach, a to oczywiście węgierski oryginał Omeki. Już po 14 w niedzielę wita Jarosław Bierajewicz. Jak zwykle zapraszam na weekendowe kultowe historie. Posiedzę tu z Państwem do 18. I razem ze mną na razie pan Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Eleny Krawiec i Again. A my cofniemy się do początku lat 90., dokładnie do 22 sierpnia roku 92, gdy na ślubnym kopiercu stanęli Sting i Trudy Styler. Ta impreza weselna przeszła do historii, bo po pierwsze pojawili się na niej zaproszeni Death Rocks, którzy zagrali set, ale ważniejsze dla fanów The Police było to, że Sting zaprosił na wesele swoich kumpli z kapeli i razem stanęli i zagrali kilka numerów. Pierwszy raz po kilku latach przerwy, a dokładniej pierwszy raz od momentu, gdy w studiu nagrywali tę wersję piosenki Don't Stand So Close To Me.

0: czwartek głośno było o piłkarzach ze szwajcarskiej miejscowości Thun, którzy przyjechali do Poznania i wrócili do siebie z bagażem 7 straconych bramek. Tyle im Lech zapakował. A to też jest szwajcarska opowieść, choć nie związana z piłką nożną. Opowieść z miejsca, które od Thun położone jest mniej więcej 100 km na zachód. Nad jeziorem Genewskim kiedyś płonęło kasyno i widzieli to na własne oczy Deep Purple. Smoke on the water. A co jeszcze przed nami? Za moment kapela z Leeds. Nazywa się Chumbawamba.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Tom from Kasabian.
6: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: This is Tom Rauschler. You're listening to Eska Rock.

Aerosmith w towarzystwie Youngblooda w SC Rock. Po czym zwykle poznać czyjąś wielkość? No potem, że gdy się jest wielkim, to się tej wielkości nie pokazuje. Bagatelizuje się często ją, jak na przykład robił to przed laty Slowhand. W roku 1970, a więc już po rozpadzie zespołu Cream, założył swój nowy zespół. Mógł go nazwać Slowhand and the Dominoes albo Clapton and the Dominoes, a jednak postawił na Dereka. Dokładnie 56 lat temu rozpoczęli nagrywanie swojego słynnego albumu Layla and the Other Assorted Love Songs.

0: Alive. Piosenka z albumu, którego premiery nigdy nie zapomnimy, bo ta premiera miała miejsce w dniu zamachów na World Trade Center. POD i Alive w ST Rock. Pierwsza godzina niedzielnych kultowych historii za nami. Drugą już za moment otworzy zespół Manam.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 30

0: Ja dzisiaj trochę w takim trybie, w jakim trybie jest ta piosenka, The Sound of Silence, akurat tu w wersji Disturbed, no bo po trzech dniach wariacji na festiwalu Rockowizna dziś człowiek raczej wolałby być w pozycji horyzontalnej. Ale będę tu z Państwem do 18, proszę się nie martwić, wytrzymam. I teraz czas na spotkanie dwóch dżentelmenów. Jeden odpowiada głównie za gitarę, to Billy Morrison, a drugi trzyma mikrofon i nazywa się Dexter Holland.
1: Ten kawałek.

klawicierze zespołu Tilt, kapeli, którą założył przed laty Tomasz Lipiński. Człowiek, który w piątek miał urodziny. Może jeszcze świętuje pan Tomasz. Życzymy wszystkiego najlepszego. Wspominałem też w piątek o premierze 36. rocznicy premiery albumu numer 1 w dorobku Alice in Chains, czyli albumu Facelift. Mówiłem wtedy o tym, taką ciekawostkę, że Lane Staley swoją karierę muzyczną zaczynał jako perkusista. Dopiero potem zmienił swoją rolę w różnych kapelach, które były po drodze na wokal. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Mógłby spokojnie żyć, bo to byłyby dopiero urodziny 59.

0: jeden z tych naprawdę starych klasyków, nagrany przed laty przez Boba Dylana, który na przełomie lat 80. i 90. wzięli na warsztat panowie z zespołu Guns N' Roses. Ciekawe, czy już wtedy kołatała im w głowie myśl, że kiedyś będą pukać do tych niebiańskich bram. No ale mam nadzieję, że będzie to później niż wcześniej. Bo na przykład niektórzy już tam zapukali i już wśród nas ich nie ma. Joe Ramone za moment w piosence What a Wonderful World.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

lubię się, to Lux Torpeda. A teraz wrócimy do lat 60. Kiedyś mówiłem, niedawno były urodziny Ringo Starra, że nie był to pierwszy perkusista tego zespołu. No i niewiele zabrakło, by nie był też perkusistą ostatnim. Te ciągłe sprzeczki i napięcia, które panowały w zespole w 68 roku, spowodowały, że 22 sierpnia Ringo zdecydował się na nagłe wyjście z sesji nagraniowej i opuszczenie.

The Beatles, Smokowo Woliski, no i poleciał razem z rodziną na Sardynię. No i po dwóch tygodniach od opuszczania Beatlesów na wyspę dotarł telegram. Jesteś najlepszym perkusistą świata. Wracaj do domu, kochamy cię. Ringo był rozczulony tym telegramem, wrócił więc na sesję nagraniową. W studiu zastał George'a Harrisona, który pracował nad solówką do swojej piosenki While My Guitar Gently Weeps oraz perkusję przystrojoną kwiatami. No i tak doszło do powrotu Ringo do The Beatles. Powrotu, w czasie którego, gdy go nie było, The Beatles nagrali na przykład ten numer, który Państwu teraz zagram, w którym na perkusji zagrał Paul McCartney.

0: doskonały jest ten numer, ma też świetny teledysk. Taki robiony pod światło w zasadzie przez cały czas. Dobra to rzecz od Linkin Park. 16, a więc półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro, jeszcze tu z Państwem przez 2 godziny. No a razem ze mną między innymi za chwilę pan Maciek Kurowicki z zespołem Hurt i załogą G.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama.

Marillion, z czasów, kiedy wokalistem był Fish, a potem przyszedł Steve Hogarth i jest tak do teraz. Choć zdarzyło się, że pewnego dnia Fish znów pojawił się na...

Ordinary Love zespołu YouTube. A teraz coś dla tych, którzy porzucili edukację i myślą, że wszystko stracone. Otóż nie jest stracone. Zawsze można do nauki wrócić, jak na przykład zrobił to Brian May, który 19 lat temu został doktorem astronomii. Przez 36 lat praca doktorska trwała w zawieszeniu, potem do niej wrócił, no i w wieku 60 lat obronił liczącą 48 tysięcy słów pracę doktorską, której tytuł to Prędkości radykalne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Pan doktor kosmiczny, absolutnie Brian May, od 19 lat, bo rzecz miała miejsce dokładnie 19 lat temu, razem z kolegami z grupy Queen w piosence I Want It All.

0: piątek na Rokowiźnie rozmawiałem sobie z Januszem Panasewiczem, no i pytałem go o to, między innymi, czy nie żałuje tej wspólnej trasy koncertowej z Madonną, którą mieli robić w latach 80., na którą koniec końców, gdy nie chcieli pojechać, oni pojechali.
1: Biła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. A w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowej i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Od czego zaczynamy?
11: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.

The Fool. A teraz opowiem o pewnym młodzieńcu. Zawsze mi się będzie tak kojarzył, no bo kapela zaczynała swoją karierę rozkręcać na dobre w XXI wieku, no to w zestawieniu z tymi starszymi zawsze będzie młodszą. The Strokes i Julian, czy też Julian Casablancas, jak kto woli, ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który przychodził na świat w roku 78 w Nowym Jorku, a więc ma już 48 lat. Syn potentata biznesowego i także byłej modelki i Miss Danii pani Jeanette Christiansen. To stąd już wiemy, skąd się wzięła uroda tego pana, który teraz dla wszystkich zaśpiewa piosenkę Last Night, The Strokes.

0: Bija i Olczunek. Kiedyś przed laty takiej grupy fanowskiej, która jeździła za Sex Pistols, a potem zachęcony tym, co robią jego idole, postanowił sam zająć się muzyką. Sex Pistols. Miałem okazję oglądać ich czwartkowy wieczór na tak zwanym backstage'u poznańskiej edycji rockowizny, no ale specjalnie rozmowni to oni nie byli. Udało mi się zamienić tylko dwa zdania króciuteńkie z perkusistą Polem Cookiem. Może będzie jeszcze kiedyś okazja. Zobaczymy. 17 za moment, a więc ostatnia godzina kultowych niedzielnych wspomnień przed nami. Po 17 na pewno będziemy mówić o Edwinie Collinsie, ale pierwsi zagrają już za chwilę Kiss.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i tshirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Reklama.

0: dawno, dawno temu, gdy w polskim eterze było niewiele stacji radiowych, słuchało się w zasadzie tylko Trójki. Była tam słynna lista przebojów, która mnie samego zachęcała do tego, by stworzyć swoją własną, prywatną. Miałem, mam go nawet do dzisiaj zachowany na pamiątkę, specjalny zeszyt, w którym w każdą sobotę co tydzień odnotowywałem 20 lub 30, już teraz zapomniałem, swoich 30 ulubionych w danym tygodniu utworów. No i tak się składa, że ta piosenka Blaze of Glory w moim prywatnym zestawieniu ulubionych piosenek w roku 90 była na pierwszym miejscu nawet przez 3 tygodnie. A ta piosenka, gdybym prowadził taką listę przebojów, byłaby na pewno na miejscu pierwszym w sierpniu roku 2026. Sos chaosu, pani Kasia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

wzięty z tytułu eseju Erisha Fromma. Mieć czy być? To jest dobre pytanie, na które ja, szczerze mówiąc, nie odnajduję odpowiedzi. No chyba jednak bardziej być niż mieć. No ale najlepiej byłoby mieć jedno i drugie. Obiecywałem, że wspomnę Edwina Collinsa i teraz będzie właśnie

0: lajki o grupę Scorpions. I swoją drogą wiecie, że w tym Hanowerze, z którego pochodzą, jest drużyna hokejowa, która nazywa się Hanover Scorpions. Gdyby ktoś pytał, czy kapela wzięła nazwę właśnie od tej drużyny hokejowej, od razu odpowiem, że nie, bo Hanover Scorpions powstali w roku 75. To bardziej oni mogli się inspirować zespołem niż na odwrót. Aerosmith i Janis Garagan, ten moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw parentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszenia praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapomniałeś.

0: śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku KOS-a. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank PKOS-a. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Reklama.
8: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
9: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
10: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

też wkroczyli lider zespołu The Verve w solowej odsłonie. Jego Heavy News w SC Rock. A teraz wspomnimy sobie Keitha Moona, który odchodził z tego świata w wieku zaledwie 32 lat. Ale gdyby żył, to miałby dzisiaj urodziny. No i poważny powód do świętowania, bo byłyby to okrągłe 80. urodziny. To jeszcze z czasów, gdy żył i miał się dobrze. Razem z The Who.

0: Shoot Me All Night Long. Naprawdę wielkiego, legendarnego zespołu. Tak wielkiego i tak legendarnego, że zawsze znajdują się chętni na to, by zagrać z nimi koncert. Oczywiście w roli supportu. Nawet tak wielcy jak Foo Fighters, którzy ostatnio zdecydowali się zastąpić Pretty Reckless i zagrać przed AC/DC w St. Louis. O historii piszemy na skrock.pl. Polecamy serdecznie naszą stronę, nie tylko dla takich nowości, ale też podobnych historii, które opowiadam Państwu w kultowych historiach. A te w wersji niedzielnej właśnie się kończą, bo za moment 18. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówce.

0: lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać i rozpocząć kolejne spotkanie na antenie Eskirok. To są oczywiście drogowskazy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj poruszymy temat, który myślę, że rozgrzewa do czerwoności nie tylko rodziców, ale wiele innych osób, które obserwują i przysłuchują się tej debacie. Statystyki mówią, że 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są ich dzieci. Rocznie do sieci wrzucamy, mówię my, chociaż z dumą powiem, że staram się tego nie robić, rocznie wrzucamy

0: 72 zdjęcia i 24 filmy z dziećmi. Tak naprawdę nie liczby mnie w tym wszystkim najbardziej zdumiały, co jeszcze jeden wniosek z przeprowadzonych badań, mianowicie większość z nas myśli, że widzą to tylko znajomi. Mamy 2026 rok, wydaje mi się, że dosyć sporo już o internecie wiemy, o mediach społecznościowych również. Dotyczy to również dosyć bolesnych historii osób, które doświadczyły tego, co tam się dzieje i takie założenie, że jeżeli wrzucimy coś do internetu, to ma z tym kontakt tylko grupa odbiorców, którą sobie wymyśliliśmy, jest dosyć naiwne, ale nie chcę być niesprawiedliwa. Faktem jest też, że sharenting, czyli zjawisko udostępniania zdjęć swoich dzieci przez rodziców, jest bardzo powszechne. Co ciekawe, cyfrowe życie dzieci rozpoczynają dziś jeszcze zanim fizycznie przyjdą na świat. Rodzice wrzucają zdjęcia USG, różnych innych badań. W związku z tym średnia wieku cyfrowych narodzin to jest 6 miesięcy. Możecie usłyszeć Rzymuskiego, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Witam w Drogowskazach.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czy naprawdę tak jest, że niewinne zdjęcie, na którym chwalimy się pierwszym kroczkiem, pierwszym zębem, pierwszą trasą na rowerku, może sobie potem funkcjonować w internecie długo, długo, długo i to bez nas, naszego nadzoru i kontroli?
1: Tak, oczywiście. Odniosę się najpierw do dwóch rzeczy, które pani redaktor powiedziała. Do tego, że nawet przed urodzeniem zaczynamy naszą karierę w internecie. No to oczywiście pół żartem, pół serio. No, zdjęcie USG jeszcze praw do wizerunku nie ma, ale kiedy już się urodzimy, to oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia. I druga kwestia, tak, oczywiście najprostsza odpowiedź na to jest po prostu nie wrzucać. Ale nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby takimi banałami rzucać, bo to oczywiście jest najprostsze i to wszyscy wiemy. Natomiast no, podstawowe pytanie brzmi, czy w ogóle możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. No więc trochę może teorii na początek. To może też truizm, ale często o tym zapominamy, że dziecko jest odrębnym bytem, a rodzice nie są jego właścicielami. To wszyscy w teorii wiemy, a w praktyce różnie bywa.
0: Ale są, mogę tak powiedzieć, nie wiem, zaryzykuję, dysponentami jego wizerunku?
1: Inaczej, rodzice powinni realizować dobro dziecka i to jest ich główny cel. Tak, zgodnie z życzeniem dziecka, no oczywiście dziecko, które ma pół roku, jeszcze żadnych życzeń nie ma, ale starsze dzieci już, moja pięciolatka ma bardzo wyraźne życzenia i pewnie byłbym w stanie odtworzyć jej oświadczenie woli, mówiąc poprawniczemu. Natomiast głównym zadaniem rodziców jest realizowanie dobra dziecka, jakkolwiek je rozumieją. No właśnie, tu mamy konflikt dwóch praw. Bo artykuł 48 Konstytucji na przykład pozwala rodzicom na wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami. No, rozumiem, że rodzice, którzy dokonują sharentingu, czy słyszałem, że nawet fundacje powstają, które miały to promować, no mają prawo do decydowania o tym, jak dziecko wychować, ale niekoniecznie o tym, co robią z jego prawami. Tak jak mówiłem, dziecko nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czy nie jest odrębnym bytem, którego my jesteśmy właścicielami, tylko jest odrębnym bytem, którego nie jesteśmy właścicielami, tylko naszym zadaniem jest je chronić i realizować jego wolę tak, żeby ono było jak najszczęśliwsze, mówiąc w dużym skrócie. I możemy to też podzielić na nieodpłatne i odpłatne. Może w ten sposób to podzielmy. Czy ogólnie możemy wrzucać zdjęcia? Tak, ogólnie możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. Jeżeli obydwoje rodzice, czy wszyscy opiekun na to zgodę. No to też jest bardzo ważne. Mamy, powiedzmy, trzy takie poziomy zarządzania dzieckiem. Możemy to w ten sposób ująć.
0: Brzmi to strasznie, dysponowanie dzieckiem, ale słucham z zaciekawieniem.
1: Pojęcie zarządu dzieckiem, czy zarządu sprawami dziecka, to jest pojęcie kodeksowe, chociaż rzeczywiście ja też uważam, że ono jest mało trafne, dawno temu skonstruowane. Mamy zwykłe sprawy dziecka, istotne sprawy dziecka i sprawy przekraczające zwykły zarząd. Zwykłe sprawy dziecka to jest to, co mu dajemy codziennie jeść, jakie bajki mu puszczamy, to są zwykłe sprawy dziecka. Istotne sprawy dziecka to jest to, gdzie idzie do szkoły, gdzie idzie na wakacje, z którym rodzicem na przykład. No i mamy sprawy, które przekraczają zwykły zarząd, czyli takie sprawy na przykład, kiedy dysponujemy majątkiem dziecka, powiedzmy dziecko dziedziczy nieruchomość, to my jako rodzice nie możemy go sobie tak po prostu tej nieruchomości sprzedać, tylko musimy mieć zgodę sądu. No i właśnie, do tych spraw zwykłych, czyli do tego, czy dać dziecku chleb pełnoziarnisty, czy białą bułkę rano, to każdy z rodziców może dysponować bez zgody drugiego rodzica. Kiedy mamy sprawę istotną, jak na przykład publikowanie wizerunku dzieci w internecie, to musimy już mieć zgodę obydwojga rodziców, czy wszystkich prawnych opiekunów, no bo czasami jeden z rodziców ma wyłącznie prawa rodzicielskie na przykład. A kiedy już podpisujemy poważną umowę, to bywa, że musimy mieć nawet zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Więc mamy, no jeśli chodzi o wizerunek, to w zasadzie tylko dwie kwestie, czyli istotna sprawa dziecka i te sprawy przekraczające zwykły zarząd mają miejsce przy publikacji wizerunku. Powiedzmy, że sobie wrzucamy zdjęcie, nie wiem, z komunii i ono wędruje, no to jeżeli mamy zgodę obydwojga rodziców i nie narusza ono w jakiś sposób

0: rażący praw dziecka, to mamy prawo to zrobić. Przynajmniej nieodpłatnie. Ale przecież też mamy wiele dziecięcych gwiazd, dzieci influencerów, na których influencerzy na przykład zarabiają też. No i to już nam się troszeczkę sytuacja zmienia, no bo jeżeli to jest robione w celach zarobkowych i rodzic ma z tego korzyść, no to tak naprawdę powinien się dzielić tym majątkiem z dzieckiem. To jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy, no nie chcę podawać konkretnych przykładów, z tego co widziałem, są tacy rodzice, którzy gdzieś tam tworzą nawet konta razem ze swoimi dziećmi. No i moim zdaniem, jeżeli jest jakiś kontrakt reklamowy i ten rodzic otrzymuje z tego tytułu pieniądze, a tam mamy dziecko, no to co najmniej połowa tych środków powinna wędrować na osobne konto dziecka, którym on może albo rodzic dysponować wyłącznie na potrzeby dziecka, albo dziecko po osiągnięciu 18 roku życia będzie mogło sobie dysponować. Więc skracając, tak, nie jest zabronione po prostu wrzucanie zdjęć w internecie, ale jeżeli byśmy to robili nadmiernie, czytałem takie zjawisko oversharing, jak już sobie wchodzimy w anglicyzmy, to też jest takie zjawisko, gdzie codziennie bombardujemy internet tym zdjęciem. No to faktycznie wtedy może dojść do sytuacji, w której taki oversharing już narusza prawa dziecka. No tylko pytanie powstaje, kto ma zareagować, żeby ten rodzic przestał to robić. No bo jeżeli mamy rodziców w zgodzie, którzy powiedzmy obydwoje się na to zgodzą, no to problem jest taki, że tak naprawdę nie ma kto tego dziecka ochronić. Były różne koncepcje pełnomocnika praw dziecka, czy kogoś takiego, kto by te sprawy dziecka reprezentował na co dzień, no ale na razie powiedzmy to jest tylko w sferze marzeń.
1: To jest ciekawe, o czym pan mówi, zwłaszcza ten fragment, kiedy wspominał pan, że można publikować te zdjęcia w momencie, kiedy one nie naruszają praw dziecka. I ja w pierwszej chwili pomyślałabym, że no ale jak to rodzice mogą naruszać prawa dziecka, ale potem przypomniałam sobie, że czytałam o takim zjawisku, bądźmy przy anglicyzmach, to znaczy ogólnie nie bądźmy, natomiast tutaj polszczyzna jeszcze nie stworzyła sobie konkretnych określeń, że jest coś takiego jak troll parenting, czyli moment, kiedy rodzice wrzucają do sieci kompromitujące zdjęcia swoich dzieci. No cóż bardziej rozkosznego niż bobas w zabrudzonej pieluszce, cóż zabawniejszego niż maleństwo, które się wywróciło, płacze i tak rozkosznie krzywi buzię. Oczywiście mówię o tym w dużym cudzysłowie, dlatego że myślę, że z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy założyć, że gdyby ktoś tych dzieci zapytał, gdyby one miały szansę i były w stanie wyartykułować odpowiedź na to pytanie, to nie życzyłyby sobie takiej publikacji.
0: Moim zdaniem przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy ono pozwoliłoby mi, czy każdy rozsądny nastolatek, 18-letni, młody dorosły powiedzmy, pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting, uważam, że ono narusza prawa dziecka. No bo to jest tak naprawdę ośmieszanie. Jak mówił Korczak, to nie ma dzieci, są ludzie. Mali ludzie. I też pamiętajmy o tym, że oni mogą sobie tego nie życzyć. W przyszłości oczywiście, bo jak ja bym zapytał mojej pięciolatki, czy ona chce, żebym ja wrzucił jej śmieszne zdjęcie i żeby ciocie wujkowi mogli oglądać, to pewnie by powiedziała, że tak. Ale wyobrażam sobie, że kiedy osiągnęłaby 18 lat, no to już miałaby inny pogląd na ten temat, więc to chodzi nie o nawet wolę dziecka w jego aktualnym stopniu rozwoju, tylko jego wolę po tym, jak już naprawdę osiągnie jakąś dorosłość psychofizyczną. I ten troll parenting, moim zdaniem, to jest naruszenie praw dziecka, natomiast oczywiście powstaje pytanie, jakich instrumentów używać, żeby tych rodziców przed tym powstrzymywać, no bo dziecko nie ma się jak bronić, bo nie ma nikogo poza rodzicami tak naprawdę.
1: No w mojej głowie pojawia się inne pytanie, skąd bierze się tak ogromna potrzeba dzielenia się nawet najbardziej intymnymi momentami z życia własnej rodziny, z życia dziecka. Za moment w drugiej części mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób to może być wykorzystane, choć miejmy nadzieję, że to się jednak zbyt często nie dzieje, ale sytuacja, przed którą wielu rodziców jednak staje, to jest moment, w którym zapisując dziecko do placówki, myślę, że teraz już niemal każdej, bo na pewno w żłobkach i przedszkolach tak jest, podejrzewam, że w szkołach przynajmniej podstawowych również, to jest formularz zgody na wykorzystanie wizerunku, czyli obrazując to sytuacja Świąt Bożego Narodzenia, do grupy przychodzi Święty Mikołaj, Śnieżynka, robimy wspólne zdjęcia z prezentami, z choinką, z całą grupą, no i co się dzieje z tym jednym maluchem, albo z tą grupą maluchów, których rodzice się na takie zdjęcia nie zgodzili.
0: Wracając do początku pani pytania, no to ja ogólnie uważam, że dzielenie się swoim życiem, ja jestem staromodny pod tym względem, bardzo staromodny i nie przepadam za dzieleniem się swoim życiem prywatnym w internecie. Nie przepadam za wstawianiem zdjęć z wyjazdów, czy z jakichś imprez.
1: My w Egipcie, więc część pierwsza, druga, siódma, piętnasta, nie?
0: Ja tego zupełnie nie rozumiem, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Natomiast, no, jak mówią psychologowie, prawdopodobnie to wynika z potrzeby

0: chwalenia się, ale też koneksje pomiędzy ludźmi na tyle wygasły albo osłabły, że chyba jest to jedyny sposób, żeby inni ludzie mogli dowiedzieć się, co u nas słychać, bo coraz mniej rozmawiamy, coraz mniej piszemy do siebie, no już nie mówię o listach, ale nawet SMS-ów. W związku z czym, jeżeli nie mamy czasu albo nam się nie chce rozmawiać ze znajomymi, no to to jest pewnie jakiś sposób komunikacji, który się bardzo zmienia. Tak jak Indianie porozumiewali się znakami dymnymi, później mieliśmy listy, no to teraz mamy Instagram czy inne platformy społecznościowe służące do wymiany zdjęć. I być może to też jest jakiś sposób. No nie mam czasu napisać do 200 cioci, wujków, babci i tak dalej. To wstawię, to nie wszyscy będą wiedzieli, co u mnie słychać. Może to też jest tego rodzaju. No tylko problem jest taki, że poza tymi osobami, które są tym zainteresowane, trafia to też po prostu w internet. I nie wiemy, co się z tym dalej zadzieje, no bo regulaminy tych platform społecznościowych są dość brutalne. Jeżeli nie zastrzeżemy jakichś ustawień prywatności, no to może pójść w internet w sposób zupełnie niekontrolowany. Natomiast wracając do drugiej części pytania, pani redaktor, czyli do tych żłobków i przedszkoli, no to tak jak, no mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, tak jak rozmawialiśmy w windzie, no takie dziecko może poczuć jakiś ostracyzm. Jeżeli 12 rodziców wyraziło zgodę, a to 13 dziecko stoi gdzieś z boku i nie może być na zdjęciu, to wyjście mamy dwa, no albo rzeczywiście no to dziecko musi być obok, no ewentualnie widziałem też nakładanie gwiazdek na twarze tych dzieci, żeby te dzieci, których rodzice się zgodzili na publikację wizerunku, no to są, a te, których nie, no to po prostu mają gwiazdki.
1: Ale tutaj problemem jest to, że dziecko pojawi się na grupowym zdjęciu, które trafi do 12 innych rodziców i oni sobie tym zdjęciem mogą dowolnie dysponować, czy chodzi o to, że żłobek może to sobie wrzucić na swojego Facebooka albo stronę internetową. Nie wiem, czy żłobki mają już Instagramy, natomiast Facebook chyba coraz częściej.
0: Mają. W przedszkole mojej córki też ma. Bardzo dobre pytanie, właśnie też do tego zmierzałem. Moim zdaniem te zgody powinny być ograniczone. Czyli nie do publikacji w social mediach, na stronach i tak dalej, tylko do wewnętrznych aplikacji. Dzisiaj już przedszkole, które ja znam, mają takie wewnętrzne aplikacje, na których nauczycielki wstawiają zdjęcia, dzielą się tam informacjami z życia dzieci, tam są kalendarze i tak dalej. No i tutaj raczej rodzice moim zdaniem nie powinni mieć problemu, no bo to powiedzmy trafia do ograniczonej grupy tych rodziców i no mówmy się, nic wielkiego się z tym nie może stać. Natomiast ja rozumiem promocję, ale chyba lepiej by było, jeżeli żłobki czy przedszkola na swoich stronach, poza jakimiś takimi zdjęciami ogólnymi, jednak nie wstawiałyby zdjęć z codziennego życia dzieci. Różni ludzie oddają te dzieci do przedszkola. Część z nich może być zagrożona jakimś, no różne wykonujemy zawody. No ja też wykonuję zawód, który, no akurat ja spraw karnych robię mało, no ale wyobrażam sobie, że nie wiem, adwokaci sprzed 15 czy 20 lat, którzy zajmowali się sprawami karnymi, nie wiem, pruszkowymi i tak dalej, niekoniecznie życzyliby sobie, żeby przedszkole wrzucało zdjęcia jego dziecka, byłoby wiadomo, do którego przedszkola on chodzi i tak dalej. No to jednak w pewnym sensie może też być niebezpieczne. I oczywiście z zastrzeżeniem, że jeżeli mamy tą zamkniętą grupę, no to rodzice nie powinni dalej tych zdjęć dysponować, przynajmniej z wizerunkiem nie swoich dzieci.
1: Myślę, że każdy teraz wykonuje rachunek sumienia, czy jego zawód sprawia, że ktoś może być zainteresowany tym, żeby wpaść na jego trop. O tym, co mówią o nas zdjęcia, które wrzucamy do internetu, będę pytała w drugiej części naszej rozmowy, w której nadal będziemy zajmowali się tym, jakie konsekwencje może mieć wrzucanie do internetu zdjęć. Zdjęć przede wszystkim swoich dzieci, bo tak jak pan mecenas przed momentem powiedział, dzieci rzadko kiedy mają taką możliwość, żeby powiedzieć, że im to nie odpowiada, ale też zdjęć, które dokumentują nasze życie rodzinne, no i sugerują osobom, które mogą je zobaczyć, że jesteśmy na wakacjach, a to oznacza, że na przykład nie ma nas w domu. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan mecenas Andrzej Zorski, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Rozmawiamy dzisiaj o sharentingu, ale wydaje mi się, że mniej o samym zjawisku, a o konsekwencjach, jakie może ze sobą nieść dla różnych grup, powiem ogólnie. Tak mi się szkoda zrobiło tych dzieci, które nie dość, że same nie są w stanie powiedzieć, że coś im nie odpowiada, to też są obszary, w których za bardzo co nie ma kto się upomnieć o to ich poczucie niesprawiedliwości. Tylko, że problem w tym, że rodzic wrzuca do internetu zdjęcie. Ja jednak wierzę, że z dobrymi intencjami, chcąc się pochwalić, pokazać światu, jakie ma świetne dziecko, no nie zawsze to zdjęcie trafia w dobre ręce, ale może nie od razu będę mówiła o tych bardzo niedobrych zamiarach, a zacznę tak trochę łagodniej od kwestii marketingowych, że przecież może się zdarzyć, że my tutaj sobie wrzucamy zdjęcie córki, która właśnie zrobiła pierwszy kroczek i minie parę lat i się okazuje, że ona gdzieś tam na przykład reklamuje budziki dla dzieci. To naprawdę jest możliwe?
2: To jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek znam takie sytuacje. Chyba najbardziej znana to jest sytuacja z okładką płyty zespołu Nirvana. Tam na tej takiej bardzo, dzisiaj młodzież by powiedziała, wiralowej płycie, tam był taki pływający

0: 6-miesięczny, 7-miesięczny chłopiec z taką pępowiną pod wodą. I on potem pozwał, z tego co pamiętam, nie pamiętam już czy rodziców, szczerze mówiąc, czy wydawcę, ale z tego co pamiętam, to wygrał, bo on był nagi tak naprawdę w tej wodzie. No to nie było bez zgody rodziców na pewno, więc to nie jest dokładnie ten przykład, o którym pani redaktor mówi, no ale pokazuje, że on był jednak niezadowolony po wielu latach z tego, pozwał i wygrał. To, że jakaś poważna firma, no, mówię poważna firma, czyli mówię o koncernach, ale wykorzysta zdjęcie naszego dziecka bez zgody rodziców i bez zgody tej osoby, jest raczej nieduża, bo te firmy na to uważają. No, ale oczywiście nie da się tego wykluczyć. Natomiast oczywiście są też mniej poważne firmy, które oszczędzają na zdjęciach. I, no i oczywiście, no, nie jest to wykluczone. Ja o takich przypadkach słyszałem, rzeczywiście. No, firma, które wykorzystują cudze zdjęcia, myśląc, że jak to tam w internecie, to nikt do tego nigdy nie dojdzie. I rzeczywiście to się zdarza, więc na to też uważajmy. Ale a propos jeszcze takich anegdot, co się może stać, jak inni wiedzą, co robimy, to przypomniała mi się taka historia pewnego polskiego piłkarza. Już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, kto był, nie chcąc skłamać, powiem tylko, że to polski piłkarz. On grał w jednej z lepszych hiszpańskich drużyn i kiedy grał mecz, to obrabowali mu dom. Powiedzieli, że go tam nie ma, więc tak a propos tego, co pani redaktor powiedziała jeszcze w poprzedniej części, to naprawdę nie są żarty, jak ludzie wiedzą, że nas w domu nie ma i że łatwiej nas wtedy okraść, szczególnie w dobie AI, które potrafi czesać i wydobywać różne informacje, to publikowanie zdjęć z wakacji, już niezależnie z dzieckiem czy bez, może mieć swoje konsekwencje i to nie są zupełnie abstrakcyjne konsekwencje, więc jeżeli nie macie państwo alarmu w domach, to też bym proponował rozwagę a propos tego, o czym często zapominam. W teorii to brzmi oczywiście i bardzo prosto, tylko w praktyce potem się okazuje, że niekoniecznie ludzie się do tego stosują.
1: Sztuczna inteligencja to jest wątek, który oczywiście także się już pojawił, ale mam nadzieję, że będzie go więcej w trakcie naszej rozmowy. Zatrzymam się przy zdjęciach, które publikujemy i chyba czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo można z takiego zdjęcia wyczytać. Informacja o tym, że nas nie ma w domu, bo właśnie jesteśmy w Egipcie i publikujemy te zdjęcia, to jest jedno, ale drugie to, że różne informacje się na tych zdjęciach pojawiają, na które nawet nie zwracamy uwagi, bo osią zdjęcia jest coś innego. Na przykład dziecko pierwszy dzień w szkole, znów inna sprawa, czy powinniśmy je publikować, które dumnie prezentuje legitymację. A na tej legitymacji cała masa informacji. To znaczy ja dawno nie widziałam szkolnej legitymacji, no ale jest to dokument, który dziecko posiada, więc informacje tam są.
0: Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, czy one w ogóle są dzisiaj jeszcze papierowe, czy już plastikowe, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem. Mam nadzieję taką boomerską, że jeszcze papierowe, ale nie wiem.
0: Mam podobną boomerską nadzieję. To jest kolejna kwestia, że mówimy o samym dziecku, a też nie wiadomo, co tam jest i przede wszystkim, co nawet sztuczna inteligencja potrafi z tego wyciągnąć. To raz, a dwa, jeżeli już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to przecież też była dość głośna afera z jednym z popularnych też serwisów społecznościowych, którego wewnętrzna sztuczna inteligencja na komendę rozbierała zdjęcia.
1: Tak. To jest kolejny wątek, wydaje mi się, że bardzo ważny, że te zdjęcia, które, niewinne zdjęcia, które wrzucamy ku uciesze bliskich, którzy te zdjęcia oglądają, mogą posłużyć do takich bardzo niecnych zamiarów, chyba przestępczych, a przede wszystkim bardzo przemocowych wobec dziecka i każdej osoby, która na tym zdjęciu jest.
0: I problem musi być, bo warto zauważyć, że nasz ustawodawca, który na ogół jest co najmniej kilka lat za rzeczywistością, tutaj w kodeksie karnym już jest stypizowane w jednym chyba z paragrafów artykułu 200 kodeksu karnego, właśnie wytwarzanie nagiego wizerunku za pomocą sztucznej inteligencji, czy przechowywanie takich zdjęć. I szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony, że już to ustawodawca odnotował. Pozytywnie, że to już zostało skodyfikowane, a negatywnie, że ten problem musiał być już na tyle duży, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która na ogół takie kwestie proceduje dość długo, już musiało ten problem być na tyle rażący i na tyle częsty w praktyce policyjnej czy prokuratorskiej, że już to odnotowali i spenalizowali. Co najlepiej świadczy o tym, że problem nie jest wyłącznie hipotetyczny. Statystyki też, które gdzieś znalazłem, przygotowując się do naszej rozmowy, pokazują, że nawet 50% treści pedofilskich znajdowanych przez organa ścigania pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, bądź nieprzerobionych, albo właśnie przerobionych, którym sztuczna inteligencja odkrywa nagie części ciała, no co jest dość przerażające, że te treści w zasadzie dostarczamy częściowo sami. To jest bardzo niepokojące. Pamiętajmy też, że często też rzucamy zdjęcia dzieci nagie lub półnagie, uznając, że dzieci nie mają intymności. No bo są jeszcze na to za małe. No to też nie do końca jest prawda, a po drugie właśnie potem te zdjęcia mogą się znaleźć w takim, a nie innym miejscu. Pamiętajmy też, że mamy takie przestępstwo jak przechowywanie czy rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej, w szczególności osoby małoletniej. Więc zadajmy sobie pytanie, czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie zdjęć, nawet naszych dzieci nagich, może w jakiś w wyjątkowych wypadkach stanowić przestępstwo. To nie jest tak, że my nawet możemy zdjęcia swoich nagich dzieci przetrzymywać na telefonie, bo tam ustawa nie rozróżnia. Jakie to mają być osoby poniżej 18, przypominam, nie 15, tylko 18 roku życia. Więc

0: też zróbmy rachunek sumienia, czy przypadkiem nie mamy jakichś zdjęć z wanny, z łazienki, bo teoretycznie, jeżeli kiedyś wpadlibyśmy na przeszukanie telefonu z jakiegoś innego nawet powodu, policjanci używają czasami takich programów antropologicznych, które przeszukują nasze telefony i typują na przykład zdjęcia pornograficzne. I może się okazać, że znajdzie się tam zdjęcie naszego dziecka i zostaniemy w pewien sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Nie jest to wprost, co prawda, wskazane w ustawie, czy własnych dzieci można, czy nie, ale trzeba na to na pewno uważać. Zresztą pamiętajmy też o tym, jak często zdarzają się włamania do chmur. A dzisiaj nasz każdy telefon, sekundę po zrobieniu zdjęcia praktycznie, wysyła to do chmury, które oczywiście są zabezpieczane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający. I czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie, w szczególności online, nagich zdjęć naszych dzieci, też może być przestępstwem, ale co chyba jeszcze ważniejsze, może wyrządzić mu krzywdę, bo może się za tydzień pojawić na jakichś portalach pedofilskich, czy to w drugim obiegu, w tych sieciach takich, które są niekontrolowane, czy tam jakichś innych, no to się może zdarzyć. I to naprawdę nie są hipotetyczne zdarzenia, bo ja je, takie sytuacje widziałem, również przy konfliktach rodzicielskich.
1: Wydaje mi się, że ten problem może być bagatelizowany, dlatego że ten świat, o który pan mówi, jednak funkcjonuje w jakimś podziemiu. Ja nawet nie miałam pojęcia o istnieniach takich sieci, o których pan przed momentem powiedział. Ludzie, którzy w tym obszarze funkcjonują, wiedzą, że to jest przestępstwo, więc się z tym przesadnie nie afiszują. W związku z tym łatwo jest powiedzieć, że takie rzeczy się nie dzieją, bo przecież ich nie widzimy.
0: Tak, oczywiście, bo to jest taka sieć, w której teoretycznie nie ma adresów IP, czyli że każdy jest w niej anonimowy. To była w ogóle taka presieć, kiedy no, już rządzący doszli do wniosku, że to trochę niebezpieczne, no to zrobili sieć www i mamy tam adresy IP, bardzo trudno jest to ukryć. Teoretycznie można, ale tak naprawdę każde służby na świecie, jeżeli się przyłożą, to są w stanie praktycznie dotrzeć, o ile ktoś nie jest jakimś wybitnym informatykiem, czy hakerem raczej. Natomiast w tych sieciach, gdzie nie ma tych adresów IP, no to dotarcie do kogoś takiego jest już dużo, dużo trudniejsze. I my oczywiście sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo nie używamy na co dzień tego typu sieci, bo one nie służą raczej do wymiany informacji, tylko do komunikowania się przez międzynarodowe grupy przestępcze, terrorystyczne, przez handel narkotykami, czy właśnie zdjęciami dzieci. I być może, niestety, również naszymi, jeżeli takie zdjęcia publikujemy. A też jakość dzisiaj sztucznej inteligencji, no, jest już tak duża, że ja czasami nawet normalne filmiki nie jestem w stanie odróżnić. Często już widzimy komentarze pod filmami czy pod zdjęciami, no nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy ja. No więc być może część osób robi też na tym biznes. Może tak być, że bierze zdjęcia naszych półroznegliżowanych dzieci i niestety doprowadza to do końca i potem gdzieś to po internecie lata. No, to jest bardzo niebezpieczne. Też takie rzeczy zdarzają się no, już wśród nastolatków. Takie sprawy też widziałem, kiedy niestety no, koledzy koleżankom robią, czy koleżanki kolegom też, robią tego typu numery i też zdjęcia już doroślejszych dzieci rozbierają, rzucają na grupy klasowe. Zresztą takie też były chyba dość głośne sytuacje. No to też się kończy nie najlepiej, ale to już jest raczej pewnie uwaga do starszych dzieci, które już mają swoje social media i też rzucają tam zdjęcia.
1: Myślę, że to, co pan przed momentem powiedział, to jest taki wstęp do poruszenia wątku, którego jeszcze w naszej rozmowie nie było, mianowicie cyberprzemoc. Wrzucanie takich zdjęć oczywiście nie przesuwa na rodziców odpowiedzialności za to, że później dziecko doświadczy cyberprzemocy, natomiast chyba trzeba mieć takie poczucie, że różne zdjęcia, które publikujemy czasami bezrefleksyjnie, mogą w ten sposób zostać wykorzystane.
0: Prawnicy mówią o takiej teorii ujemnego skutku. Czy ta cyberprzemoc wobec dziecka by się wydarzyła, gdyby rodzice nie wrzucili tego zdjęcia? No i odpowiedź brzmi, no pewnie by się nie wydarzyła, bo nie miałaby na czym się wydarzyć, nie miałaby podstawy. Więc oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, rodzice nie są współwinni tego, że ktoś potem coś z tym zdjęciem zrobi, no bo to już jest odpowiedzialność tej osoby, która się tego naruszenia dopuszcza. Ale bądźmy świadomi, że jeżeli my byśmy tego nie zrobili, to nasze dziecko nie stałoby się przedmiotem tej przemocy. Tylko pewnie niestety czyjeś inne, no ale wciąż no my odpowiadamy za swoje dzieci, tak? Więc myślę, że powinniśmy o tym również myśleć w sytuacji, kiedy te zdjęcia wrzucamy. No bo też oczywiście jestem w sobie w stanie wyobrazić, że w socialach tak naprawdę bardzo długo te zdjęcia się utrzymują. Że jakieś dziecko idzie do podstawówki i dzieci przeglądają na przykład konta rodziców tego dziecka i wyciągają z nich jakieś nieprzyjemne zdjęcia. I w sytuacji, kiedy dziecko jest lubiane, popularne i nie ma żadnych problemów z rówieśnikami, to prawdopodobnie nie wyrządzi to żadnej szkody. No, ale jeżeli jest, że tak powiem, i tak już w jakiś sposób szykanowane z różnych powodów, dzieci potrafią być też niestety okrutne. Na ogół nie jest to umyślne, tylko sobie z czymś nie radzą, wiadomo, ale efekt jest jaki jest. No to rozumiem, że takie zdjęcie może naprawdę temu dziecku no, nie pomóc, delikatnie mówiąc, jeżeli ktoś znajdzie jego zdjęcie, jak ma 2 lata i siedzi na przykład w toalecie.
1: Czyli szeroka perspektywa. Nie warto zawężać się do takiego internetowego tu i teraz, bo to

0: To jest już stwierdzenie, które dosyć długo funkcjonuje, że w internecie nic nie ginie. Chciałam zakończyć pytaniem o sztuczną inteligencję, dlatego że dużo zabezpieczeń, tak słyszałam, nie wiem, może to też wymaga weryfikacji, w momencie, kiedy włączymy w to sztuczną inteligencję, te zabezpieczenia przestają działać. Czy zasłonięcie się emotką może być skuteczne, skoro mówiliśmy przed momentem o modelu, który był w stanie generować czyjeś nagie ciało na podstawie zdjęcia, które było ubrane? Trzeba mieć świadomość, że możliwości sztucznej inteligencji nie są nieskończone, natomiast jeżeli są rozwijane, a obawiam się, że są w danym kierunku, to musimy się spodziewać, że te zabezpieczenia, które do tej pory stosowaliśmy, z czasem mogą stać się niewystarczające.
1: Znaczy, jeżeli to zrobimy źle, to na pewno. Ja sam czasami dostaję takie na przykład pliki w formacie PDF, które ktoś próbował dość nieumiejętnie zakryć część danych i wystarczy, że ja to po prostu myszką przesunę, tak? Natomiast no, są też sposoby, żeby usunąć treści trwale, natomiast na pewno przed czym się nie możemy zabezpieczyć, to przed tym, żeby sztuczna inteligencja zrekonstruowała w jakiś sposób twarz tego dziecka. No jeżeli damy jej dostęp na pewno do innych zdjęć tego dziecka, to ona na pewno na tym zdjęciu będzie w stanie lepiej czy gorzej zrekonstruować tę twarz. Myślę, że jeżeli sama twarz jest z niego zupełnie usunięta w sposób taki już docelowy i jest to dobrze zrobione, a sztuczna inteligencja nie będzie mieć dostępu do innych zdjęć tego dziecka, to ona jest w stanie tylko hipotetyzować, jak ono wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Natomiast jeżeli jest źle zrobione, to myślę, że jest to w stanie w sekundę odtworzyć, no i wtedy ta emotka czy ta gwiazdka już na niewiele się zda tak naprawdę, ale to tak jak rozmawialiśmy przy przedszkolach, to moim zdaniem te zgody powinny być jednak udzielane wyłącznie na wewnętrzną komunikację, a nie do publikacji wszędzie.
0: I w ten sposób kończymy drugą część dzisiejszego wydania Drogowskazów. Tak myślę, że bardzo mocno ku przestrodze, trochę uchylając drzwi do świata, którego istnieniu staramy się nie myśleć, o którym bardzo często nie wiemy. Nie mówię, że trzeba żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia, ale sądzę, że jednak świadomości, że nasze dobre intencje nie są jednoznaczne z tym, że wszyscy użytkownicy sieci internetu mają takie same. Andrzej Zorski, adwokat i wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, opowiada dzisiaj o sharentingu z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia zmieniających się okoliczności. Do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale myślę, że zajmiemy się osobami, które wkraczają w świat internetu, zyskują pewne możliwości w tym zakresie. Co więcej, sądzę, że coraz szybciej zaczynają się domagać tego, żeby konta w różnych portalach zacząć im zakładać. Czy możemy to robić i jakie znów mogą być tego konsekwencje? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie z nami i zostańcie z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
4: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary.
3: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, ani nie kończył.
5: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, Poklękowski. A Państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
6: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
3: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.

0: Karniej Nagrody. Borys Szyc.
1: Od czego zaczynamy?
2: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy, emocji.
3: Zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy. Za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni w dzisiejszych drogowskazach, ale pocieszam się, bo jeszcze cała jedna odsłona tej rozmowy jest przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant, przedstawiam po raz trzeci także Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Sporo dzisiaj mówimy o sharentingu, o tym, co dzieje się ze zdjęciami, które wrzucamy do internetu, jak wygląda ten ich drugi obieg i drugie życie, albo inaczej, jak może wyglądać, bo to też nie chodzi o to, żeby wszystko w czarnych barwach, natomiast przedstawiamy możliwości, zresztą sytuacje, które, jak potwierdził mój dzisiejszy gość, rzeczywiście mają miejsce. Trochę ad vocem tego, o czym mówiliśmy do tej pory, trochę żeby to wszystko podsumować, zapytam, czym jest cyfrowy wizerunek?
2: By zacząć w ogóle od wizerunku, to w ogóle w polskim systemie prawa mamy trochę problem z wizerunkiem, bo wszyscy jak słyszą słowo wizerunek, to co im przychodzi pierwszego na myśl? Prawa autorskie, prawa pokrewne. Problem jest taki, że w Polsce wizerunek nie jest ani prawem autorskim, ani prawem pokrewnym, mimo że regulacje znajdują się akurat w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ale to jest dość mylące, bo wizerunek jest tak naprawdę dobrem osobistym. Takim jak godność, jak dobre imię, jak zdrowie, czy jak prawo do niezakłóconego wypowiedzi.

0: wypoczynku, który też orzecznictwo wypracowało. Jest jednym z dóbr osobistych. No i trochę mamy problem z jego komercjalizacją, czyli my nie możemy wizerunku wprost sprzedawać, nie możemy nim dysponować na takich zasadach jak prawo autorskie i kodeks cywilny czy prawo autorskie, które są dość stare, no szczególnie w dobie zmieniającego się świata dość mocno i dość szybko. Wszyscy wiemy, czym jest wizerunek. Nasza twarz, nasz głos, że mamy prawo nim dysponować, ale trochę niejasne są dokładnie warunki, na jakich możemy nim dysponować, więc tak naprawdę musimy stosować do niego reguły ogólne. Czyli na to, na co się umówimy, to na takich zasadach ten wizerunek jest dalej dysponowany, ale w sytuacji, kiedy coś jest niedoprecyzowane, no to prawo nas nie chroni. To jest ten problem. Nie chroni w zasadzie żadnej ze stron, bo nie chroni ani osoby udzielającej wizerunek, ani tej, która tego wizerunku używa i często mamy sporo niewiadomych, na przykład na jak długo jest udzielany ten wizerunek. Doskonale wiemy w Polsce, na ile możemy udzielić licencji, jakie są zasady udzielania licencji na przykład, tak, czy przenoszenia praw autorskich. A co do wizerunku, to wiemy w zasadzie tylko tyle, że mamy do niego bezwzględne prawo, chyba że jesteśmy osobami znanymi i wykonujemy nasze czynności zawodowe, no to wtedy ktoś może nieodpłatnie naszym wizerunkiem dysponować, albo jesteśmy na przykład szczegółem całości i wtedy też jeżeli jesteśmy na zdjęciu, na koloniach jest nas 150 osób i nasze twarze są tylko szczegółami w ogóle, że tak powiem, no to faktycznie można bez naszej zgody ten wizerunek dysponować. Natomiast w pozostałym zakresie to jest tak, jak się strony umówią. No i cyfrowy wizerunek to jest po prostu nasza elektroniczna wersja wizerunku, czyli to, co wrzucimy do sieci. Natomiast to, na jakich zasadach będziemy nim dalej dysponować, zależy wyłącznie od nas i od drugiej strony tego stosunku, czyli no w tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, no to bardzo dużo zależy od regulaminów i innych umów, które zawieramy de facto, zakładając konta na portalach społecznościowych. Bo nam się wydaje, że my sobie tam wchodzimy, klikamy jakieś checkboxy, ale my tak naprawdę zawieramy umowy, przystępujemy do umowy, przystępujemy do regulaminu i nasz wizerunek może być dystrybuowany na dokładnie takich zasadach, jakie znajdują się w regulaminach danych mediów społecznościowych, czyli na ogół w sposób zupełnie dowolny, tak naprawdę. Poza jego takim już, używając słownictwa potocznego, takim chamskim komercjalizowaniem, czyli no wiadomo, że Meta nie sprzeda naszych danych do reklamowania napojów gazowanych na całym świecie, natomiast tak naprawdę może z tym wizerunkiem robić bardzo dużo rzeczy i my tracimy nad nim kontrolę, bo właśnie nie ma też wystarczająco dużo regulacji ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
1: Celowo zadałam tak szerokie pytanie na początek tej części naszej rozmowy, dlatego że w świetle tego, co pan powiedział, no rzeczywiście ogromne znaczenie zyskuje moment, w którym nasze dzieci ten swój cyfrowy wizerunek zaczną tworzyć same, to znaczy zaczną publikować w mediach społecznościowych. Oczywiście platformy, o których rozmawiamy, mają regulaminy, które mówią o tym, w jakim wieku muszą być użytkownicy, żeby z tych portali, z tych platform korzystać, ale mamy też rodziców, którzy taką możliwość swoim dzieciom dają wcześniej, a na pewno wcześniej słyszą pytanie, które pewnie wierca im się już w głowę i w mózg i czasami ulegają. I to jest pytanie, ulegać czy nie ulegać? Od kiedy dzieci, młodzi ludzie mogą z takich platform korzystać?
0: Odpowiem ulubioną odpowiedzią prawników, czyli to zależy.
1: Prawników, psychologów, już jest strach pytać.
0: No świat mamy tak skomplikowany, że nie mamy prostych odpowiedzi, zresztą proste odpowiedzi na ogół są błędne, no bo świat nie jest czarno-biały, no, natomiast oczywiście takie odpowiedzi są prostsze, ale
1: ale
0: zauważenie...
1: to dobrze, że zapytałam, bo ja przecież wiem, że w tych regulaminach z problemu taką odpowiedź znajdę, natomiast tak jak pan powiedział, to wszystko nie jest aż tak oczywiste.
0: Regulaminy regulaminami, tam na ogół wiek zgody, czy wiek, w którym można zakładać konta, to jest, o ile dobrze pamiętam, 13 chyba lat w niektórych portalach, 16, no ale umówmy się, no jeżeli nie ma specjalistycznych narzędzi, żeby to weryfikować, bo przy niektórych, to do tego zaraz dojdę, przy niektórych portalach rzeczywiście są, ale powiedzmy, że w większości te, o których rozmawiamy, te najpopularniejsze, zwykłe portale społecznościowe, no takich nie mają, więc tam dziecko wystarczy, że wpisze, że się urodziło w 1980 roku i tak naprawdę wystarczy. Nie ma żadnej dalszej weryfikacji, którą na przykład wprowadzono w Australii. Moim zdaniem to zależy od stopnia rozwinięcia dziecka i niestety no, to muszą ocenić rodzice. To nie jest tak, że zawsze możemy powiedzieć, że zawsze każdy 13-latek, każdy 16-latek czy każdy 10-latek może albo nie może korzystać z mediów społecznościowych. Moim zdaniem, ale to już odpowiem bardziej jako rodzic niż jako prawnik, zabranianie jest gorsze niż dostateczna kontrola. Zabranianie nie ma żadnego sensu moim zdaniem, bo no, nie możemy zupełnie dziecka cyfrowo wykluczyć, bo z kolei spowodujemy, że ona z tego świata w ogóle wypadnie. O ile nie mieszkamy na jakiejś farmie i nie prowadzimy hipisowskiego stylu życia, no to ono jednak będzie musiało być częścią tego społeczeństwa, również w warstwie cyfrowej. Więc moim zdaniem, jeżeli już, to powinniśmy raczej tworzyć te konta tak, żebyśmy mieli nad nimi nadzór rodzicielski, z którego też powinniśmy korzystać rozsądnie, żeby dziecko nie przestało nam ufać, bo wtedy założy sobie drugie konto albo znajdzie sobie drugi telefon i będzie. Ale żebyśmy rozsądnie kontrolowali po pierwsze czas, jaki dziecko spędza, bo to jest równie groźne jak złe korzystanie z tych social mediów. No wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy według nas nasze dziecko jest na tyle gotowe,

0: już pod względem psychologicznym na wszystkie dobre, ale też przede wszystkim złe strony tych social mediów, na tyle, na ile można kontrolować to, co ono tam robi. No bo zabranianie, moim zdaniem, to nie tędy droga. Jeżeli już uznamy, że ono dorosło do tego, no to nie powinniśmy tego zabraniać, moim zdaniem.
1: Też mam wrażenie, że to kiedyś już padło w drogowskazach. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kiedyś było tak, że kiedy dzieci pokłóciły się w szkole, kiedy dochodziło do jakiegoś spięcia, kończyły się lekcje, był dzwonek, wracaliśmy do domów i sprawa trochę przystychała do następnego dnia rano, a teraz ona toczy się dalej w tych mediach społecznościowych. Pojawiają się zdjęcia robione z ukrycia, pojawiają się wpisy, komentarze na różnych grupach, nawet na tych grupach klasowych, które mają służyć trochę innym celom. Tym bardziej wydaje mi się, że to wykluczenie cyfrowe może mieć, choć mam nadzieję, że nie jest to reguła, takie bardzo bolesne konsekwencje.
0: Dziecko wypada z obiegu, mówiąc brzydko. Część tego życia coraz większa, niestety. Czy tego chcemy, czy nie? Szczególnie po pandemii, jak słyszę od rodziców dzieci już trochę starszych niż moje, no w bardzo dużej części przeniosła się do internetu. No mamy zupełnie inny styl życia. Ja jeszcze biegałem po podwórku, po osiedlu, ale no już dzisiaj nawet osiedla wyglądają inaczej. One już nie miałyby nawet gdzie biegać. To się też bardzo rozsiało, no bo kiedyś jak wszyscy chodziliśmy do podstawówki, to wszyscy mieszkaliśmy w promieniu 2 czy 3 kilometrów mniej więcej. Ja jestem z Warszawy, przynajmniej takie mam spostrzeżenia. No a dzisiaj dzieci często jeżdżą do szkół na drugim końcu miasta. Jak wracają do siebie, no to w jaki sposób one mają mieć kontakt z tymi rówieśnikami? Jeżeli ktoś ma 8 czy 9 lat i nie spotyka się na podwórku, no to w jaki sposób te dzieci muszą mieć ze sobą kontakt? Bo go potrzebują. Oczywiście, no lepiej byłoby na trzepaku czy na boisku, no ale umówmy się, no jest jak jest. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że wykluczanie dzieci z tych grup czy z tego spowoduje po prostu ostracyzm, że ono nie będzie wiedziało rano, o co toczyła się w cudzysłowie awantura po godzinach i będzie z tego w jakiś sposób wykluczone i na pewno nie będzie to działać na jego korzyść, bo zamiast go od tego świata odseparowywać, to będzie go alienować, a nie odseparowywać.
1: Wspomniał pan kilka minut temu bardzo zgrabnie, że lepiej od zakazu działa kontrola. Nie powtarzam tego 1 do 1, bo mi to umknęło. Czy zgodziłby się pan to rozwinąć? To znaczy, to jest tak naprawdę zakamuflowane pytanie o to, w jaki sposób zachęcać dziecko, czy uświadamiać, w jaki sposób w tych mediach społecznościowych zwłaszcza należy funkcjonować, żeby zachować dla siebie maksimum bezpieczeństwa.
0: Absolutnie uważam, że edukacja ponad zakazy. Dzieci są, myślę, że w większości przynajmniej na tyle rozsądne, że jeżeli pokaże im się drogę, jak z tego korzystać i poświęci im się wystarczająco dużo czasu na to, żeby one posiadły umiejętności, które też dla naszego pokolenia są trochę obce, ale powinniśmy się ich nauczyć, w jaki sposób ta netykieta, jeżeli już pozostajemy w tych analogizmach, to jak ta netykieta powinna wyglądać i jak bezpiecznie z tego internetu korzystać, bo jeżeli będziemy w dziecku wywierać takie wrażenie, że świat jest niebezpieczny, że media społecznościowe są niebezpieczne i złe, no to trochę mu wpoimy, moim zdaniem, złe wzorce, no bo ono będzie się tego świata bało, a powinno ten świat rozumieć, czyli nie powinniśmy nim straszyć, tylko pokazywać, że umiar i rozsądne korzystanie nawet ze zdobyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy cyfrowych może być dobre, ale tylko pod warunkiem, że dobrze z tego korzystamy. Ja sam nie przepadam ogólnie za mediami społecznościowymi, więc ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ale no wiem, że bez tego się już funkcjonować nie da. Wiem, że też na płaszczyźnie zawodowej moja kancelaria nie może nie mieć mediów społecznościowych, tak? No bo by po prostu zginęła w tłumie i to nie ma tak, że dobry adwokat może nie mieć reklamy. To już po prostu tak nie działa. Więc też rozumiem, że dzieci nie są w stanie już bez tego funkcjonować, no bo 99% rówieśników z tego korzysta i nie można ich tego pozbawiać. Uczyć, a nie zakazywać, jestem absolutnie tego zdania. No zobaczę w praktyce, jak moja córka już będzie mieć więcej niż 5 lat, tylko dorośnie do tego wieku, gdzie te social media będą już wchodzić w grę, ale nie sądzę, żeby mi tego zakazywał i te zakazy nigdy na dobre nie wychodzą.
1: W trakcie naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad tym, jak w mediach społecznościowych funkcjonują dorośli rodzice, co dostrzegają, czego nie dostrzegają. Mówiliśmy o dzieciach, czy młodszych nastolatkach, którzy swoją przygodę z mediami społecznościowymi dopiero zaczynają, ale są też nastolatkowie, którzy pewnym krokiem zmierzają w stronę dorosłości, przynajmniej tej metrykalnej. Na nich też tutaj czekają pewne zagrożenia. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wysłanie zdjęć, które mają być prywatne, które mają zniknąć, które mają być tylko na użytek tej jednej osoby, natomiast po czasie może okazać się, że one znów są wykorzystywane w sposób, który no jest dla nich po prostu zagrażający.
0: Takich spraw naprawdę prowadzę sporo, gdzie zdjęcia intymne nastolatków wysyłane, że tak powiem, nie w świat, tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych do siebie, no wędrowały od razu po całej klasie. To jest zjawisko niestety bardzo powszechne. Co prawda jeden z tych mediów społecznościowych, już też nie operując nazwami, miało taki pomysł, pomysł, żeby te zdjęcia teoretycznie po jakichś tam sekundach 20 czy 30 znikały. Chyba następnego dnia powstała aplikacja, która obchodziła to i potrafiła te zdjęcia, nawet jeżeli nie można było zrobić zrzutu ekranu, no bo powiedzmy w tych smartfonach da się już to tak zrobić, czy w materiałach zabezpieczonych też przed prawem autorskim, jeżeli zrobimy screen ekranu, no to tam nie ma albo nic, albo jest czarny prostokąt, tak jest na przykład w niektórych telewizjach internetowych też. Natomiast oczywiście zawsze są sposoby, żeby to obejść. W internecie nic nie ginie i to jest wyświechtane, ale bardzo prawdziwe. Powiedzmy, nie zajmuję się na co dzień prawem nieletnich, czy prawem rodzinnym, nie jest to core mojej praktyki zawodowej, ale klienci, których obsługuję, bardzo często trafiają do mnie ze sprawami swoich dzieci właśnie tego typu. Czy to opublikowania nagich zdjęć, czy to takiego hejtu, czy przemocy związanego z tym. No, musimy naprawdę pamiętać, że w internecie nic nie ginie i niekoniecznie nasze dobre intencje muszą spotkać się z intencjami drugiej strony, a w tym wieku jeszcze pamiętam mniej więcej, jak to było. No naprawdę nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby to stwierdzić, jakie ktoś ma po drugiej stronie intencje. I mimo, że 15 czy 16-latkom doskonale wydaje się, że wiedzą, co robią, to na ogół też jako kiedyś 16-latek wiem, że często nie wiedzą, co robią. To nie dotyczy też koniecznie tylko wymian pomiędzy rówieśnikami, ale też trafiają do mnie często, naprawdę bardzo często, umowy przyszłych modeli, przyszłych modelek, przyszłych influencerów, których ci ludzie oddają na najbliższe 10 lat swój wizerunek, niezależnie od tego, gdzie pójdą. W Stanach Zjednoczonych, no tam nie jest tak łatwo kogoś zablokować. Tam były przecież też te afery z klubem Myszki Miki i z innymi dziecięcymi gwiazdami. No może tak być, że ten model, który ma 16 lat i się wybije, potem zostanie z jedną agencją za jakąś słabą stawkę. A to też jest częsty problem, bo tych influencerów młodych jest naprawdę dużo. Ten świat się zrobił naprawdę spory. Polecam uważać nie tylko przy takim niekomercyjne wykorzystanie swojego wizerunku, ale też przy komercyjnym, bo wbrew pozorom wielu nastolatków komercyjnie na swoim wizerunku zarabia albo niedługo będzie to robiło, że swoje pierwsze umowy też trzeba podpisywać bardzo rozsądnie i też na te powinni czuwać rodzice i niekiedy prawnicy.
1: To na koniec. Korci nas, żeby wrzucić zdjęcie do internetu, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy przedstawia nas samych, nasze dzieci. I zwłaszcza, bo to był taki impuls do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Jakie pytanie warto sobie zadać? Jak zawahać się być może w chwili takiej ogromnej euforii, w momencie, kiedy chcemy się tym zdjęciem podzielić?
0: No przede wszystkim powinniśmy robić rachunek zysków i strat. Czy rzeczywiście to pochwalenie się znajomym, że wakacje w Egipcie część pierwsza, czy to jest naprawdę warte tego, że nasz dom może zostać okradziony albo, że nasze dziecko będzie mieć do nas pretensje. A pod względem publikowania zdjęć dzieci, to tak jak mówiłem w pierwszej części, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, czy moje 18-letnie dziecko życzyłoby sobie, żebym je w takiej pozycji, czy w ogóle te zdjęcia wrzucał na swój profil, czy ono rzeczywiście by tego chciało i czy ja bym sam chciał, będąc dzieckiem, żeby takie zdjęcie znalazło się w internecie.
1: I kropka. Rozmowę spuentował Andrzej Zorski, adwokat, wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, który dzisiaj opowiadał o sharentingu z punktu widzenia prawa, ale także opowiadał o tym, co dzieje się z naszymi zdjęciami, co może wydarzyć się z naszymi zdjęciami, kiedy będziemy wrzucać je do internetu zbyt często i trochę bezrefleksyjnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Mam nadzieję, że ci z was, którzy zdiagnozują u siebie nadmiarowe publikowanie zdjęć w sieci, wezmą sobie do serca wszystko, co w trakcie tej rozmowy padło, bo czasami mnie również łatwo jest zbagatelizować i pomyśleć sobie, jak takie jedno małe zdjęcie może tak dużo zmienić. Otóż okazuje się, że w skrajnych oczywiście przypadkach może. Gdybyście chcieli raz jeszcze wysłuchać tej rozmowy, przysłuchać się temu, co nasz dzisiejszy gość mówił, no to nic prostszego. Wystarczy, że zajrzycie na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam znajduje się całe nasze całkiem już chyba bogate archiwum. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze pojawi się w Drogowskazach, z kim już wkrótce będziemy rozmawiać, no to do waszej dyspozycji jest nasze konto na Facebooku, gdzie takie zapowiedzi staramy się publikować. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko, ale oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Roman Kostelecki.
2: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Reklama. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
2: Papa Palant.
3: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
4: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy. Halo?

0: jest pozycja na pumę, bo nie znam.
1: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
2: Może kiedy masz luźną pumę?
3: 6:00 na 9:00.
4: Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam.

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku.

Właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,